SK Małopolska.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: RMFFM.pl/Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Specjalistyczną opiekę medyczną będą miały psy ratownicze z małopolskich jednostek OSP, także z regionu sądeckiego. Leczeniem i rehabilitacją zajmie się Krakowski Uniwersytet Rolniczy, a pieniądze wyłoży samorząd naszego województwa. Specjalna umowa w tej sprawie jest już podpisana.
2: Zbigniew Arendt, jestem dyrektorem Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzisiaj podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o leczenie i opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami ratowniczymi, które są własnością ochotniczych straży pożarnych. Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą poprzez swoją służbę, są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby. Jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, często trafiają do klimatów innych niż u nas, a więc są też narażone na inne patogeny, na inne bakterie, na inne pasożyty. No i te psy będą u nas leczone. Będziemy je leczyli w formie emergency, czyli takich przypadków nagłych, powypadkowych, pourazowych, ale też obejmiemy te psy standardową opieką lekarsko-weterynaryjną, a więc systematyczne kontrole, kontrole chociażby po przyjeździe z takiej misji. Dysponujemy dobrze wyposażoną kliniką. Ta klinika uniwersytecka działa w Krakowie od ponad 2 lat. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, nie musimy się reklamować, ale dla tych pacjentów szczególnych, które służą społeczeństwu, które są narażone na takie urazy, a więc z powodu swojej ciężkiej pracy, szczególnie będziemy je tutaj traktowali i otaczali opieką. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, usługi lekarsko-weterynaryjne są dosyć kosztowne, jak wszystkie usługi lekarskie. To często jest duże obciążenie dla właścicieli tych psów, dlatego się cieszymy, że w Urzędzie Marszałkowskim znalazły się specjalne środki, aby wspomóc tych właścicieli w procesie leczenia tych pacjentów.
3: Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4: Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest jednostką należącą do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą opieki nad psami, funkcjonariuszami, które są wykorzystywane do akcjach ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną, przez ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
5: Na czym ona polega?
4: Te psy wykorzystywane są w różnych warunkach. W rezultacie jest duże zagrożenie, że będą przenosić ze sobą różnego rodzaju mikroorganizmy, wirusy podczas poszukiwań. Oczywiście są narażone na ich działanie. My będziemy przeprowadzać diagnostykę w klinice, czy jest akurat zdrowy i następnie będzie mógł wrócić spokojnie do służby, a w przypadku, kiedy zachoruje, będziemy leczyć w naszych klinikach te zwierzęta.
6: Adam Szlachta, OSP GRS Nowy Sącz.
7: Powiem szczerze, że opieka weterynaryjna jest jedną z takich kwestii, no, bardzo często nie pierwszoplanowych, ale sytuacje, które się zdarzają bardzo często w pracy ratowniczej, właśnie pokazują, jak ważnych. Nasze psy wykonują bardzo ciężką pracę, czy to w terenie, czy na gruzowiskach. Niestety nie jesteśmy w stanie im zapewnić 100% bezpieczeństwa tej pracy. Bardzo często dochodzi do jakichś przecięć, do jakichś nadwyrężeń, ale też bardzo często ścieramy się z takimi trudniejszymi przypadkami, gdzie nasz piesek łapie jakiś nowotwór bądź inną chorobę zakaźną. Wtedy bardzo często ta szybka przede wszystkim pomoc weterynaryjna, ale też i profesjonalna, no, jest bezcenna.
5: To spotkanie dzisiaj to jest taki kamień milowy w stronę tego, żeby jeszcze więcej tym psom pomagać?
7: Tak, ja myślę, że ogólnie z takim bardzo dużym optymizmem obserwujemy to, co się dzieje wokół tej ratownictwa psiego, tak to nazwijmy. I tak naprawdę w Warszawie i te zmiany legislacyjne to jakby wpisują się w ten całokształt właśnie tych zmian. Mamy oczywiście nadzieję na to, że to będzie dalej w tym kierunku szło. Tutaj muszę powiedzieć, że i złożyć też jeszcze raz duże podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka za to, że kontynuują tę inicjatywę, za to, że w dalszym ciągu to wsparcie jest kontynuowane i co najważniejsze jeszcze jest poszerzane. Także mam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla przewodników jeszcze większe jakby wsparcie, bo naprawdę jego potrzebują. A tak jak też to wspomniałem na spotkaniu, nasze województwo przoduje w całej Polsce, jeśli chodzi o ilość zespołów certyfikowanych, które realnie mogą wspierać akcje ratownicze na terenie całego naszego województwa.
8: Jerzy Herma, przewodnik psów ratowniczych w strukturach OSP, instruktor i egzaminator Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
5: Co to dla Państwa jako strażaków oznacza dzisiaj podpisanie tych dokumentów?
8: Dzisiaj to tutaj wrzący meteoryt spadł w kynologię ratowniczą, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez 18 lat mojej kynologii ratowniczej, która w sierpniu właśnie ten jubileusz obchodziła, nie mieliśmy takiego wsparcia. Leczyliśmy psy z własnego budżetu prywatnego i bardzo wielu przewodników przeciągu ostatnich 3 lat tutaj w województwie małopolskim 5 świetnych przewodników psów ratowniczych w strukturach OSP zrezygnowało z bycia dalej w kynologii ratowniczej ze względu na ilość ponoszonych kosztów i czasu z prywatnego budżetu kosztem rodziny. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień zatrzyma odchodzenie przewodników psów ratowniczych ze struktur OSP i pozwoli, żeby wrzucić chociaż troszkę w to, by ten budżet rodzinny, domowy, prywatny nie był uszczuplany na leczenie psa ratowniczego, który służy tak naprawdę wszystkim, całemu naszemu społeczeństwu i służy też państwu. Więc to jest naprawdę ogromny krok w kynologii ratowniczej, że te nasze psy ratownicze będą mogły być leczone z budżetu, a nie z prywatnego portfela przewodników.
5: Dzisiaj czuje się pan właśnie tak doceniony przez państwo?
8: Czuję, że mój pies został pierwszy raz bardzo doceniony przez państwo, pomimo tego, iż jeszcze jest psem pracującym, ratowniczym. Życzę mu, żeby jak najdłużej pracował właśnie w takiej kondycji, jaka jest, ale w jakim stopniu będzie miał zagwarantowaną tą emeryturę, chociaż weterynaryjną, kiedy odpukać niemalowane coś nam się podzieje zdrowotnie, somatycznie i będziemy mieć to wsparcie.
1: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 8 jednostkami OSP z Małopolski. Czekali dłużej, ale się doczekali. Chodzi o fanów grzybów z naszego regionu. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale można już coś znaleźć. Pojawiają się m.in. rydze, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
0: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć. Raczej już sprawdzone miejscówki, dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano, zanim inni grzybiarze nie ubiegną. Koszyk wiklinowy na pewno i nóż, żeby te grzyby przycinać. Zdecydowanie mniej jak na razie. Na pewno pogody. Po prostu było zbyt sucho, żeby one jeszcze urosły. Ale myślę, że wszystko przed nami.
9: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić. Z tego co widzę, pojawiają się pierwsze grzyby niejadalne bądź trujące, co jest dobrym znakiem, ponieważ jak tylko te grzyby się pojawiają, to jeszcze lada moment i miejmy nadzieję pojawią się borowiki, ale dzięki Bogu pojawiły się już rydze, czyli te grzyby, z których słynie Beskid Niski, Beskid Sądecki. Jest to takie nasze rude złoto, takie złoto naszych lasów jodłowych, bukowych. Te grzyby są bardzo smaczne, bardzo pyszne, przyrządzać je możemy na wiele różnych sposobów, bo owszem, smażyć na maśle bądź na gęsinie, możemy je też marynować, no i możemy je przede wszystkim kisić. Kiszone rydze to jest rarytas. Owszem, wymaga to dość dużo, długiego czasu, też obróbki i potem samo kiszenie trwa 2-3 miesiące. Natomiast no potem w zimowy wieczór, kiedy zjemy na przykład żur na kiszonych rydzach albo takiego kiszonego rydza do jakiegoś mięska, no to człowiek sobie przypomina po pierwsze wycieczki leśne, jesienne, a po drugie no, ten smak jest nie do podrobienia, kiszony rydz. No, żyję w Beskidzie Niskim już 20 lat, w związku z czym mam swoje miejscówki. Niemniej popadam w kompleksy, kiedy widzę, że ja wyszłam z tego samego lasu z 1/3 koszyka i to takich marnych rydzów, a za mną idzie wytrawny grzybiarz, który stąd pochodzi i on przynosi 2 wielkie kosze i ja na przykład mam takiego pana Andrzeja i mówię: panie Andrzeju, czy musiał pan zrobić to teraz? Nie mogłem stąd wyjść. Musi pan mnie wprowadzać w kompleksy. No. Jest to frustrujące, ale jest to też piękne, bo sama wyprawa do lasu, przebywanie na łonie natury, to jest coś, na co trzeba robić, co trzeba polecać innym ludziom, co warto robić z rodziną, ze znajomymi. To jest najlepsza forma odpoczynku, właśnie takie wyjście do lasu, niekoniecznie nawet po to, żeby znaleźć grzyby, ale odpoczynek wśród drzew, wśród śpiewu ptaków, a teraz jeszcze na to wszystko mamy rykowisko, więc czasem można się przestraszyć. Ale jak już tak usłyszy się ryczącego byka, ryczącego jelenia, no to tak człowiek sobie uświadamia, że jest taki malutki w stosunku do natury, do przyrody.
10: Dzień dobry, Barbara Miernik, restauratorka. No, rydze to są wyjątkowe grzyby, które w Beskidzie Niskim, w Beskidzie Sądeckim wysypują jesienią bardzo oficie. My w swojej restauracji, w Starym Domu Zdrojowym w Wysowej Zdroju, przyrządzamy wiele potraw. No, klasyka to oczywiście rydze smażone na klarowanym maśle, niekiedy na gęsim smalcu. Robimy żur na kiszonych rydzach, który jest absolutnym hitem w Polsce, ponieważ niewiele osób potrafi kisić rydza, a jeszcze mniej potrafi ugotować z tego dobrodziejstwa żur. Oczywiście rydze marynujemy, a jeszcze robimy pierogi z rydzami i cepeliny z rydzami. Jak to się niektórzy śmieją, nie robimy jeszcze z rydzów lodów, ale to kwestia czasu i tego się nauczymy również. Goście bardzo sobie chwalą wszelakie potrawy z rydzami, no bo jak wiemy, rydze są bardzo szlachetne, mają wspaniały zapach, kolor, no i nadają się do przyjęcia przy różnych okazjach i podczas urodzin, podczas różnych jubileuszy, no ale nie tylko. Goście przyjeżdżają do nas na rydze pod różnymi postaciami, a specjalnie przemierzając nawet paręset kilometrów, aby w weekend wolny zasiąść u nas do stołu i z przyjaciółmi czy z rodziną skosztować tych delicji. Możemy jeść je cały rok pod warunkiem, że umiemy je przetworzyć i przechować. Absolutnie najlepszym momentem jest październik, ponieważ rydze lubią się wysypywać po pierwszych chłodnych dniach, nawet i po przymrozkach. Oczywiście muszą mieć sporo wilgoci, w związku z tym najczęściej rosną przy potokach, przy strumieniach. No, u nas w Starym Domu Zdrojowym mamy rydze cały rok. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, ponieważ są wyjątkowo kapryśne ze względu na małe opady, niskie opady deszczu, ale już się pojawiają. Co robimy z tymi grzybami, żeby je mieć cały rok i żeby gości rozpieszczać przez cały rok? Oczywiście je przede wszystkim kisimy. Kiszone rydze zostały przeze mnie wpisane, dzięki staraniom moim, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego, więc jest to produkt w tej chwili z marką i cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego oczywiście je marynujemy. Marynujemy je klasycznie, ale z dodatkiem miodu, ponieważ wtedy ta zalewa jest delikatniejsza. Oczywiście miodu prawdziwego, my używamy wielokwiatowego. Marynujemy je również łącząc je z pomidorami i nazwałyśmy je rydze z buja Wasyla. Cóż jeszcze robimy z rydzami? Jakie przyprawy lubią rydze? Rydze ze względu na to, że są bardzo szlachetne, niewiele potrzebują, żeby właściwie smakować. Same mają posmak orzechów. Dodajemy do nich sól i pieprz. Oczywiście z wyjątkiem tych kiszonych, marynowanych, bo one wymagają jeszcze innych przypraw. Ziela angielskiego, bobkowego liścia, octu. Ale te klasyczne smażone to tylko pieprz i sól. Niczego więcej nie potrzebują, oprócz oczywiście dobrego pieczywa, żeby czymś wziąć i wyjąć te resztki pysznego masełka, które się wytwarza pod rydzami.
11: Paweł Szczygieł, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. To jest wyjątkowy grzyb. Może nie najczęściej, ale oczywiście sprzyja temu jesienna pora roku. I no, ma odpowiednie warunki do tego, aby wzrastać, szczególnie w tych miejscach takich uwilgotnionych, czyli tak jak w tej chwili mamy porę, gdzie trochę tego deszczu się pojawiło. No i cechuje go to, że te walory smakowe, niektórzy nawet wyczuwają pewnego rodzaju posmak orzecha, to, że jest no, ten owocnik bardzo taki twardy, do tego już aromatyczny, no tak jak każdego rodzaju pewnego no, myślę, wymagania czy specyfiki, jeżeli chodzi o walory smakowe, no jest też bardzo dobrze odbierany przez część amatorów grzybogrania. No nie można powiedzieć, że jest go więcej. Na pewno drzewostany te jodłowe, gdzie występuje dużo większa wilgotność, jak na przykład właśnie w tych borowych sosnowych, sprzyja temu, żeby tego rydza było w porównaniu do innych terenów troszeczkę więcej. Czyli tak, mamy odpowiednią wilgotność, bo musimy pamiętać, że każdy grzyb, którego widzimy, to jest postać owocnika, a ta grzybnia rozwija się w tej sferze gleby. Do tego, aby dobrze mogła ta grzybnia się rozwijać, a co za tym idzie uzewnętrzniać w postaci owocników, muszą być odpowiednie warunki. Czyli mamy wilgotność, dodatkowo pojawi się wyższa temperatura, no to myślę, że to grzybobranie, na które tak czekamy, jeszcze przed nami. Pierwsze w ogóle planowanie takiego grzybobrania i wyjścia wiąże się z tym, abyśmy odpowiednio się ubrali. No, mamy warunki tak jak w naszych okolicach, warunki górskie czy podgórskie. To podstawą dobre buty. Nie ulega wątpliwości, a szczególnie teraz w okresie jesiennym pojawia się mgła, czyli ograniczona widoczność, czyli musimy to swego rodzaju przejście, tą trasę zaplanować, żeby wiedzieć i pamiętać o jakichś miejscach charakterystycznych, gdzie przemieszczamy się, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Góry mają to do siebie, że jest pewnego rodzaju wyznacznik, gdzie możemy w sytuacjach, jeżeli utracimy jakąś świadomość, gdzie jesteśmy, żeby jednak schodzić w dół do dolin, tam albo dojdziemy do jakiejś miejscowości, albo przynajmniej do takich dróg, szlaków komunikacyjnych, gdzie ktoś nam może pomóc. No i jednak nieodzownym dzisiaj naszym takim elementem wyposażenia jest telefon. Czyli tutaj zarówno to bieżące położenie możemy śledzić, jak i wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje, które także ze środowiska leśnego pojawiają się, bo trzeba pamiętać, że można nieodpłatnie pozyskać z banku danych o lasach taką mapę, gdzie możemy zlokalizować się, gdzie jesteśmy. Czyli to bezpieczeństwo to jest ubiór, no i też świadomość tego terenu, rozpoznanie terenu, w którym się będziemy poruszać. Na pewno to zalecenie, aby ścinać, tak, czyli aby ten fragment właśnie tej grzybni, która jest osadzona na tym korzeniu, żeby ona pozostawała, żeby dalej ta grzybnia mogła trwać. Zresztą tutaj ta część też nie ma żadnego znaczenia wykorzystania tego kulinarnego, czyli tu jakby te dwie korzyści są pozostawione, ale nie ma żadnego też jakby przeciwwskazania, aby pobierać w całości. Z punktu widzenia też takiej estetyki, no to dobrze, aby tej gleby tak nie było z pozostałymi grzybami, czyli jak najbardziej ta zasada, aby ścinać grzyby, obierać je w lesie, pozostawiać nawet te fragmenty właśnie nie do wykorzystania. One rozłożą się w lesie i nie ma najmniejszego kłopotu. Rydz, borowik, szlachetny to są najbardziej cenione i popularne grzyby. O rydzu już mówiliśmy. Do tego mamy jeszcze kurki, też bardzo charakterystyczne i uwielbiane podgrzybki, koźlarze, maślaki. Także to królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, owocników, no jest duże. No tak, ten rok różni się od innych, no ale to już jesteśmy na to przygotowani i faktycznie, biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon letni jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych.
1: Leśnicy przypominają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. Ten sport staje się coraz bardziej popularny. Mowa o Nordic Walking, czyli popularnych spacerach z kijkami. Miejsc do maszerowania w Nowym Sączu i okolicy jest mnóstwo, a ten sport można uprawiać o każdej porze roku, w sumie bez względu na pogodę. O tym, jak zacząć i co daje nam Nordic Walking, rozmawiałem z propagatorami tej dyscypliny w Nowym Sączu, Anną Mieczkowską i Krzysztofem Witowskim.
12: Wziął się to z tego, że wszyscy się starzejemy, ja również, mnie to nie omija, a byłem zapalonym biegaczem. Bieganie jest w ogóle wspaniałym sportem i ja to dalej podtrzymuję, tylko przy ambicjach wieku średniego i tego, co chciałoby się zrobić, jest za bardzo obciążające. Startując w zawodach, trenując dużo, tak naprawdę ja nie byłem w stanie poświęcić zbyt wiele czasu na tą odnowę biologiczną, na regenerację organizmu, a to powodowało pewne kontuzje, bóle i różnego rodzaju problemy. I teraz Nordic Walking stał się taką alternatywą, kiedy byłem po takiej, powiedzmy, kontuzji przeciążeniowej, uratował mnie Nordic Walking, który angażuje ponad 90% mięśni naszego ciała i okazało się, że bóle, które miałem właśnie po przeciążeniu treningami, one zaczęły znikać po treningach Nordic Walking. Okazało się również, że, przepraszam za określenie, aczkolwiek dziadków, babcie też zapraszamy, że to nie jest dziadkowy sport. Na zawodach, w których także z Anią bierzemy udział, można się naprawdę zmęczyć. To są tętna, równie wysokie, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, tego trzeba pilnować, równie wysokie jak przy bieganiu. To jest równie męczący sport, biorąc pod uwagę zawody, ale w takim wymiarze rekreacyjnym to jest sport, który po pierwsze możemy uprawiać każdego dnia, z bieganiem już tak nie jest. To jest sport, który angażuje większość mięśni naszego ciała, daje nam takie równomierne zmęczenie i w przeciwieństwie do biegania, jeżeli uprawiamy Nordic Walking ze znajomymi, z przyjaciółmi, no jednak możemy sobie pogadać, więc ma to wymiar sportowo-towarzyski.
13: Tak, masz rację, przy bieganiu to jest dość trudne, rozmowa z drugą osobą, być może dlatego właśnie wielu biegaczy tutaj, którzy trenują po Nowym Sączu, biega indywidualnie. Aniu, jak u Ciebie zaczęła się ta przygoda z Nordic Walkingiem?
14: Podobnie jak Krzysztof, wcześniej sporo biegałam, natomiast ze względów zdrowotnych musiałam zarzucić tą formę aktywności. Zresztą bardzo dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę, chodzę po górach, więc ta aktywność jest bardzo dla mnie ważna i, no i kocham wyzwania. No i jak zobaczyłam kiedyś Krzysztofa zdjęcia na Facebooku z właśnie pierwszej wyprawy do Czosztyna, to stwierdziłam, że ja też chcę spróbować i chcę tego dokonać, prawda? A że lubię szybko chodzić, w ogóle chodzić dużo, to jeszcze te dodatkowo kije, które angażują jednak też górną część ciała, więc stwierdziłam, że jest to naprawdę sport dla mnie i dlatego w tym roku zaczęłam i z fajnymi sukcesami, bo już startowałam w zawodach, byłam na pierwszym miejscu, chodzimy teraz na regularne treningi, no i te nasze takie małe wyzwania. Zresztą dla mnie Nordic Walking jest tą formą taką oderwania się od problemów, taką formą wietrzenia głowy, prawda? Gdzie po problemach, po pracy mam możliwość czy sama, czy właśnie w towarzystwie przyjaciół wyjść i wyrzucić te wszystkie jakieś problemy właśnie tutaj w formę aktywności. Także polecam.
13: A jeżeli chodzi o sprzęt, to jak to wygląda? Ile kosztuje taki sprzęt do Nordic Walking? Gdzie go też kupić?
12: Jeszcze chciałem powiedzieć a propos wietrzenia głowy. Ania, nie powiedziałem, ale na dzisiaj też jesteśmy na wietrzenie głowy umówieni.
13: Wieczorem. Tak codziennie?
12: Codziennie nie, ale 3-4 treningi w tygodniu to naprawdę dobra praktyka. A propos sprzętu. Słuchajcie, naprawdę niewiele trzeba, bo w gruncie rzeczy wystarczy mieć buty i kije.
13: Ale to są takie specjalne kije do Nordic Walking, czy to mogą być też takie kije, jak na przykład zabieramy w góry?
12: Kije do Nordic Walking zdecydowanie, kije trekkingowe to trochę inna historia. Oczywiście kije do Nordic Walkingu, te składane, to są kije dwuczęściowe, kije trekkingowe są trzyczęściowe zwykle. Inna końcówka, zarówno metalowa, jak i nakładka gumowa, to są różne historie. Natomiast taki najtańszy kije, które już się nadają do sensownego chodzenia stylem Nordic Walking, to tak od 60-70 zł. Chyba nikogo nie przestraszę, jak powiem, że kije, których ja i Ania używamy, nie tych samych, mamy oddzielne zestawy, których używamy na zawodach, kosztują w okolicach 250-280 zł. Nam się udało w dobrej promocji na wyprzedaży kupić za około 150-160 zł. Natomiast jeśli chodzi o buty, w zależności od warunków, to mogą być buty biegowe. Są oczywiście, jest taka sieć, nie będę reklamował, ale w której można rzeczywiście kupić dedykowane buty do Nordic Walkingu. Ceny tu się wahają od 60 do nawet 400 zł, w zależności w jakich warunkach. Generalnie Nordic Walking to jest forma aktywności, którą powinniśmy uprawiać w terenie miękkim. Mówię o ścieżkach, szlakach i tak dalej. Ten asfalt to tak się trochę wkradł i chodzimy też ścieżkami asfaltowymi, ale jednak stricte taki czysty Nordic Walking to jest chodzenie terenowe z kijami, więc tutaj albo możemy kupić buty biegowe, tak zwane trailowe, chodzi o dobry protektor, ale też o dobrą amortyzację, albo możemy postawić na jeden z modeli butów typowo nordikowych, które mają również membranę wodoodporną i pozwalają nam bardzo komfortowo przemierzać długie dystanse. I jeżeli myślimy o rozpoczęciu w takich warunkach asfaltowych, no to po prostu buty biegowe będą jak najbardziej odpowiednie. Jak chcemy wejść w teren, buty trailowe polecam. Wybór jest spory.
13: A czy to jest tak, że Nordic Walking jakby nie ogranicza nas, jeśli chodzi o trasy? My tak naprawdę możemy z tymi kijkami dojść wszędzie, w każde miejsce w Nowym Sączu?
14: Oczywiście, tym bardziej, że to jak Krzysztof powiedział, o wiele lepiej się chodzi na miękkim podłożu, prawda? Czyli jeżeli idziemy na szlaki górskie, idziemy w las i możemy tutaj ścieżkami pochodzić. Natomiast wiadomo, że te szybkie takie treningi popołudniowe najczęściej robimy na asfaltach, robimy na ścieżkach rowerowych, gdzie jest po prostu wygodnie, sucho i faktycznie możemy tutaj prędkość rozwinąć i możemy poćwiczyć nasze umiejętności. Natomiast tak, to są zupełnie inne wyjścia w teren, no obcowanie z przyrodą, odpoczynek.
12: Generalnie to fajnie robić coś ciekawego i mieć cel, dlatego to, co my za nią robimy to również nasze rodziny, moja żona, córki, ale także znajomi, sąsiadka, która z nami też wychodzi na treningi Nordic Walking. My to robimy po to, żeby spędzić fajnie czas. Ania mówiła o wietrzeniu głowy, ale dla mnie to jest też trochę jak z planowaniem wakacji, każdy taki challenge. Jak planujemy wakacje i to, jak będziemy spędzać czas, to jest takie bardzo, bardzo przyjemne, czasem nawet fajniejsze niż sam wyjazd wakacyjny. I dla mnie mieć cel to być w takiej mocnej energii, która napędza do realizacji tego celu, bo zawsze jest pewna doza niepewności, co będzie na trasie, czy damy radę. Ostatnio przy obejściu Czorsztyna do 30 kilometra chmury nam dopisywały. Po 30 kilometrze zaczął sypać śnieg, zaczęły się różnego rodzaju trudności fizyczne, bóle w Achillesie, w dwugłowym, czwórgłowym i tak dalej. No i to jest ten element niepewności, który podnosi trochę, dodaje nam adrenalinę i powoduje, że to jest dlatego bardzo ciekawe, czy się uda, czy się nie uda. My nie mamy pewności, czy dojdziemy do samego końca. Żartowałem, oczywiście, że dojdziemy. Więc mieć cel, robić coś na co dzień i uwaga, przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć Nordic Walking. To jest aktywność, która jest bardzo, bardzo, bardzo mocno uzależniająca. Ciężko się potem z tego uwolnić i to jest dobra informacja.
13: To jeszcze na koniec powiedz mi, jak zaczynać, od jakich dystansów? Czy od razu iść w takie jak wy 20-30 kilometrów, czy jednak coś mniejszego? Co byś radził?
12: Ja generalnie radzę, żeby nie przesadzać, nawet jeżeli jesteśmy w dobrej formie, dużo chodzimy, to jednak nie za każdym razem długie dystanse. Jeżeli chcemy rozpocząć, zacznijmy od krótkich dystansów. Spróbujmy regularnie 2-3 razy w tygodniu chodzić po 2 km, 3 km. Możemy spróbować bez kijów, możemy spróbować potem z kijami, bo one bardzo mocno obciążają. Ania to pewnie potwierdzi. Po 40 kilometrach, kiedy idziesz w tym samym tempie i nagle wkładasz te kije pod pachę i próbujesz iść bez kijów, dopiero wtedy czujesz, jak bardzo te kije odciążają stawy i nasz organizm. Warto zrobić sobie taki test albo spróbować po 40 km z kijami przebiec 100 metrów. Uwierzcie mi, zobaczycie wtedy, jak niesamowitą aktywnością jest Nordic Walking, jak bardzo kije pomagają. Więc my po prostu zapraszamy, nie zalecamy długich dystansów na początek. To wszystko w miarę rozwoju naszych mięśni, poprawy kondycji przyjdzie samo, ale to nie jest dobry pomysł, żeby przeciążać się cały czas. Nordic Walking ma być aktywnością, przyjemnością i tak naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam, gdzie się zaczyna sport wyczynowy, to kończy się zdrowie. Więc jeżeli nie będziemy przesadzać, raz na jakiś czas oczywiście możemy wybrać się na zawody i trochę dołożyć do pieca, jak my to mówimy, ale nie przesadzajmy, to ma być przede wszystkim dla naszego zdrowia, przyjemności, dla rekreacji.
1: Historię sądeckich kamienic i ich mieszkańców można poznać bliżej. Wystarczy zajrzeć na stronę sądeckiego sztetla. A wirtualną mapę historyczną rozbudowano w ostatnim czasie o szczegółowy opis wybranych kamienic. Mówi Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla.
15: Na stronie naszego stowarzyszenia jest taka mapka, w zakładce mapka, która wskazuje... jest to taka interaktywna mapka, która wskazuje na takie bardzo ważne punkty, które już opisaliśmy w historii Nowego Sącza, ale nie tylko, bo w historii też Sądecczyzny wychodzimy poza Nowy Sącz. Czasami po prostu wchodząc na tą zakładkę znajdziecie Państwo opisane jakby miejsca poszczególne. Są to zarówno kamienice, domy, budynki, miejsca, miejsca straceń również z czasów II wojny światowej. No i można jakby klikając w odpowiednie miejsce, w odpowiednią pineskę, która tam jest zaznaczona, przeczytać bardzo dużo na ten temat i poszerzyć swoją wiedzę. Być może niedaleko miejsca, gdzie ktoś mieszka, więc może warto tam zajrzeć. Mapa jest współczesna, to nie jest mapa historyczna, więc można łatwo odnaleźć punkty, które też można obejrzeć na żywo po przeczytaniu tej historii.
13: Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego tak unowocześniliście tę mapę?
15: Ta mapa, ona już istnieje, odkąd istnieje nasza strona internetowa, tylko ona się wzbogaca co roku nowymi punktami, dlatego że co roku na naszej stronie Sądecki Sztet pojawiają się nowe artykuły, właściwie co tydzień jakiś nowy artykuł jest, bardzo często artykuł historyczny. No i cieszyło się to zainteresowaniem ludzi, właśnie szczególnie te artykuły, te teksty poświęcone budynkom i historii mieszkańców. Więc żeby to jakoś usystematyzować, bo brakuje czegoś takiego w przestrzeni miejskiej, takiego interaktywnego trochę przewodnika, postanowiliśmy to właśnie wbijać pineskami na tą naszą mapę, więc jakby jest to trochę taki też odzew czytelników, którzy mówili, że warto by to wydać w ogóle, co oczywiście wiąże się z dużymi kosztami, więc idąc po taniości stwierdziliśmy, mówiąc najprościej, idąc po taniości, że tak powiem, wbicie pineski nic nie kosztuje, a naprawdę ciekawie to wygląda, więc myślę, że też jest przejrzyste. A może kiedyś wszystko zbierzemy w całość i uda się też kiedyś wydać.
13: Jakąś książkę,
15: jakiś taki mini przewodnik, mini jakiś taki historyczna broszurka o tych budynkach i o tych miejscach. No jest tam dużo zagadnień, bo to jest trochę taki miks, jest i o czasach galicyjskich, o czasach wojennych, o czasach międzywojennych. Ale właśnie na tej mapie się pomieści wszystko, bez względu na to, czy to potem trafi do jakiejś broszurki, czy nie trafi, to by było super. Marzy nam się jeszcze jedna rzecz, żeby może w przyszłości pomyśleć o zrobieniu QR-kodów w tych miejscach, czy tych kamienicach. To jest też taki kolejny punkt, o którym gdzieś tam marzymy. Natomiast udało nam się zrobić to, więc może w przyszłości uda się zrobić jeszcze kolejny krok. Zobaczymy.
13: No właśnie, ale to są tylko historie i opisy tych budynków, które od wielu lat stoją na terenie Nowego Sącza, czy jakby też możemy poznać historię ludzi, którzy tam żyli przez lata w tych tych domach, w tych kamienicach.
15: To nie jest właściwie opowieść o architekturze tych budynków. Czasem się zdarza oczywiście coś, co tam opisuje architekturę danego budynku, parę akapitów czy parę zdań. Oczywiście to musi być. Udało się dotrzeć do wielu też dokumentów archiwalnych i projektów czy Remiego, czy innych architektów, którzy tworzyli te budynki. I to jest ciekawe i to też jest. Ale takim kluczem do opisywania tych historii to jest kto i co się tam działo. Kto tam mieszkał i co się tam działo. No to są przeróżne historie. Są donosy na sąsiadów, to są jakieś morderstwa, jakieś awantury, to są jakieś skargi, jakieś mandaty, jakieś grzywny. No wszystko, co właściwie można było odnaleźć w zbiorach dokumentów różnych, rozproszonych, nieraz po wielu archiwach, gdzieś tam zbierając, tworzyła się historia danego budynku. Często są to budynki już nieistniejące. Też się zdarza, że to są budynki nieistniejące. Przykładem może być tutaj kamienica na ulicy Cichej, taka niewielka ulica między Barską a Naściszowską. Tam teraz stoją bloki, a kiedyś znajdowała się tam taka bardzo ciekawa kamieniczka, która została wyburzona, żeby postawić ten blok. No i właśnie tam jest też opisana ta kamienica, więc to jest też trochę taki świat już nieistniejący, a który no, pamiętamy. Na pewno wszyscy pamiętamy, którzy urodzili się po 2000 roku, to na pewno. Więc jakby też staramy się dokumentować te budynki. Ona Długosza też taki budynek był, który został wyburzony tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Rejtana, bliżej ulicy Rejtana. I jak właśnie ktoś widzi, że jest taki budynek wyburzany, no to jakby też nas to mobilizuje, siadam i spisuję tą historię tego budynku, żeby jeszcze przynajmniej go obfotografować dla potomnych i zachować w postaci takiego artykułu. No i potem ten artykuł pineską do mapy i mamy przewodnik.
16: Tak właśnie jak mówiłeś o tym, że starasz się obfotografować takie budynki, które wyburzają. Ja pamiętam, że jakiś czas temu chyba z Michałem Śmierdziakiem fotografowaliście budynek przy ulicy Krańcowej, który został wyburzony, taki parterowy. Teraz powstaje tam prawdopodobnie jakiś blok apartamentowiec. Czy właśnie takie miejsca, które my jeszcze pamiętamy sprzed kilku miesięcy, możemy znaleźć tam na tej mapie?
15: Tak, akurat tego budynku jeszcze nie opisałem, chyba nie opisałem, bo nie pamiętam. Natomiast tak, to są właśnie takie miejsca i właśnie ta przestrzeń szczególnie dalsza od rynku, no bo wiadomo, rynek jest chroniony tutaj przez zabytki, tak, konserwatora zabytków i te wpisy do tych rejestrów zabytków, tam nie da się czegoś tak od tak wyburzyć.
1: Interaktywną mapę historyczną znajdziemy na sondecki-sztetl.pl. Zespół Szkół Ekonomicznych z Nowego Sącza z Wyższą Szkołą Biznesu podpisały umowę o współpracę.

0: funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji publicznych, wspieranie, rozwój umiejętności analitycznych i przedsiębiorczych oraz umożliwi bezpośredni kontakt ze środowiskiem akademickim. Program patronacki to udział uczniów w licznych wykładach, prelekcjach specjalistycznych, praktycznych warsztatach, konkursach, olimpiadach, a także analizę studium przypadków, prezentację projektów przygotowanych przez uczniów i oczywiście każdego roku w październiku będzie odbywała się taka uroczysta inauguracja inaugurująca współpracę, natomiast w każdej klasie w zasadzie na koniec w kwietniu będzie się odbywało podsumowanie. W klasach technikum będzie to w klasy piąte w kwietniu, natomiast w klasach liceum w klasach czwartych, ale też w kwietniu, kiedy to klasy licealne, klasy technikalne kończą swoją naukę i przygotowują się już do matury w maju.
1: Halina Gancarczyk-Hajduk, wicedyrektor w Zespole Szkół Ekonomicznych.
2: Katarzyna Grekowicz, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych.
1: To zwiększa możliwości naszych uczniów przygotowania się do przyszłego rynku pracy, a współpraca, że tak powiem, z poziomem wyżej, jeśli chodzi o edukację, bo mówimy przecież o wyższej uczelni, to też jest jakieś takie doświadczenie i zachęta, żeby nie poprzestawać tylko na tym etapie edukacji, który oferujemy my jako szkoła ponadpodstawowa.
3: Pani odpowiada za kształcenie praktyczne w szkole. W jaki sposób ta współpraca przełoży się na tę sferę, za którą Pani odpowiada?
2: Nasi uczniowie będą mieć możliwość odbywania praktyk zawodowych tutaj w USB, co da im też taką możliwe zobaczenie, jak to wygląda w rzeczywistości, czyli jak wygląda praca na przykład w ekonomii czy w finansach.
3: Czy Państwa szkoła ma już podpisaną umowę, podobną umowę o współpracy z jakąś uczelnią wyższą, czy to jest pierwsze tego typu porozumienie?
1: My z historii naszej szkoły podpisywaliśmy różne porozumienia, które w różnym zakresie były realizowane. Na przykład z krakowskim Ignacjanum, z Akademią Ekonomiczną, późniejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, z PWSZ w Nowym Sączu, a teraz kolej na Wyższą Szkołę Biznesu.
3: Czyli widać, że takie współprace są potrzebne?
1: Absolutnie są potrzebne. One są taką wartością dodaną dla nas, myślę, że dla uczelni również.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych współpracujemy od dawien dawna. To kolejne porozumienie umożliwia nam objęcie patronatem i taką większą opieką klasy o profilu technik-ekonomista i taką klasę o profilu psychologicznym. No to są nasze specjalności, których od lat prowadzimy i badania, i działalność dydaktyczną. Mamy nadzieję, że uczniowie skorzystają ze wsparcia naszych tutaj pracowników na eventach, które organizujemy związane z rozwojem nauki w ogóle, a w szczególności oczywiście z tymi naszymi obszarami nauk o zarządzaniu jakości i psychologii. Zdecydowanie i tutaj na naszym kampusie i oczywiście w Zespole Szkół będziemy takie lekcje przeprowadzać. No jest to na pewno jakieś urozmaicenie i coś, co mam nadzieję zainspiruje uczniów do rozwoju w określonym kierunku.
5: Mówił rektor WSB NLU Dariusz Wąśniak. Mimo że głównej nagrody dla Nowego Sącza nie udało się wykręcić, to wynik i tak jest bardzo dobry. Tak władze Nowego Sącza podsumowują tegoroczną walkę o puchar rowerowej stolicy Polski. A w sumie w Nowym Sączu do zabawy przyłączyło się ponad 600 rowerzystów, którzy razem przejechali prawie 400 tysięcy kilometrów. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta.
6: Już mamy rywalizację rowerowej stolicy Polski 2026 za nami. Przypomnę, że jeździliśmy w czerwcu. Dzisiaj jest podsumowanie w związku z tym, że pan prezydent będzie przekazywał wszystkim rowerzystom, którzy nakręcili minimum 1000 km, specjalne dedykowane koszulki, które też potrzebowały czasu na produkcję, bo to są specjalnie zamawiane przez nas, dedykowane z specjalnymi oznaczeniami koszulki wyjątkowe, które właśnie te osoby otrzymają. Generalnie zaliliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej na 59 miast zajęliśmy 9 miejsce. Dokładnie około 210 osób nakręciło minimum te 1000 km. Na ten wynik, bo może też jeszcze tutaj przypomnę, że przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów.

0: 100 tysięcy kilometrów w czerwcu i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów, w tym 211 kobiet i 453 mężczyzn. Troszeczkę mniej niż w zeszłym roku, natomiast średnia kilometrówka na daną osobę jest zdecydowanie lepsza, zdecydowanie większa. Rzeczywiście dla takiej osoby, która nie jeździ na rowerze systematycznie, codziennie, nakręcenie tych 1000 kilometrów, no to jest spore wyzwanie, ale jak widać po tej liczbie z roku na rok zwiększającej się, bo tych osób, które przekroczą tą barierę 1000 kilometrów, rzeczywiście z roku na rok jest coraz więcej, to jest tak mniej więcej o 10, 20, 30 osób co roku mocniej kręcących i mocniej angażujących się. Także to pokazuje, że ta bariera jest do przekroczenia. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie, no to oczywiście każda osoba, która dzięki tej akcji wskoczy na rower, nakręci mniejszą bądź większą ilość kilometrów, jest cenne choćby nawet dla podtrzymania dobrej kondycji czy stanu swojego zdrowia. Tak, oczywiście, tutaj mamy oprócz klasyfikacji tej miejskiej, o której mówiłem, mamy również klasyfikację taką open, czyli osoby, które nakręciły największą ilość kilometrów i w tym roku to był pan Zdzisław Jaraczewski, który nakręcił 3883 kilometry. W związku z tym otrzymuje voucher w wysokości 1500 zł do wykorzystania w sklepach rowerowych zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza. Natomiast niewiele za nim był pan Krzysztof Szary, który nakręcił tych kilometrów 3846 i dostaje voucher w wysokości 1000 zł. Trzecie miejsce, voucher w wysokości 500 zł dla pana Łukasza Sopka, który nakręcił ponad 3600 kilometrów. Także to jest taka klasyfikacja open. Natomiast oczywiście są kategorie kobiet, oprócz tego kategorie mężczyzn, jak również jest dodatkowych kilka kategorii wiekowych i tutaj też, dokładnie 7, i tutaj też ta rywalizacja była bardzo ciekawa, bardzo zacięta. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację, a również mieliśmy klasyfikację najstarszego uczestnika. I proszę sobie wyobrazić, że pan Jerzy, 81 lat, nakręcił 1614 kilometrów i też dostaje voucher. I w tych klasyfikacjach właśnie, jeżeli chodzi o podział na wiek, również są te nagrody finansowe w postaci voucherów, które można wykorzystać, wymienić na sprzęt, naprawę tych, czy inne rzeczy związane właśnie z różnymi gadżetami sportowymi w tych sklepach sportowych, które nam z nami co roku współpracują. Tych sklepów jest 6. One są na każdym voucherze też z tyłu opisane, gdzie każdy rowerzysta może się zwrócić i wymienić te vouchery. Łączna pula nagród to jest ponad 40 tysięcy zł. Będziemy się do tego przymierzać. Myślę, że jak najbardziej, jeżeli będzie tylko zainteresowanie i chęć rywalizacji, kręcenia kilometrów i dla siebie, i dla miasta, to oczywiście miasto jak najbardziej z wielką przyjemnością i chęcią tutaj włączy się w rywalizację, zwłaszcza, że tych ścieżek rowerowych na terenie Nowego Sącza, jak i okolic mamy coraz więcej.
1: No po prostu lubię jeździć na rowerze. 3000 w tym roku. Ja i tak jeżdżę cały rok to. Dla siebie i dla zdrowia. No najwięcej po okolicach. No lubię jeździć i przyjemnie, że coraz więcej ludzi jeździ. Jest. Tu na Rytro, na Stary Sącz, tu na Barcice, to bardzo fajne ścieżki.
2: No pobiłam zeszłoroczny i udało mi się zdobyć w tym roku pierwsze miejsce, bo w tamtym miałam drugie, ale to czysta przyjemność i będę próbowała lepiej w przyszłym. Zdecydowanie dla przyjemności, to tak mnie relaksuje. Jestem nauczycielką, więc po prostu odcinam się i jestem w swoim świecie języka angielskiego w zespole szkół ekonomicznych, gdzie w Nowym Sączu, gdzie propaguję ten sport, mamy kółko. No ale nie aż tak prężnie jeżdżę, ale jest tam trochę osób. Jeździłam w tym roku w tych upałach po 40 stopni, także dało się we znaki. Także ścigamy się z mężem razem, ale on ma troszkę niższe miejsce, ale jest też no ponad 100, 160, 200. Jak była brzydka pogoda, to niecałe 100. Tak, sobota, niedziela również. Po rowerowych ścieżkach zdecydowanie Szczawnica, ulubione to Piwniczna, Rytro i tak dookoła, do pracy na rowerze, po pracy na rowerze, na zakupy na rowerze, także to się zbiera.
3: Jechałem do przodu cały czas. No bo jak inaczej? No. 3881. Zabrakło mi tylko 100 km do 4000. Gdzie się da? Wszędzie. Są te ścieżki do Krynicy, są przez Słowację oczywiście. Są ścieżki, no wszędzie są. Do Rytra są tu. No także jest gdzie jeździć. No jest trochę górek, bo tych trzeba po tych górkach jeździć. Do Szczawnicy też jest ścieżka rowerowa. Założyłem 200 km dziennie. No prawie wyszło tak. No nie, w sobotę i niedzielę miałem sobie wolne robiłem. Także tylko jeździłem do piątku. No co daje? No zdrowie daje chyba, no nic więcej. No tu i ta satysfakcja, że się jeździ. No 200 km se machnąć dzień w dzień, tak jest trochę, jest wysiłku.
4: Wśród miast powiatowych do 100 tysięcy mieszkańców Nowy Sącz zajął drugie miejsce. To już któryś rok z kolei, kiedy uczestniczymy właśnie w rowerowej stolicy Polski, w tej rywalizacji miast, i kolejny rok z kolei, w którym zajmujemy wysokie miejsce. A wysokie miejsce jest dzięki temu, że jest duża liczba uczestników całego programu. Otóż w ciągu roku osób, które uczestniczyły w takich rowerowych wycieczkach na rzecz tego konkursu, było przeszło 660. Tylu uczestników wykręciło tysiące kilometrów potrzebnych do zajęcia drugiego miejsca i znaleźliśmy się też w czołówce polskiej, jeśli chodzi o uczestników i kilometry, więc dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję i dziękuję za takie piękne rozsławianie Nowego Sącza. Myślę, że mają coraz lepsze. Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki dróg, ścieżek rowerowych. Pierwsze to były jeszcze Eurovelo we współpracy z Marszałkiem. Natomiast ostatnie wzdłuż rzeki Kamienica wybudowaliśmy w bieżącej i w poprzedniej kadencji wybudowaliśmy kilometry ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty, będzie uzupełnienie ścieżki rowerowej na Dunajcu, właśnie łączącej dwa fragmenty Eurovelo. Będzie uzupełnienie ścieżki rowerowej wzdłuż Łubinki, mówimy wzdłuż ulicy Witosa, bo tam też ścieżka jest niezbędna. No i chcemy przedłużyć ścieżki rowerowe aż do skałek, właściwie do mostu na Kamiennej, więc tych możliwości jest coraz więcej w naszym mieście.
5: Dodają rowerzyści i wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Tym razem była to 8. edycja tej akcji. Modyfikują układ wydechowy, podwyższają osiągi silnika, zmieniają fotele czy montują spoilery. Uczniowie sądeckiej samochodówki z pasji tuningują swoje samochody. Pokazali je na zlocie, który szkoła organizuje co roku we wrześniu.
6: No najlepszym samochodem na świecie oczywiście, bo Mazda MX-5 to jest najlepszy samochód. Oczywiście wersja NC, bo żadnej innej nie lubię. Przyszedłem się po prostu pokazać światu i mój samochód.
7: I jaki odbiór?
6: Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód, więc...
7: Ej, a czym on się charakteryzuje? Czemu uważasz, że on jest najlepszy?
6: No wygląd sam, tak jak widzicie, no sam po prostu wygląd. Te oczka z przodu i uśmieszek. Nawet sam wygląd tego samochodu po prostu robi uśmiech na twarzy. No to wydech po prostu jest zrobiony i mapa zrobiona pod takie małe strzały.
7: A co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
6: To jest drążek po to, że jak... To jest miecz Artura. Jak się go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu. No, tylko no i mi się nawet to nie udało, więc nawet ja nie mogę być nim właścicielem.
8: Kluska Paweł. No to dzisiaj przyjechaliśmy lawetą na wynajem, ale mamy ze sobą samochód torowy Renault Clio 2 Sport. Przygotowany z zawieszeniem gwintowanym na pełnych tulejach poliuretanowych ze spiterem, felgi OZ Slick, kubełek w środku wybebeszone, waży jakieś 900 kg, max 1000. Tyle, nie ma
7: co. Co nim zrobiłeś?
8: Ja z bratem przygotowujemy ten samochód sami. Aktualnie mamy seryjny silnik dwulitrowy, to on ma 170 koni. Ale na przyszły rok planujemy zmienić na coś mocniejszego. Nie, ten samochód był w 100% seryjny i my go dostosowaliśmy na tor po prostu. Głównie chodzi o to, że mamy pełną swobodę, bo nie mamy żadnych homologacji i tak dalej na toro. Oczywiście są tam wymagania jakieś, ale nie musimy się przejmować policją i tak dalej. Lepiej się wyszaleć na torze niż świrować na drodze po mieście.
7: Lubisz, tak kolokwialnie mówiąc, dłubać przy samochodach?
8: Tak, no to jest to moja pasja oczywiście.
5: sprawia największą radość?
8: Największą radość sprawia, jak to, co robimy przy samochodzie, potem przynosi się na wynik na torze. To jest wtedy największa satysfakcja.
7: Jak to się stało, że ten Fiat znalazł się u Ciebie?
9: To było tak, że... Kurde, no w sumie silnik mnie zainteresował, 1.4 turbo. No i moc, boko 150 koni, mapa zrobiona i... No i taka ten.
7: Ile lat ma?
9: Z 10 roku. No to 2016, no. Już trochę jest.
7: A coś przy nim robiłeś? Bo no, wygląda bardzo dobrze.
9: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
7: Sam wszystko robiłeś, czy gdzieś korzystałeś z pomocy jakiegoś profesjonalnego mechanika?
9: No to wydech sam robiłem, a mapę tutaj nauczyciel nam robił.
7: Cieszy to, jeżeli coś zrobisz w swoim samochodzie sam?
9: Tak, no, cieszy.
10: Piotr Gieniec. Samochód kupiłem no niecały tydzień temu, bo w niedzielę trzeba było jechać aż pod Tuchów po niego. Trafiła się okazja, to powiem, bo kurde, no fajne, w takim fajnym stanie, no to po 10-16 tysięcy rodzą. Konkretnie ta generacja, ja za 6,5 wyrwałem. No, roboty jest przy nim trochę.
7: No właśnie widzę. Ale co to jest w ogóle za auto?
10: To jest Honda Civic 5. generacji. Z 93 roku, więc fajny klasyczek. No ale tak jak mówię, no trochę roboty przy nim jest. Tak?
7: A co takiego fajnego jest w tych samochodach, że... No, że wy je tak chętnie kupujecie, że chcecie je mieć, chcecie się nimi pochwalić.
10: Przytoczę może cytat. Ten samochód nie ma klimatyzacji, ale ma klimat. Więc myślę, że głównie dlatego.
7: Co w takim razie musisz w tym klimatycznym samochodzie zrobić?
10: Na pewno blacharka, bo jest w takim no średnim stanie. Wychodzą trochę rdzawki, ale to do ogarnięcia. No i najbardziej szpachla na tylnym prawym błotniku. I no ogólnie tak, żeby ładnie to auto wyglądało, a nie jak przysłowiowy szczur. Z zawodu jestem mechanikiem, więc raczej tak bardziej mechanicznie, ale niczego się nie boję, jeżeli chodzi o takie manualne te. Samochód jest, prawka nie ma, także...
7: Ty, jak ty nim dojechałeś do Nowego Sącza spod Tuchowa?
10: Ja w Sączu mieszkam, ten mi pomógł przytargać tego dyliżansa.
2: 30 lat turnieju Sport Przeciw Przemocy to jest przede wszystkim tradycja, którą podtrzymujemy cały czas. Zainicjowana przez nauczycieli wychowania fizycznego, generalnie nauczyciele WF-u w samochodówce, to jest zespół, który bardzo aktywnie zachęca młodzież do aktywności fizycznej, do uprawiania sportu. No, rozpoczęło się to 30 lat temu, kontynuowane jest nadal. Inicjatorką, pomysłodawczynią była pani Ewa Bereś, teraźniejsza pani wicedyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ale wtedy nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Samochodowych. Generalnie turniej trwa cały rok. To są różne rozgrywki. Taka kulminacja to jest zawsze wrzesień, zawsze trzeci lub czwarty piątek września, kiedy łączymy Sport Przeciw Przemocy z pasją tuning, czyli z lotem samochodów. Co słychać właśnie i widać, że dla naszej młodzieży jest tym elementem najbardziej atrakcyjnym. To jest to, czym żyją, po to przychodzą do tej szkoły, przychodzą po to, żeby spotkać się z tą motoryzacją różnego rodzaju. Oprócz tego dla nich są przygotowane inne atrakcje, oczywiście symulator dachowania, symulator jazdy na jednym kole, samochody terenowe, stare samochody zabytkowe, więc mnóstwo tych atrakcji jest. No wszystko po to, żeby czuli, że są w miejscu, w którym chcieli być, że ten wybór samochodówka był dobrym wyborem. Tak, blacharsko-lakiernicze, zwłaszcza w ostatnim czasie, są bardzo, bardzo popularne, dlatego też myślimy o otwarciu nowego kierunku blacharz-lakiernik, o kolejnej próbie reaktywacji tego kierunku, natomiast oni żywo się tym interesują cały czas. Albo podrasowaniem silnika, albo dowiadują się, że niekoniecznie to podrasowanie jest dobre lub potrzebne, więc ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
7: Ale ja od uczniów też słyszałem, że nauczyciele bardzo chętnie włączają się w te prace przy ich samochodach.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. Jeżeli mają zajęcia warsztatowe i któryś chce dokonać jakiejś naprawy na swoim samochodzie, to mają też taką możliwość, ale przede wszystkim nauczyciele są głosem doradczym. Oni dyskutują na ten temat, jak to zrobić, co naprawić, co poprawić, więc nauczyciele bardzo pomagają. Generalnie nauczyciele, myślę nie tylko sądeckiej samochodówki, ale generalnie nauczyciele są, to jest środowisko bardzo zaangażowane w swoją pracę, a ja widzę to zwłaszcza u mnie w mojej szkole. Wszędzie jest ich pełno. Wszystkie akcje, które organizujemy, to nie organizuję ja, tylko organizują moi.
11: moi nauczyciele. Tych pasjonatów największych staramy się przede wszystkim promować, żeby byli widoczni w środowisku lokalnym, że są tacy zapaleńcy, którzy rozwijają te swoje pasje. Staramy się ich wspierać na tyle, ile możemy. Mamy mistrza Young Car Mechanic, mamy mistrza w rajdach go-kartami, więc no jest się czym chwalić. To jest przede wszystkim ich praca oczywiście i ich pasja, natomiast my ich wspieramy, staramy się.
5: Mówiła dyrektor sądeckiej samochodówki Ewa Zielińska. Prowadzi pracownię malarstwa, rysunku, wzornictwa i tkactwa. Takie zajęcia możecie znaleźć w ofercie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Prowadzi je Anna Skierska-Jurczak. Posłuchajcie, co mówi o swoich warsztatach.
12: Myślę, że podejście do nauki i chęć przekazu wiedzy plastycznej jest taka sama. Natomiast specyfika kół może nieco się różnić z uwagi na to, że moim wykształceniem podstawowym jest tkanina artystyczna i bardzo dużo wprowadzam do swoich zajęć zadań związanych z malowaniem i zdobieniem tkanin. Oprócz tego, czyli są to techniki batiku, malowania na jedwabiu, produkowania, ozdabiania ubrań, przeróżnych dekoracji scenograficznych, czyli wszystko to, co jest jakby wytwarzane na płótnie. Oprócz tego są to także zajęcia z tkactwa. Natomiast również pracujemy w technice ikony, w technice akryli, w technice farb akwarelowych, które uwielbiam, moje ulubione dziedzina sztuki. Myślę, że tkanina artystyczna, ale taka tkanina, którą ciężko byłoby mi teraz wytłumaczyć, bo jest to tkanina unikatowa. Tkaninę unikatową się tka, natomiast do użycia jakby całego procesu tkackiego używa się niekonwencjonalnych materiałów i mogę tutaj napomknąć, jeżeli sobie chcesz wyobrazić i znasz słowo abakan, czyli pracę pani Magdaleny Abakanowicz, która tkała swoje gobeliny z sznurka sizalowego. Czyli to są wszelkie takie przestrzenne formy tkackie, które są wytwarzane z innego materiału niż wełna.
5: To ciekawe, co pani mówi, a wiem, że też pani pracuje z młodymi sądeczanami od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, co sprawia pani największą frajdę w tej pracy?
12: Uśmiech dzieci, zadowolenie, to, że ich spotykam po latach i krzyczą: o, pani Ania idzie.
5: Mówiła Anna Skierska-Jurczak, która w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu prowadzi zajęcia plastyczne.
13: SK Małopolska News.
5: Michał Rejduch, zapraszam. 3 miesiące spędzi w areszcie. 21-latek z powiatu nowosądeckiego odpowie za udział w nielegalnym wyścigu ulicami Nowego Sącza, rażące naruszenie ograniczenia prędkości i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W sobotę potrącił on pieszego przechodzącego przez pasy. 50-latek zginął na miejscu.
14: W toku śledztwa prokuratury rejonowej w Nowym Sączu prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem marki Volkswagen Passat spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który wskutek doznanych wielonarządowych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Mężczyzna po przesłuchaniu, w trakcie przesłuchania, nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej. Ustalono, że mężczyzna ten poruszał się z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, podczas gdy na tym obszarze obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań toksykologicznych. Oczekujemy na wyniki tych badań. Przebadano go również na obecność alkoholu w organizmie. Wynik badania wskazuje, że mężczyzna ten był trzeźwy. Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Dzisiaj rano odbyło się posiedzenie aresztowe. W toku tego posiedzenia aresztowego podejrzany nie zmienił swojej relacji, to znaczy w dalszym ciągu nie przyznaje się do udziału w nielegalnym wyścigu samochodowym. Wyraża skruchę, a także w dalszym ciągu podtrzymał chęć przeproszenia rodziny pokrzywdzonego. Sąd, rozpoznając wniosek prokuratora, podzielił w całości tę argumentację, którą prokurator zawarł we wniosku i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy. Ustalono w toku dotychczasowego postępowania, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie, natomiast w przeciągu ostatniego roku 3-krotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.
5: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek w czasie wypadku był trzeźwy. Druga osoba, która ma być związana z nielegalnym wyścigiem zakończonym tragicznym wypadkiem, to 20-letni mężczyzna. Podejrzany został zatrzymany, nie przyznaje się do winy. Prokuratura twierdzi natomiast, że obaj mężczyźni znali się. Nowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego powstanie w Nowym Sączu. Zlokalizowana ona będzie na działce przy ulicy Głowackiego.
15: Tak, temat już jest, że tak powiem, długo maglowany, natomiast już dostaliśmy informację od pana prezydenta. Działka jest w przekazaniu, w tej chwili trwają podziały. Jest to ulica Głowackiego przy ulicy Tarnowskiej. Tam będzie podstacja. W tej chwili przygotowujemy się do takiego prowizorycznego zbudowania tej stacji, czyli będą to albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już takiej stacji, podstacji z prawdziwego zdarzenia. Jeden zespół będzie tam przesunięty. Głównie chodzi nam o miasto, gdyż mamy doświadczenia z tego roku, ze stycznia, opady śniegu, totalna blokada. Oprócz tego widzimy sami, że miasto w godzinach szczytu jest już też skorkowane mocno, więc ten wyjazd na ulicę Młyńską i wyjazd dostanie się do Rondla ograniczał bardzo mocno. Karetki pogotowia, przy tym jeszcze opady śniegu, spowodowało to, że jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie, no i tutaj wspólnie z miastem znaleźliśmy. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać, by wesprzeć jakiegoś mieszkańca, który będzie potrzebował nagle pomocy.
5: Myśli pan, że jeszcze w tym roku?
15: No takie są plany, my już przygotowujemy. Pan dyrektor już dzisiaj nawet raportował, że przygotowane już są zabudowy te modułowe. Pismo do pana wojewody o tym, że będzie podstacja w drugim miejscu, już poszło. Czekamy na potwierdzenie, chociaż ja już mam wstępną zgodę ustną, więc myślę, że tutaj to nie wiąże się z żadnymi środkami. My to ze swoich środków wykonamy, cały dokumentację projektową, jak również wybudujemy to instalację. To potrwa pewno rok, półtorej, natomiast docelowo w tym roku, w jesieni, planujemy już właśnie taką tymczasową podstację.
5: Czyli będą dwie stacje w Nowym Sączu wtedy?
15: Znaczy główna tam, gdzie jest, będzie, tak, to jest główna baza, tam będzie się to odbywało, natomiast w razie W, tak jak to miało miejsce w tym roku, 13 stycznia, będzie jeszcze jedna opcja na terenie miasta, żeby wesprzeć mieszkańców.
5: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podstacja ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Na tę inwestycję region czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. Właśnie zaczęły się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą trasę kolei.
16: Śmiało mogę powiedzieć, że marzenia stają się rzeczywistością, gdyż długo wyczekiwana w naszym regionie inwestycja nabiera właśnie realnego kształtu. Rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z budową nowej kolei gondolowej Krynica Express, kolei, która połączy centrum miasta, w tym nasz ośrodek na Górze Parkowej, z ośrodkiem na Jaworzynie Krynickiej. No jest to inwestycja, na którą Krynica i cała Sądecczyzna czekały prawie 30 lat. Niewielu też wierzyło, że kiedykolwiek się wydarzy. No dzisiaj możemy powiedzieć, udało się. Tak, udało się, bo nowa kolej gondolowa stworzy wygodniejszą możliwość przemieszczania się pomiędzy najważniejszymi częściami Krynicy bez konieczności wykorzystania samochodu. Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut. Kolej gondolowa będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego i bezpiecznego połączenia pomiędzy uzdrowiskiem, Górą Parkową, no a naszym całorocznym ośrodkiem turystycznym na Jaworznie Krynickiej. Krynica Express stworzy też realną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie, co naturalnie przełoży się również na mniejszy ruch samochodów w całej Krynicy. Nowa kolej to rozwiązanie znane z najlepszych alpejskich destynacji turystycznych. Kolej gondolowa Krynica Express to też kolejny etap konsekwentnego rozwoju naszego ośrodka. Przypomnę tutaj, że program inwestycji rozwojowych w różnych obszarach na Jaworznie Krynickiej trwa już od 3 lat, a wisienką na tym inwestycyjnym torcie miała być właśnie kolej gondolowa do centrum, co właśnie się dzieje. Mamy więc powód do dumy, z czego się bardzo cieszymy.
5: Mówił Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej Jaworzyna Krynicka. Podróż nową koleją z centrum miasta do kolei na Jaworzynę ma trwać 8 minut. W najbliższych tygodniach ma się zacząć też przegląd kolei na Jaworzynę Krynicką.
16: Przegląd jesienny kolejki rozpocznie się początkiem listopada i zakończy się 27 listopada. Potrwa prawie miesiąc. W tym roku trochę dłuższy, bo więcej rzeczy mamy do zrobienia z racji wieku kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Będziemy oczywiście przeglądać wszystkie systemy elektroniczne, systemy bezpieczeństwa, oczywiście hamowania, wagoniki, zawiesia. No wszystko to, co jest potrzebne do tego, aby kolejki gondolowe jeździły i cała kolej jeździła bezpiecznie i nie przerwanie przez cały sezon zimowy. Także startujemy zaraz po wszystkich świętych i kończymy 27, a 28 planujemy rozpocząć sezon zimowy na Jaworznie Krynickiej 28 listopada.
5: Mm-hmm. Ile lat ma kolejka? Bo tutaj padło to, że wiek słuszny.
16: Kolejka ma 29 lat, ale jest nadal w dobrym stanie. My na bieżąco wymieniamy części eksploatacyjne, te, które musimy, oczywiście to wymieniamy. Jedynym takim mankamentem jeszcze na ten moment są wagoniki, które już mają te 29 lat i są dosyć wyeksploatowane. Mają, no powiedzmy, nie wyglądają świeżo i to przed nami. Będziemy je też jakby poddawać renowacji, także dbamy o tą kolej, bo ona spełnia swoją rolę i po prostu ludzie dzięki niej przyjeżdżają też do Krynicy i na Jaworzynę Krynicką.
5: Ale teraz w tym sezonie te wagoniki planujecie poddać renowacji? Czy to jest dopiero...
16: Taka bieżąca renowacja wagoników następuje cały czas, ale w przeciągu 2 lat planujemy ich wymianę.
5: Całkowitą?
16: Całkowitą.
5: Jak duża to będzie inwestycja?
16: O, ciężko mi teraz powiedzieć. Oczywiście mamy jakieś szacunki, ale cały czas jesteśmy w etapie takim uzgadniania, negocjacji, więc to jeszcze chyba za wcześnie, żeby mówić o cenie.
5: A ile tych wagoników pójdzie do wymiany i na co, na jaki sprzęt one zostaną wymienione?
16: Wagoniki, jeżeli będą wymienione, to zostaną wymienione na podobne wagoniki, bo tu się nie da zastosować nic innego. No można oczywiście wymienić całą kolej, ale tego raczej nie będziemy robić. Będziemy chcieli wymienić wagoniki na takie same 6-osobowe. Wagoników jest 74, więc będzie to spora operacja.
5: I w sezonie letnim, w sezonie zimowym one wszystkie kursują?
16: W sezonie zimowym kursują wszystkie, natomiast w sezonie letnim kursuje ich koło 54.
5: Okej. Okay. I mamy też już datę otwarcia sezonu, mówił pan 28 listopada. To jeszcze trochę czasu zostało, ale można powiedzieć już, co szykujecie.
16: Dokładnie, 28 listopada planujemy otwarcie sezonu, tak jak zresztą przez ostatnie 2 lata udało nam się tą datę dotrzymać. No szykujemy na pewno ciekawą imprezę w tym dniu dla wszystkich, którzy zdecydują się przyjechać na narty. No i będzie to początek tak naprawdę zimowych atrakcji na Jaworzynie, bo sezon na Jaworzynie trwa do 31 marca, więc tych eventów, tych atrakcji, tych imprez będzie na pewno sporo, nie będziemy się nudzić tej zimy.
5: Trasy będą przygotowane?
16: No trasy muszą być przygotowane,
5: może
16: tak.
5: Może na początek nie wszystkie, ale pewnie te takie najpopularniejsze.
16: Na początek na pewno przygotujemy trasę z samego szczytu na sam dół, plus pewnie jakąś trasę niebieską na górze, szkoleniową i to na początek wystarcza, a potem od świąt pewnie ruszą pozostałe trasy.
5: Ile dziennie narciarzy może skorzystać ze stacji na Jaworzynie Krynickiej? Jaka jest przepustowość?
16: Całkowita przepustowość stacji to 17 tysięcy osób na godzinę. W sezonach takich świątecznych, feryjnych dziennie korzysta średnio około 4,5 tysiąca ludzi, ale oczywiście zdarzają się takie piki, gdzie tych ludzi jest i więcej.
5: Mówił Tomasz Pasieka z Zarządu Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka. To małe, ale bardzo potrzebne urządzenie, bo pomaga uratować życie. Nowoczesne defibrylatory pojawią się w kolejnych szkołach, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Tym razem takie urządzenia będą zamontowane w 9 miejscach.
17: Ja myślę, że naprawdę powinny być takie we wszystkich placówkach. Kalina Popiela reprezentuje tutaj Bursę Szkolną w Starym Sączu, bo jednak no, są teraz czasy, jakie są, więc każdy powinien mieć świadomość, jak udzielić tej pierwszej pomocy przedmedycznej. I jeżeli jesteśmy świadkami jakichkolwiek wydarzeń, to powinniśmy reagować. No, widzimy, młodzież w tym momencie umie zareagować, bo w szkole mają takie zajęcia. Chodzą na dodatkowe zajęcia i też przysłuchują się, jak odpowiednio reagować. Ja miałam to szczęście, wielkie szczęście, bo na moich zajęciach prowadzę dodatkowo kółko profilaktyczne. Już gościłam pana Chomącika, gościłam pana Konrada Wolaka, którzy bezinteresownie przychodzili i kształtowali w młodzieży nawyki właśnie typu jak udzielać pierwszej pomocy i jak reagować. Naprawdę jestem wdzięczna, bo robili to bezinteresownie i poświęcili swój czas wolny na to, aby pomagać i aby uczyć młodzież. Dziękuję z tego miejsca jeszcze raz. Myśmy już mieli szkolenie, bo zawsze rozpoczynając rok szkolny, dyrekcja dba o to, abyśmy mieli świadomość i przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale jestem teraz przykładem tego, że wiedzy nigdy za dużo. Ciągle musimy się doszkalać. Tutaj mieliśmy wspaniałych specjalistów, więc naprawdę być uczestnikiem tego szkolenia to jest naprawdę nagroda od dyrektora. To znaczy nie, już mamy tak świadomą młodzież i ludzi dorosłych, że oni się nie boją, wręcz biegną, udzielają tej pomocy i chcą pomagać. Sprzęt nie tylko się im pomoże, ale wiedza przede wszystkim. I od tego jesteśmy wychowawcami, nauczycielami, aby kształtować w nich właśnie to poczucie, że powinni udzielać tej pierwszej pomocy.
18: Przetacznik Marcin, jestem nauczycielem EDB w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. No i przyjechałem tutaj doszkolić się i nabyć nowych umiejętności, chociaż te umiejętności, które posiadam, to można powiedzieć, że sobie doszlifowałem tutaj i dowiedziałem się nowych, aktualnych rzeczy. To jest pierwsze urządzenie. Staraliśmy się z dyrekcją o pozyskanie takiego urządzenia. Nawet ja ostatnio pisałem z taką firmą, która obiecywała takie urządzenie nam dostarczyć darmowo, ale później się okazało, że jednak oni tylko chcą nam udzielić instruktażu, jak pozyskać pieniądze na ten defibrylator, ale już od jakiegoś czasu z dyrektorem żeśmy się nad tym zastanawiali, w jaki sposób pozyskać pieniądze i w ogóle w jaki sposób do szkoły ten defibrylator zamówić. Oprócz tego jakieś kilka lat temu wystarałem się o to, żeby był u nas w szkole defibrylator taki ćwiczebny, na którym młodzież na lekcjach EDB ćwiczy sobie, jest obyta. No nie ma jakiejś większej różnicy między tym profesjonalnym defibrylatorem. No jest taka różnica, że nie ma tego wyładowania elektrycznego, ale młodzież może zaznajomić się z tym. Nie boi się takiego defibrylatora później użyć. Wszystkim się właśnie wydaje, jak to już robią, że to jest bardzo proste. Na początku wydaje mi się, że to jest coś skomplikowanego, nie do zrobienia, ale jak już wezmą do ręki, ten defibrylator sam do nich mówi, pokazuje, to już nie jest żadna zagadka. No jak na razie, na szczęście nic takiego nie było i wolałbym, żeby nic takiego się nie zdarzyło, żeby ten defibrylator wisiał na ścianie, ale żeby nie przydał się nigdy. No właśnie, ale jak się wydarza, wydarzają się różne rzeczy. Uczniowie przychodzą z różnymi schorzeniami, z wadami, o których nawet sami nie wiedzą, a tym bardziej my nie wiemy i coś takiego się może wydarzyć. I to jest fajna właśnie inicjatywa powiatu, że coś takiego zrobili, że te szkoły wyposażają, że szkolą nauczycieli, bo to też jest ważne. I no ja też miałbym taką... Chciałbym, żeby takie szkolenia odbywały się częściej i nie tylko z defibrylatora, ale też z innych dziedzin tej pierwszej pomocy. No to jest bardzo ważne i No jednak jak człowiek uczestniczy w czymś takim, nabywa umiejętności, wiedzy. No właśnie, takich odruchów, bo można wiele rzeczy czytać w książkach, oglądać filmiki, ale nie ma takiej pamięci mięśniowej, która nam w takich stresowych sytuacjach pozwoli na ułożenie tej osoby w pozycji bocznej, bezpiecznej, czy udrożnienia dróg. To jest właśnie takie ćwiczenie, przećwiczenie to jest coś najważniejszego.
15: To są profilaktyczne zakupy, które zaplanowaliśmy, ponieważ po analizie wyszło, że tylko 3 jednostki oświatowe nasze posiadają defibrylatory, co oczywiście jest bardzo, że tak powiem, w naszej ocenie niebezpieczne z uwagi na to, że no dzisiaj jednak w szkołach pierwszy kontakt z dzieciakami, różnymi dzieciakami, też szkoły są w miejscach takich, gdzie ogólnodostępnych, więc tam jest dużo, dużo ludzi, dużo się przewija spotkań. I tutaj każda jednostka w naszej ocenie powinna mieć taki plator na zewnątrz dostępny, nawet jeżeli szkoła jest zamknięta, to nawet przez ogrodzenie, czy gdzieś tam jak bramka jest uchylona, ktoś wejdzie, zobaczy, że jest defibrylator, to takiej osobie na ulicy może pomóc, więc ta sytuacja tutaj, no patrząc jeszcze, co się dzisiaj dzieje na naszej mapie geopolitycznej, no to tutaj traktujemy te sprawy bardzo poważnie i też taka motywacja dla nauczycieli, którzy są z każdej szkoły przedstawicielami, po 2 osoby przeszkolone. Dzisiaj słyszeliście Państwo, że chcą takich szkoleń więcej, chcą to kontynuować, więc jest ta potrzeba. Poza tym też zarząd wychodzi z takiego założenia, że jak ktoś raz to przećwiczył, to ma odwagę tego użyć. A nie, że kupiliśmy z wisi na ścianie, jak to odpalić. Nie? No, szanowni Państwo, nie wszyscy potrafią użyć defibrylatora. No, nie oszukujmy się, to niby to jest dzisiaj taka podręczna rzecz, ale każdy jakąś tam bawę ma, a jak ktoś źle założy, bo i tak tu chodzi o zdrowie i życie ludzi. Więc tutaj podwójne zadowolenie. Się tutaj dobrze współpracuję z panami w komendzie, ze szkołą aspirantów. Pan kierownik tutaj wykonał swoje zadanie wzorowo, więc dalsze tematy i dalsze szkolenia oczywiście w perspektywie czasu dalej są planowane. No ja myślę, że to wszyscy się do tego przekonali już, bo widzimy, że zdarzają się takie wypadki, że ktoś nagle idzie zasłabnie i nie wiadomo, co dalej robić. No tak jak tutaj pan oficer opowiadał, że najczęściej telefony są, bo ktoś leży. A z drugiej strony jest taka statystyka, że głównie strażacy i ludzie przeszkoleni się zatrzymują, bo wiedzą, jak odważnie uruchomić urządzenie, czy wiedzą, co robić przy udzielaniu pierwszej pomocy. Więc jak gdyby to wszystko pobudzi do takich działań, że będzie więcej odwagi i więcej zainteresowania w tym kierunku, bo nigdy nie wiadomo, kogo co spotka i na kogo co trafi. Myślę, że będziemy tak tutaj chcieć to kontynuować szerzej, żeby rozmawiać, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o młodzież, to oni są przygotowani głównie w jednostkach OSP, bo jednostki OSP robią takie szkolenia, zakupowaliśmy im też defibrylatory kiedyś tam, to oni właśnie ściągali i ci młodzi stamtąd mają większą wiedzę niż w naszych szkołach, więc te zajęcia z bezpieczeństwa to są bardziej teoretyczne, a jak już będzie sprzęt, dlatego też zakupujemy do naszego PZZK dodatkowe sprzęty, które służą do ćwiczeń, po to tylko właśnie, żeby to później w szkołach przeprowadzić zajęcia, ci ludzie, co dzisiaj cały zespół przeszedł szkolenie, mam nadzieję, że to przekażą, tak jak mówiłem wcześniej, tą swoją wiedzę i doświadczenie swoim kolegom, koleżankom czy dzieciakom w szkole.
5: Mówił starosta nowosądeckim Tadeusz Zaręba. Takie urządzenia na swoim terenie montują też gminy. Ostatnio defibrylatory kupiła gmina Podegrodzie, wcześniej także Łososina Dolna, Chełmiec, Stary Sącz czy Piwniczna. Dawny Nowy Sącz i Sądecczyzna do zobaczenia na trójwymiarowych zdjęciach. Na ekspozycję Muzeum Ziemi Sądeckiej trafiły fotoplastikony.
19: Tak, zakupiliśmy 6 fotoplastikonów, które prezentują trójwymiarowe zdjęcia. Dzięki nim możemy zobaczyć płaską fotografię w innym wymiarze. Zobaczymy taką głębię i przestrzeń, prawda? Fotoplastikony zostaną rozstawione w 6 oddziałach. W gmachu głównym, w miasteczku galicyjskim, Sądeckim Parku Etnograficznym, w Krynicy Zdrojów, w Muzeum Nikifora, w Szlachtowej, w Muzeum Pienińskim i również w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu.
5: Co można tam zobaczyć, zaglądając?
19: W ramach projektu ministerialnego Infrastruktura Kultury zakupiliśmy fotoplastikony w celu prezentacji fotografii archiwalnych, które związane są z daną ekspozycją, stałymi ekspozycjami muzealnymi. Na przykład w Podegrodzie będzie, czy też w Podegrodzie i w Sądeckim Parku Etnograficznym będzie można zobaczyć fotografię z kolekcji Wojciecha Migacza, fotografa z Gostwicy, który prezentował wieś przed 100 lat. Nawet będą prezentowane stroje, obrzędy, uroczystości rodzinne. Z kolei w gmachu głównym przy stałej ekspozycji w strefie II wojny światowej będzie można zobaczyć miasto w okresie międzywojennym, okresie II wojny światowej i tuż po wojnie, w tym zniszczenia wojenne miasta. miasteczku galicyjskim będą Państwo mieli okazję zobaczyć z kolei z okazji 150. rocznicy uruchomienia kolei sądeckiej fotografie związane z koleją w Nowym Sączu. I w Szlachtowej i w Krynicy będziemy mogli zobaczyć z kolei zdjęcia zabytków i architektury uzdrowiskowej.
20: A ile takich zdjęć znajdzie się w tym fotoplastikonie?
19: W fotoplastikonach jest dostępnych 10 zdjęć, no z uwagi na to, że czasowo po prostu pozwala to każdemu z odwiedzających po prostu sobie zobaczyć te zdjęcia. Jest to wystarczająca ilość na pewno. Będziemy zmieniać kolekcję. Tyle to jest ciekawe urządzenie, które jest mobilne zarazem, które możemy właściwie wykorzystać nie tylko na stałych ekspozycjach, ale również na wystawach czasowych, prawda? Jako uzupełnienie wystaw i na przykład dodawać zdjęcia związane z daną, na przykład załóżmy, tematyką.
20: To taka ciekawostka, bo czegoś takiego w Muzeum Ziemi Sądeckiej jeszcze do tej pory nie było.
19: No, staraliśmy się zakupić coś nowego, a zarazem jest to element szerszy w ramach projektu, o którym wspominałam. Mianowicie pozwala na promocję naszego portalu cyfrowego www.zbiory.muzeum.sacz.pl. Fotoplastikony promują portal. Na portalu będzie można zobaczyć szersze kolekcje zbiorów, nie tylko archiwalne fotografie, ale również obiekty, które mamy w zbiorach, na przykład podzielone na kolekcję Sandecjana, ikony, pastele, malarstwo, choćby nawet, czy też Nikifor.
20: Wszystko zdigitalizowane, wrzucone, sfotografowane, wrzucone w internet, tak?
19: Tak, wszystko będzie zdigitalizowane, wrzucone w internet, na bieżąco uzupełniane, także myślę, że nas czeka kolejne lata akurat właśnie przygotowań akurat związanych z jakby udostępnianiem zbiorów, bo tak naprawdę zakupiony, realizacja projektu pozwoli nam tak naprawdę na szersze udostępnienie naszych zbiorów, które na co dzień są w magazynie, a dzięki temu możemy je zaprezentować szerszej publiczności.
5: Mówiła Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Nowy wygląd dostał dawny dworek w Klęczanach w gminie Chełmiec koło Nowego Sącza. Na początek będzie tam działać żłobek, potem dołączy też przedszkole.
21: To są super wiadomości dla rodziców, nie tylko dla rodziców i tutaj lokalnej społeczności, ponieważ tutaj był dworek, który był dworek taki zapomniany, wszyscy o nim mówili, ale wszyscy się bali podjąć takie konkretne męskie decyzje, żeby ten dworek wyremontować. No i ten dworek naprawdę nabrał ogromnego blasku. Ja się z tego bardzo cieszę, jako moje dziecko też tutaj uczęszczałem, moja siostra uczęszcza. Tak naprawdę jestem dumny z tego powodu, bo też jestem mieszkańcem tego terenu. No ale jako wójt jestem dumny, że po prostu się nam udało coś takiego pięknego zrobić, skrzesić. To naprawdę tutaj ten dworek, przynajmniej będą dzieci z tego terenu. No ja jestem zauroczony, jak tak kiedyś tam puściłem nawet na internecie. Proszę do mieszkańców, zgadnijcie, gdzie jesteście, i takie były zgaduj zgadula. Te piwnice są wspaniałe. Wykonane są, ja się z tego powodu bardzo cieszę, że coś takiego tu powstało. No i przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu możemy puścić dzieci. Tutaj dzieci kiedyś były, no ale te warunki nie były takie godne jak teraz. Są naprawdę, są rewelacyjne warunki są. Jest szansa, że w tym roku jeszcze u góry będzie przedszkole. Tutaj już mamy żłobek dla rodziców. Chciałem tylko przeprosić rodziców, że ten poślizg mamy, no ale jak w inwestycjach jest, w dużych inwestycjach, to była bardzo szybka, zwariowana inwestycja, żeby te środki wykonać. No niecały rok coś takiego zrobić, takiego dworka, który się rozpadał, no gratuluję i tym osobom przede wszystkim, które się podjęły tej inwestycji i wykonania, że naprawdę cieszę się z tego powodu, że w tym terminie dotrzymali tego terminu i tutaj naprawdę te dzieciaki mogą być. A to, że mamy tam posiłek dwutygodniowy, to nie jest aż takiego strasznego, ale tutaj kreatywność pani dyrektor była do tego stopnia, że jak żeśmy się dowiedzieli, że nie mamy możliwości 1 września tu otworzyć, no to zaproponowała sama rodzicom, że mamy takie możliwości, żeby dzieciaki mogły na przykład do Librantowy czy do Biczyc Dolnych, tak żeby po prostu rodzice się do tego stopnia dobrze poczuli, że są zaopiekowani, że myślimy o nich, że to nie jest coś takiego, że coś chcemy zrobić i zapominamy o nich. Także tutaj też gratulacje do pani dyrektor. No i przede wszystkim też tutaj gratulacje do mojego pracownika, że zajęła się tym projektem i ściągnęliśmy troszkę tych pieniędzy. Ale jeśli chodzi o finanse, to może się bardziej wypowie pani tutaj Liliana. Nie, nie było. Nie było tutaj żłobka na tym terenie. Przenieśliśmy, tu był przedszkole, tutaj na parterze, szanowni państwo. Przenieśliśmy do budynku byłego domu kultury tutaj w Klęczanach. Ale jak tutaj górę dokończymy, przenosimy tutaj dzieciaczków tutaj do góry. Także tu będzie tak już centrum dzieciaczków u góry i na dole. No obejście jest znakomite, wspaniałe. Jest parkingi mamy. mamy. Szkoła dużo skorzystała przy okazji, bo mają parkingi tutaj, szanowni państwo, no, od głównej ulicy drogi powiatowej. No, szliśmy po żwirku, gdzie było błoto, a teraz no, naprawdę możemy w pantofelkach sobie spokojnie iść. A w niedzielę czy w sobotę tu jest szaleństwo dzieciaków, bo to takie fajne centrum się takie zrobiło. Kultury dla dzieci, dla rodziców. Z wózeczkami sobie spacerują dzieciaczki, hulajnogi. Także no, coś wspaniałego. Tutaj na dole też jeszcze planujemy wiele takich fajnych rzeczy, że możemy tutaj pod tym budyneczkiem coś takie fajnego zrobić. Parkingi dodatkowo zrobimy. Ale oczywiście to też troszeczkę czasu brakuje. Tu naprawdę w tym terenie ożywiliśmy ten teren niesamowicie. No, ten teren był taki troszkę zapomniany, bo zawsze ubolewałem nad tym, że tutaj mamy taką spółkę Klęczany, która naprawdę nam do gminy bardzo dużo przynosi dywidendy. Nie wiem, dlaczego się obrazili na tą spółkę i ja uważam, że tutaj ona też powinna coś zostawić i tym mieszkańcom, którzy to są ogromne uciążenia dla lokalnej społeczności, ten kurz. Przede wszystkim tak samo dużo samochodów ciężarowych jeździ. No ja to doceniam, zresztą doceniam całą gminę. Wszędzie robimy po troszkę w miarę możliwości, żeby się wszyscy dobrze czuli. W tej gminie w końcu płacą podatki.
0: Liliana Wańczyk, inspektor Urzędu Gminy Chełmiec. Na remont tego żłobka mieliśmy dofinansowanie z FERS-u, to są Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego i z KPO, to jest Krajowy Plan Odbudowy. Dostaliśmy dofinansowanie na, dokładnie powiem kwotę, 2 618 099 28 zł. Do tego mieliśmy tylko wkład własny 133 891,70 groszy, czyli po prostu prawie 100% jest dofinansowanie na... Mieliśmy prace adaptacyjne tutaj, bo dofinansowanie mamy na część żłobkową, a tak jak pan wójt powiedział, inwestycja była cała, obejmowała też przedszkole, natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy dofinansowania, ale będziemy się starać, bo będzie można zrobić refundację poniesionych kosztów. Ale jeżeli chodzi o żłobek, dofinansowanie mieliśmy na prace remontowo-budowlane, zewnętrzne, wewnętrzne, na wykończenie, prace wykończeniowe, na wszystkie instalacje, no i przede wszystkim na wyposażenie i sprzęt, który po prostu tutaj państwo widzicie, jaki jest piękny, kolorowy i myślę, że dzieci tu po prostu naprawdę znajdą fajną opiekę i będą się po prostu dobrze czuć tutaj w tych pomieszczeniach i w tym wyposażeniu, które zostało właśnie zakupione w ramach dofinansowania. Tak, jak najbardziej wszystko oczywiście jest nowoczesne, ładne, bezpieczne, bo każdy sprzęt, który tutaj jest, każda zabawka ma odpowiedni certyfikat zgodnie z wymogami. Każdy rodzic może sobie ten certyfikat zobaczyć, jakby chciał po prostu. Natomiast my nie dopuścilibyśmy, więc żeby taki sprzęt, który nie ma certyfikatu, żeby był przeznaczony do jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi, takimi małymi do lat 3. Znaczy tak, jest firma, która realizuje tutaj te usługi budowlane, czyli jakby wykończenie całego dworku. Jest na etapie już końcowym tej inwestycji na poddaszu. Tam, jak pan wspomniał, będzie przeniesienie, bo tutaj był punkt przedszkolny, wcześniej prowadzony przez taki podmiot zewnętrzny. Na czas remontu ten oddział przedszkolny został przeniesiony właśnie do pomieszczeń tam Gokowski, to jest tutaj zaraz niedaleko, Klęczany 303. I teraz właśnie jak wykończymy, jak będą już ostateczne odbiory, to przenosimy te dzieci z tego punktu przedszkolnego tutaj, co jest obok w tym budynku Domu Kultury. Przenosimy je tutaj na parter. Tam są też wszelkie udogodnienia, jest winda, są wszelkie też wyposażenie, to wszystko też jest już zakupione, więc po prostu jeżeli tylko będzie pozwól nadzoru, będzie przeniesienie tych dzieci do dużo lepszych warunków, bo jednak no, tam też wszystko jest zgodne z przepisami i zgodnie z bezpieczeństwem, natomiast no, wszystko, co jest nowe, co jest wykończone, co jest kolorowe bardziej, to jest bardziej przyjazne i lepiej się spędza w takich pomieszczeniach czas. Tak, ale wyposażenie zostało zakupione na potrzeby jak tego przeniesienia, więc po prostu będzie tylko przeniesienie tego wyposażenia. Także po prostu tylko będzie zgoda nadzoru, dzieci są, sprzęt jest przenoszony, może to być kwestia jednego dnia i po prostu dzieci będą mieć opiekę nad też wykwalifikowana kadra, też tutaj została zatrudniona zarówno do żłobka, jak i do przedszkola, ale to odnośnie kadry, to może pani tutaj prezes spółdzielni, jakby państwo chcieli coś, to też może coś nadmienić.
21: Ja jeden nie mogę, szanowni państwo, dopowiedzieć jako wójt gminy Chełmca Stanisław Kuzak, że tutaj z moim pracownikiem rozmawiałem, że jeśli chodzi o przedszkole u góry, to jesteśmy na etapie takim finiszowym. Płytki mamy porobione w łazienkach już wszystko, panele mamy, to są takie drobne kosmetyczne rzeczy. Ja myślę, że do listopada, czy tam do końca października, bo oczywiście są te odbiory, zawsze gdzieś tam coś może po drodze wyniknąć przy takich dużych inwestycjach. Nie jesteśmy w stanie dopilnować, ale chcemy też w taki sposób zrobić perfekcyjny, żeby nam nikt pewnych rzeczy nie zarzucił, bo też mamy takie sprzymierzeńce po nadzorach budowlanych, też różnie chodzą, ale fajnie, bardzo się cieszymy, bo przynajmniej możemy to może też zrobić tak perfekcyjnie, dopilnować te firmy, także się z tego powodu ogromnie cieszymy.
1: Agnieszka Fetko, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej Przedszkolaki Tomy. Tutaj będzie 37 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w określonych przypadkach nawet do 4 roku życia. Nabór jest ciągły, cały czas mamy jeszcze wolne miejsca, na ten moment mamy 15 dzieci rozpocznie już uczęszczanie do naszej placówki. Docelowo tych miejsc będzie tutaj 37. Kadra jest przygotowana, mamy zatrudniony wykwalifikowany personel, który spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Panie są z doświadczeniem kilkuletnim w placówkach żłobkowych, więc myślę, że tutaj będzie naprawdę profesjonalna i troskliwa opieka. Catering jest zapewniony, będzie nam wyżywienie dostarczała stołówka gminna w Chełmcu.
21: Ale fajna taka ciekawa rzecz, bo kiedyś w gminie siedziałem sobie i rozmawialiśmy sobie z panem sekretarzem i mówi, no pasowałby panie wójcie podjechać, ja podjadę do Klęcza, na jakim etapie jest, bo tam dziewczyny muszą się wyrobić, bo będziemy mieć kontrolę, sanepid i w ogóle. I mówię, dobrze, jadę do domu o 20, to podjadę z gminy, chyba 19 godzina, coś takiego. No akurat tak się naciłem troszeczkę, przyjeżdżam, a tutaj cały tir z zabawkami i to pani Agnieszka mówi, no panie wójcie, zostaliśmy we dwójkę, plus pani tutaj, która nas tutaj wspiera, tutaj porządki tutaj robi. Jeszcze z pomocy administracji z gminy Chełmca, no trudno, no, zakasamy ręce, ściągłem garnitur i żeśmy tutaj wszystkie zabawki, które są, żeśmy w trójkę pownosili tutaj do środka. Także ja się nie boję i pani dyrektor się też tutaj nie boi, pani prezes takich prac. Zrobiliśmy to dla maluszków. Do maluszków jesteśmy też dumni, szczęśliwi, że też możemy takie rzeczy. To, że jesteśmy czasami ładnie ubrani, bo tak wypada nam reprezentować gminę Chełmiec, ale czasami też potrafimy rozebrać się i też nosiliśmy z tego tira, rozładowaliśmy w ciągu 1,5 godziny. To, że troszkę byliśmy umorusani, to nic nie szkodziło. Ale efekt został osiągnięty, także z tego powodu bardzo się cieszę.
5: Mówił wójt Chełmca Stanisław Kuzak. Rusza mały festiwal form artystycznych. Impreza odbędzie się w Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu i ma promować różnych twórców, a także przybliżyć mieszkańcom Nowego Sącza różne oblicza sztuki.
3: W tym roku rusza 34. edycja Małego Festiwalu Form Artystycznych. No jest to wydarzenie, które jest najważniejsze w roku działalności Małej Galerii. Od 1993 roku jest ono organizowane i główną inicjatywą, znaczy głównym założeniem festiwalu jest spotkanie się twórców różnych dziedzin sztuki. Prezentujemy i malarstwo, w tym roku będziemy mieć również spotkanie z autorskie z Elizą Kąską, będzie plakacista Tomasz Boheński, także, no i oczywiście liczne koncerty. Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu są bezpłatne, no i serdecznie Państwa zapraszamy.
22: Powiedzmy teraz o programie, bo wszystko rusza już 8 października.
3: Tak, 8 października rozpoczynamy festiwal wernisażem Tomasza Boheńskiego. To jest znany plakacista polski, który pochodzi z Nowego Sącza, jest projektantem graficznym, od lat jest związany z prasą. Tydzień później mamy koncert jeden, później kolejny koncert i wernisaż Samuela Kłody. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Jest to bardzo młody artysta pochodzący z Krakowa, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. On pokazuje malarstwo abstrakcyjne, ale jest wyjątkowo zdolnym człowiekiem, bardzo młodym. Będzie można zakupić jego pracę tutaj u nas w galerii, więc jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, no to jest oczywiście będzie taka możliwość. 12 listopada mamy spotkanie autorskie z Elizą Kąską, laureatką Literackiej Nagrody Nike 2025. No to się zapowiada też bardzo ciekawie, więc zachęcamy Państwa do udziału. Wszystkie wydarzenia są o godzinie 18:00. 13 listopada koncert Eddie Angel i na zakończenie festiwalu 26 listopada Trio Aquaarte.
5: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii w Nowym Sączu. Działa w Nowym Sączu od ponad 50 lat. Znajduje się to kino, był też teatr, organizowane są różne festiwale i przeglądy. O historii Małopolskiego Centrum Kultury Sokół opowiedział nam jego dyrektor Andrzej Zarych.
23: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Jak działa Małopolskie Centrum Kultury Sokół?
4: No najprościej by można było powiedzieć tak, przychodzimy do pracy i pracujemy, a potem wychodzimy. Z tym wychodzeniem bywa różnie, bo to o różnych porach, jak to w instytucji kultury, ale tak zupełnie serio, dokładną datę dzienną mogę nawet podać, 1 lipca to było. W 75 roku powstał Wojewódzki Ośrodek Kultury. Przez 50 lat ta instytucja z niewielkiego ośrodka kultury, bo to nie było dużo ludzi wtedy i miały, zresztą obłoki miały zupełnie inną rolę. Ta instytucja przekształciła się w, no, myślę, że jednego z większych w regionie na pewno, a i w południowej Polsce, organizatorów życia kulturalnego. Kiedyś WOKi to były instytucje, które pewne wydarzenia organizowały, ale też nadzorowały gminne ośrodki kultury. Ten nadzór nam zabrano, na szczęście, niech każdy działa według własnego uznania i na własny rachunek i też według potrzeb lokalnej społeczności. No a my przekształciliśmy się w instytucję regionalną, to były lata już 2000, kiedy wprowadzono reformę samorządową i powstały województwa samorządowe. I w ten sposób Małopolskie Centrum Kultury Sokół powstało jako duża instytucja obejmująca swoim zasięgiem całą Małopolskę. Ja przypomnę, że w tej chwili Sokół to, co się mieszkańcom Nowego Sącza kojarzy, to oczywiście kino Sokół i wydarzenia organizowane tu w Nowym Sączu. No ale to też jest galeria BWA tutaj w Nowym Sączu, to też jest galeria BWA Jadki w Nowym Targu i to też jest nasz oddział.

0: Dlatego, że organizujemy konkurs imienia, konkurs sztuki wokalnej imienia Adesari dla młodych śpiewaków, których wiek nie przekroczył 30 lat, którzy zaczynają dopiero karierę zawodową. To zresztą pokazuje, jak nam łatwo ściągnąć do jury osoby z różnych stron świata, łowców głów, chociaż to nieładnie się nazywa, ale takich pracowników oper czy wicedyrektorów oper, którzy zajmują się pozyskiwaniem talentów. I oni bardzo chętnie uczestniczą jako jurorzy w konkursie, no bo mają te młode talenty prosto przed sobą na scenie. I to widać później u wielu śpiewaków, którzy pokazując swoje CV, już jak są uznani, pokazują zawsze konkurs sztuki wokalnej imienia Adesari jako ważny element swojej kariery zawodowej. To jest ta część jedna działalności naszej. Druga to cała sfera edukacji kulturowej, edukacji skierowanej do młodzieży, do amatorów, miłośników teatru, miłośników żywego słowa i też do pedagogów zajmujących się kształceniem w tym zakresie, czy prowadzącym koła zainteresowań w szkołach. To przecież wznowione kilka lat temu Towarzystwo Dramatyczne, które działało w Sokolni Sądeckiej, czyli w miejscu, gdzie my się mieścimy, bo to jest historyczny budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. I tutaj działało przed II wojną światową Towarzystwo Dramatyczne. Wznowiliśmy jego działalność, już mamy pierwsze sztuki za sobą wystawione. To nasza instytucja to też jest ważny element amatorskiego ruchu orkiestr dętych. Tak to się pięknie poukładało, że Sokół prowadzi dwuletnie studium kapelmistrzów i tabor majorów orkiestr dętych. Uczestnikami zajęć w tym studium są ludzie, którzy prowadzą orkiestry dęte, chcą je prowadzić z całej Polski. Mamy słuchaczy, którzy dojeżdżają nawet gdzieś spod Szczecina, z Pomorza. Dojeżdżają na zajęcia, bo zajęcia w studium są tak skonstruowane, by tam była nie tylko dyrygentura, by tam były nie tylko przedmioty teoretyczne czy praktyczne związane z muzyką, ale coś, co stanowi o uroku orkiestr dętych, czyli musztra, czyli marsze i figury. Korzystamy oczywiście ze współpracy specjalistów czy jeszcze pracujących w orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej, czy też już emerytowanych. No po prostu to jest nasze bogactwo, że mamy tych ludzi tutaj w Nowym Sączu. Oczywiście jeśli chodzi o orkiestry dęte, nie poprzestajemy na studium. Organizujemy też kursy doszkalające dla kapelmistrzów. Organizujemy też kursy dla mażoretek. Do tego oczywiście jest Echo Trombity. To jest konkurs dla małopolskich orkiestr dętych, kiedy od wiosny, od początku wiosny do czerwca trwają eliminacje w różnych powiatach, no a potem pod koniec czerwca jest finał w Nowym Sączu i na ten finał zjeżdża zazwyczaj około 40 orkiestr dętych, które przez kilka dni w miasteczku galicyjskim prezentują swoje umiejętności, grając na scenie i maszerując. Bardzo widowiskowe jest to wydarzenie.
1: No i to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać.
0: Tak, to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza. Mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać. Wiele z tych wydarzeń, które organizujemy, zwłaszcza te plenerowe, to są wydarzenia nieodpłatne, bo traktujemy to jako naszą misję. My mamy docierać do ludzi z ciekawymi, interesującymi wydarzeniami. Oczywiście organizujemy też wydarzenia odpłatne, które dzieją się tu w Sokole, ale ceny biletów u nas nigdy nie są jakieś wygórowane. No dość powiedzieć, że na Święto Dzieci Gór bilet kosztuje od 2 do 5 zł. No powiedzmy sobie szczerze, że to są drobne sumy. Bardziej traktujemy to jako kwestię porządkowe, żeby było tyle, a nie więcej osób, tyle ile się mieści.
1: Czyli jakby trzymacie się tej misji

0: tego propagowania kultury, ale też folkloru, bo wiem, że w Małopolskim Centrum Kultury Sokół działa taki specjalny dział, który zajmuje się folklorem, przypominaniem o tradycji, krzewieniem jej.
1: Tak, ten dział w tej chwili nazywa się Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. To jest ratowanie przed zapomnieniem tego, co jeszcze żyje. To są badania naukowe, to są badania terenowe, które są prowadzone przez naszych pracowników. To jest oczywiście też upowszechnianie tej kultury, wszelkiego rodzaju konkursy w Małopolsce. W zasadzie myślę, że wszystkie konkursy małopolskie, które mają charakter ponadgminny albo ustaloną tradycję, korzystają z naszych pracowników jako jurorów. Gdy kiedyś pokusiłem się o policzenie, ile tych konkursów jest, to około 1000 takich wydarzeń było obsługiwanych przez naszych pracowników. A to są specjaliści tu w Nowym Sączu i też i w Ludźmierzu. No dość powiedzieć, że w tym dziale, który zajmuje się folklorem, zatrudniamy dwie osoby z tytułem naukowym doktora. Współpracuje z nami jeszcze osoba, stale współpracuje z osoba z tytułem profesorskim, która opracowuje materiały, jakie otrzymujemy, materiały archiwalne, jakie otrzymujemy od mieszkańców. Ze Stanów Zjednoczonych dostaliśmy bogate archiwa dotyczące emigracji polskiej i tradycji, jakie ta emigracja podtrzymywała tam, mieszkając w Ameryce. To są archiwa obejmujące niemal cały XX wiek, od samego początku, więc naprawdę przebogate rzeczy. No i to wszystko będziemy chcieli pokazać, upowszechnić też w postaci biblioteki cyfrowej, Karpackiej Biblioteki Cyfrowej. Digitalizacja wszystkich tych elementów, opracowanie, a potem upowszechnianie. Przecież zbiory muzyki tradycyjnej z Małopolski w Sokole to są kasety, które nawet są starsze od Sokoła, które otrzymaliśmy kiedyś od ludzi w czasie wizyt terenowych, w czasie różnych spotkań, bo to było na tej zasadzie, tu grał nasz ojciec, tu macie nagrania, bo to była fajna kapela. No i to wszystko trzeba opracować. Mam nadzieję, że uda nam się w ciągu dwóch i pół roku dokładnie wszystkie te materiały udostępnić, a jeśli nie, no to będziemy je później sukcesywnie udostępniać. Jeśli chodzi o działalność w zakresie kultury ludowej, no to my też nie tylko służymy radą i oceną jako jurorzy, ale też jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń, które dzieją się poza Nowym Sączem, poza Sądecczyzną nawet, bo czy w regionie krakowskim, tak jak krakowski Wianek, gdzie wspólnie z gminą organizujemy, czy też jak jesteśmy współorganizatorem Krakowiaczka, czy festiwalu Karpackiego Festiwalu w Rabce i wielu, wielu innych wydarzeń. Na w tym roku nawet mieliśmy swój dzień w Kazimierzu Dolnym na Ogólnopolskim Festiwalu Twórców i Muzyków Ludowych, gdzie nie tylko nasz przedstawiciel prowadził koncert, prowadził to wydarzenie, ale była to specjalna część właśnie małopolska, przygotowana przez SOKU. No, chcemy kulturę ludową promować, pokazywać, bo widzimy, że ona odżywa. To jest nie tylko ratowanie tego, co może zaginąć, ale to też jest uczenie ludzi bycia dumnym z tego, skąd pochodzą, i pokazywanie im, że to jest ich wyjątkowość. To nawet może być sposób przecież też na zarobkowanie.
0: A jaką przyszłość pan widzi przed Małopolskim Centrum Kultury Sokół?
1: Oho, plany to są ogromne. Plany są ogromne, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne. Chcielibyśmy, żeby Instytut Karpackość miał nie tylko w nazwie, ale też w zasięgu działalności. Dlatego organizujemy wydarzenia obejmujące całe Karpaty, jak choćby zjazdy banderii konnych z całych Karpat. To jest początek września w tym roku, pierwszy weekend września. w Ludźmierzu, gdzie są pokazy, bo koń był związany z gospodarowaniem, z życiem na wsi w całych Karpatach, zresztą we wszystkich górach. Robiliśmy taką przymiarkę do tego, że może kiedyś uda nam się zrobić zjazd europejski banderii konnych w Ludźmierzu. No i okazuje się, że banderie konne poza Karpatami są jeszcze w Alpach i w Pirenejach. Górale z Pirenejów wyrazili chęć przyjazdu, tyle tylko, że to musi być tak zorganizowane, że muszą przynajmniej 2 lata wcześniej się do tego przygotowywać, no bo transport zwierząt to jest rzecz wymagająca szczególnych starań.
0: Ale jakiś plan na przyszłość jest.
1: Jest. To jest jedna z wielu rzeczy, którą planujemy na przyszłość. Tak, no, oczywiście, że musimy mieć plany, musimy mieć marzenia, bo bez nich bylibyśmy usychali. A tak się dzieje. No, marzeniem też prostym było nawet. Stała modernizacja obiektu, w którym mamy główną siedzibę, czyli Sokoła.
0: Mówił Andrzej Zaryk, dyrektor Nowosądeckiego Sokoła. A teraz nieco bliżej przyjrzymy się strojowi lachowskiemu. Jak wygląda i skąd się wywodzi, o tym opowie etnolog Patryk Rutkowski.
2: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
0: Czyli
2: bardzo dużo.
0: Nie ma
2: dużo.
0: Jednego.
2: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołów, ponieważ każdy tam też ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowincję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją góralską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską na północy, aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich, tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem drugie Serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomuńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
3: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
2: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej. Chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim. Bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby no, to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kaftana pisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Pauli, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest
3: ale bazą
2: zdobny.
3: Jest jakby ten cały
2: bazą
3: ten
2: jest
3: kaftan.
2: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa. Od boków Błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga, nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnej, lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft. I on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona, w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Były takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie. Idąc od dołu, czyli karbioki, czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty. Potem błokicie, czyli spodnie, haftowane te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie. Ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach, pas zbójecki czy góralski, tak go nazwali etnografowie, pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny, pas kawalerski, czyli wąski na dwa lub trzy opasania wokół ciała, no i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć. Gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
3: A u pań właśnie, miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
2: Od subregionów oczywiście, natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny, inaczej panna, inaczej mężatka.
3: A u panów nie, kawaler panów... i
2: żona. No właśnie, tego nie wiemy, nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas, legły w gruzach. Na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
3: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
2: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
3: Może ładnie wygląda dlatego.
2: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
3: skupmy
2: o kobiety...
3: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
2: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
3: Czym?
2: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem nad czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądecczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechne dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem, z bogato wyłożonym kołnierzem. No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, strój lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetlny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, na to koszula oczywiście, tak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić z tych kolorystyki. I spódnice u lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone, no różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice i zapaski w kolorach biskupich takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystycznie.
4: O strojach lachowskich z regionu sądeckiego opowiadał etnolog Patryk Rutkowski.
5: SK Małopolska News.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Zmian na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu chcą okoliczni mieszkańcy i lokalni samorządowcy. To właśnie na tej ulicy rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił 50-letniego mieszkańca pobliskiego osiedla. Mężczyzna zginął na pasach dla pieszych. Mówi Miłosz Droszcz, jeden z radnych miasta Nowego Sącza.
6: No, tragedia straszna, niewyobrażalna dla rodziny, ale też myślę dla całej społeczności Nowego Sącza. Wyrazy współczucia dla najbliższych. W związku z tym tragicznym wypadkiem złożyłem interpelację do prezydenta, do pana Ludomira Hanzla o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Zaproponowałem konkretne rozwiązania, które myślę usprawnią i poprawią bezpieczeństwo, usprawią ruch w tym miejscu i poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu. Praktycznie w sobotę i w niedzielę przeprowadzałem rozmowy z mieszkańcami, ze spacerowiczami, z osobami, które uczęszczają na ścieżkach rowerowych, a jak wiemy, ścieżki są po dwóch stronach i uczestnikami ruchu nie tylko są kierowcy samochodów osobowych, dostawczych, ale są też rowerzyści, osoby uczęszczające na hulajnogach, no i też piesi. I w związku z tym, że z tego ruchu korzystają wszyscy, zasadnym jest, aby po tak tragicznym wypadku podjąć zdecydowane i pilne działania. I zaproponowałem w tej interpelacji następujące rozwiązania. Po pierwsze, zmniejszenie prędkości dopuszczalnej z 60 km na godzinę do 50 na całej długości Alei Piłsudskiego, co wydatnie, myślę, że poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, a wiemy, że problem istnieje, urządzane są tam wyścigi samochodowe, szczególnie jest to, że tak powiem, odczuwalne w weekendy, piątki, soboty, niedziele. Kolejnym zaproponowanym punktem przeze mnie jest likwidacja tego przejścia dla pieszych, na którym doszło do tego tragicznego wypadku i zlikwidowanie go i przeniesienie w rejon dzikiego ronda, tak zwanego dzikiego ronda, bo tak sądeczanie, tak my nazywamy to skrzyżowanie i przeniesienie tego ronda. Tam jest miejsce na to, jest nawet zakończenie chodnika na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i ulicy Pierwszej Brygady, gdzie można by przez pas zieleni na drugą stronę wybudować ciąg pieszojezdny, aby mieszkańcy, czy też spacerowicze, czy osoby uczęszczające na rowerach, czy na hulajnogach mogły sobie bezpiecznie przejechać. Kolejnym punktem, który zaproponowałem, jest to budowa i instalacja sygnalizacji świetlnej na tym dzikim rondzie. To też na pewno spowolniłoby i usprawniło i zabezpieczyło przede wszystkim przejście z jednej strony jezdni na drugą, z jednej ścieżki na drugą dla mieszkańców. To są też rozmowy, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, które przeprowadziłem z mieszkańcami, którzy są wstrząśnięci tym i też żądają i proszą o to, aby podjąć tak radykalne działania, aby tą poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta zrobić. Również poprosiłem pana prezydenta o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie oraz zwróciłem się do zarządcy drogi krajowej, to jest Miejskiego Zarządu Dróg oraz właściwych służb z prośbą o wspólne wypracowanie rozwiązań, które w możliwie największym stopniu ograniczy ryzyko kolejnych tragicznych wydarzeń. No drodzy Państwo, szanowny panie redaktorze, nie możemy czekać na kolejną tragedię, musimy przeciwdziałać temu i bardzo proszę tutaj pana prezydenta, służby miejskie o rozważenie i o przychylenie się do zaproponowanych rozwiązań przeze mnie. Jest to sprawa priorytetowa, jest to sprawa bardzo ważna dla mieszkańców Nowego Sącza, bezpieczeństwo mieszkańców ponad wszystko. Jest to sprawa naprawdę najwyższej wagi, nie czekajmy na kolejne nieszczęście, na kolejną tragedię. To są sprawy, które można, tak jak pan redaktor powiedział, załatwić od ręki, od razu, natychmiast. Po pierwsze to, co mówiłem, ograniczenie prędkości na całej długości. To jest pierwsze, co możemy zrobić. Wiadomo, likwidacja przejścia może chwileczkę potrwać, wybudowanie nowego przejścia też może potrwać, ale to nie są odległe terminy. To można zrobić już i natychmiast. Przy dobrej woli, przy ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron można to zrobić natychmiast. Wiadomo, budowa i montaż sygnalizacji świetlnej, jeżeli do tego dojdzie, też pewnie chwileczkę potrwa, ale wydatnie przyczyni się do bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Sytuacja z 2017 roku, która miała miejsce na ulicy Pierwszej Brygady, gdzie zginęła również mieszkanka Nowego Sącza i dzięki akcji społecznej, którą koordynowałem wraz z mieszkańcami osiedli Gorzków, Wojska Polskiego i innych mieszkańców miasta Nowego Sącza, zebraliśmy 1100 podpisów i dzięki temu zostało wybudowane przejście dla pieszych na wysokości hotelu Ibis, które bardzo wydatnie poprawiło bezpieczeństwo w tym rejonie na styku dwóch jednych z największych osiedli w Nowym Sączu. Ja myślę, że poczekam na odpowiedź tutaj władz miasta. Myślę, że i głęboko wierzę i bardzo proszę o to pana prezydenta, aby przychylił się do tych rozwiązań, do tych pomysłów. Tak jak powiedziałem, wspólnymi siłami, razem, wspólnie zadbajmy o to bezpieczeństwo, aby więcej do takiej straszliwej tragedii w Nowym Sączu nie doszło.
7: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
8: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
9: Prawo na najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
10: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światłom.
11: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
12: Oczywiście układ komunikacyjny jest zgodny z prawem. Miejski Zarząd Dróg we współpracy z policją cały czas analizuje ten teren. Oczywiście wypadek, który zdarzył się w ostatni weekend, jest rzeczą wyjątkowo tragiczną i ten wypadek oczywiście zmusza do zastanowienia się nad bezpieczeństwem w tym miejscu. Jednak należy zauważyć, że rzeczywiście są tam pasy i są wydzielone pasy ruchu i są dojścia do chodnika. Przy chodnikach są ścieżki rowerowe. Przejście jest oświetlone i dobrze oznakowane. Jest ograniczenie prędkości przed przejściem. Tak naprawdę to sprawca wypadku przyczynił się bezpośrednio, przynajmniej tak z nagrania wynikało, do tej tragedii. To znaczy głównie prędkość i niedostosowanie się do warunków panujących na drodze oraz do ograniczeń prędkości. Te ograniczenia zostały wprowadzone po coś. Właśnie po to, żeby uniknąć takiej tragedii. W tym miejscu było ograniczenie do 60 km na godzinę. Sprawca wypadku zdaje się podróżował ponad 120 km na godzinę, tak przynajmniej twierdzi prokuratura, więc to jest przeszło dwukrotne naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego. Na takie naruszenia, no wszystkie środki ochronne zawodzą. Niestety ograniczenia są stosowane właśnie po to, byśmy wszyscy mogli żyć bezpiecznie. Przede wszystkim zdrowy rozsądek i przede wszystkim stosowanie się do przepisów prawa ruchu drogowego. Oczywiście, że tak, każda tragedia musi uruchomić całą lawinę analizy wszystkich sytuacji, które do tego doprowadziły i analizę podniesienia ewentualnego bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu i pieszego, i samochodowego, więc na pewno ta sytuacja zostanie również przeanalizowana, natomiast jak dotąd przepisy BRD w tym miejscu bezpieczeństwa ruchu drogowego są zapewnione i konsultowane na bieżąco z policją.
7: Jakby tam był radar na tej ulicy, na tym rondzie, tam by nikt nie jeździł.
10: Powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światłom.
11: Albo powinno być przejście zrobione górą, albo światła.
13: Podinspektor Bogusław Żytkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W bieżącym roku odnotowaliśmy 64 kolizje drogowe oraz 10 wypadków drogowych, gdzie niestety była osoba zabita, jak i osoby ranne. Nie, głównym trzonem zdarzeń drogowych na ulicy Piłsudskiego to jest nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, najechanie na tył poprzedzającego pojazdu, a także nieustąpienie pierwszeństwa. Tak, musimy pamiętać, że ulica Piłsudskiego jest to ciąg drogi krajowej nr 75, która charakteryzuje się bardzo dużym obciążeniem ruchu. Samo ukształtowanie terenu, czyli droga dwujezdniowa, jednokierunkowa, przedzielona pasem zieleni, za którym jest kolejna jezdnia o dwóch rozdzielonych pasach ruchu, jakby powoduje, że kierowcy, widząc szeroką jezdnię, no nie przestrzegają ograniczeń prędkości. No musimy pamiętać, że jest tam również zamontowany fotoradar Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także pamiętajmy o tym, że jest tam osiedle mieszkaniowe oraz placówki handlowe. Między innymi drony, ale musimy pamiętać również o tym, że bardzo często dyslokujemy tam patrole grupy Speed, które jeżdżą radiowozami nieoznakowanymi, wyposażonymi w wideorejestratory. Policjanci również w radiowozach oznakowanych, umundurowani, kontrolują prędkość za pomocą radarowych mierników prędkości. Jest to nasze standardowe działanie. Ilość patroli na pewno utrzymamy na tym terenie. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że bardzo często ulicę Piłsudskiego nadzorujemy za pomocą drona. I w tej sytuacji przede wszystkim skupiamy się na wykroczeniach popełnianych przez kierujących w postaci wyprzedzania na przejściach dla pieszych, ewentualnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu lub też oczekującemu na przejście przez jezdnię.
4: Sprawcą tragicznego wypadku jest 21-letni kierowca. Chłopak usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Według prokuratury do wypadku doszło podczas nielegalnych wyścigów, które na tej ulicy były organizowane. Nieprawidłowo użytkowane są bardzo niebezpieczne. Mowa o hulajnogach. Takie pojazdy codziennie można spotkać na ulicach Nowego Sącza. Policja i Straż Miejska prowadzą wspólne kontrole tego, czy użytkownicy hulajnóg korzystają z nich zgodnie z przepisami. Mówi radny Nowego Sącza Maciej Rogusz.
14: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rogusz, jestem radnym Nowego Sącza i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Razem ze mną naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego pan Bogusław Żytkowicz, ale również komendant Straży Miejskiej pan Wojciech Tyrkiel. Kontynuujemy temat związany z hulajnogami elektrycznymi. Ja tylko przypomnę, iż w zeszłym roku wystąpiłem do Ministerstwa Infrastruktury z pismem z prośbą o wprowadzenie ważnych zmian dotyczących bezpieczeństwa, właśnie jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne. I co udało się do tej pory zrobić? Między innymi wprowadzono obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia. Również podniesiono minimalny wiek dla użytkownika, który korzysta z tej hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych. Ale również tutaj wspólnie z policją i strażą miejską wprowadziliśmy wspólne patrole. Między innymi panowie kontrolowali tutaj te hulajnogi, czy to na ścieżkach pieszo-rowerowych, czy również w innych newralgicznych miejscach. I oczywiście były prowadzone też działania profilaktyczne, ale dodam również, że udało nam się uporać z tym parkowaniem takim niechcianym na terenie Nowego Sącza. a mam na myśli to, że wystąpiliśmy do operatora zewnętrznego, który oferował te hulajnogi na terenie Nowego Sącza. Postawiliśmy na swoim, że muszą być tutaj wprowadzone specjalne strefy do parkowania, takie jak w innych miastach. I okazało się, że ten operator hulajnóg, ten zewnętrzny, póki co w ogóle wycofał tę ofertę z naszych chodników, gdzie te hulajnogi przecież były zaparkowane bardzo niebezpieczne, czy to na drogach, czasem zdarzały się na przejściach dla pieszych. Na razie z tym problemu nie mamy i trzymamy oczywiście rękę na pulsie. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten system nadal trzeba naprawiać i są kwestie, nad którymi chcemy pracować, bo chodzi nam tu przede wszystkim o świadomość i bezpieczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są często nieświadomi, jak korzystają z tego typu urządzeń. I tutaj mam na myśli nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również inne jednoślady, które starają się naśladować i są podobne do hulajnóg elektrycznych, albo na przykład do rowerów elektrycznych, ale ich parametry tak naprawdę kwalifikują się już pod motorowery, które podlegają tak naprawdę rejestracji. I stąd wystąpiłem po raz kolejny do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o kolejne zmiany. I między innymi mam tutaj na myśli właśnie obowiązkową rejestrację tych hulajnóg elektrycznych, ale również tych jednośladów. Nie mówimy tu o rowerze elektrycznym, który nie jest jakby wymagana ta rejestracja, ale mówimy o tych, które to przypominają, te urządzenia, które są bardzo mocne, jeśli chodzi o tę moc silnika. Te prędkości są bardzo szybkie, tych jednośladów, i przecież widzimy, że niejednokrotnie na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie też są piesi zagrożeni i też tutaj bierzemy pod uwagę i chcemy chronić pieszych, którzy poruszają się, czy to na ścieżkach, czy na chodnikach, bo dochodzi do takich właśnie sytuacji, czy to potrąceń, czy innych niebezpiecznych sytuacji. Również dochodzi do takich sytuacji, że hulajnogi, które nie są zarejestrowane, czy te jednoślady, również nie mają OC, a uważam, że takie ubezpieczenie też przecież powinno wchodzić w grę, ponieważ w przypadku na przykład potrącenia pieszego, no to jest problem, żeby egzekwować tutaj odszkodowanie. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie pieszy musi po prostu nawet wystąpić na drogę sądową, żeby takie odszkodowanie od tego użytkownika hulajnogi czy innego urządzenia po prostu dążyć do otrzymania tej sprawiedliwości. Myślę, że też ta rejestracja bardzo ułatwi identyfikację po prostu właściciela. Trzeba brać odpowiedzialność za to, czym się jeździ, czym jeżdżą nasze dzieci, bo to jest, tak jak powiedziałem, już bezpieczeństwo. Kolejna ważna kwestia, którą uważam, że powinna być uregulowana, to jest nadzór nad tym rynkiem sprzedaży, czy to hulajnóg, czy innych tych urządzeń. Bo do tej pory mam wrażenie, że wszyscy ci producenci prześcigają się tak naprawdę w tym, że ta hulajnoga kolejna jest po prostu mocniejsza, lepsza. Również te blokady niejednokrotnie, nawet jak rozmawiam z młodymi ludźmi, one są tak łatwe w odblokowaniu, żeby ta hulajnoga wtedy wyciągała tak naprawdę bardzo wielkie prędkości. Nawet mówimy o prędkościach około 100 km na godzinę. Myślę, że warto, aby Państwo zainteresowało się tym, aby tutaj wzmocnić rolę transportowego dozoru technicznego czy inspekcji handlowej, żeby jeszcze przed tą sprzedażą te urządzenia po prostu były kontrolowane. Oczywiście chcemy w dalszym ciągu, aby te kampanie profilaktyczne trafiały do młodych ludzi, ale również do rodziców. Naszym celem, Szanowni Państwo, jest to, żeby ta świadomość była coraz większa. Wiemy, że przecież na terenie całego kraju dochodziło do wielu bardzo niebezpiecznych wypadków. To są urazy czaszki, to są urazy kończyn, ale również niestety takie kolizje, takie wypadki, zwłaszcza młodych ludzi, kończą się nawet śmiercią. Chcemy tego uniknąć, dlatego mówimy o tym temacie i nie zapominamy o tym. Teraz będzie chwilę przerwy pewnie, bo zbliża się okres zimowy, natomiast już chcemy, by przez ten okres były prowadzone w Warszawie, żeby rząd się tym zajął, te właśnie prace, żeby już na wiosnę były wypracowane konkretne tak naprawdę rozwiązania. Teraz chciałbym poprosić o głos pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, aby również opowiedział o kilku bardzo ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.
15: Dzień dobry Państwu. Podinspektor Bogusław Żydkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Proszę Państwa, ja pragnę jedynie przypomnieć, że hulajnogi elektryczne powinny odpowiadać właściwym warunkom technicznym, czyli ich szerokość nie może przekraczać 90 cm, długość nie może przekraczać 1,40 m, waga nie może przekraczać 30 km na godzinę, a także prędkość powinna być ograniczona do 20 km na godzinę. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w co najmniej jeden sprawny działający hamulec, światło pozycyjne z przodu barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu światło barwy czerwonej plus światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt. Z boku powinny się znajdować światła odblaskowe o barwie białej lub żółtej. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w podnożek, który pozwala na stabilizację tego pojazdu w momencie postoju. Powinna być również wyposażona w sygnał dźwiękowy, a także w tabliczkę znamionową czy też kod paskowy, który pozwala na identyfikację tego typu pojazdów. Poruszenie się tego typu pojazdami po jezdni jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli prędkość na danym odcinku drogi, gdzie tą jezdnią porusza się kierujący, jest ograniczona do 30 km na godzinę. W pozostałych przypadkach kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek poruszania się ścieżką, drogą dla rowerów, w ostateczności chodnikiem, pod warunkiem, że porusza się z prędkością zbliżoną do ruchu pieszych, są to 4 do 6 km na godzinę. I oczywiście kierujący taką hulajnogą ma bezwzględny obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Dodatkowo podkreślić należy, że do kierowania hulajnogą elektryczną uprawnia karta rowerowa, uprawnia prawo jazdy kategorii AM, prawo jazdy kategorii A1, B1 oraz kategorii T. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w bieżącym roku odnotowała 46 wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników ruchu. Rannych w tym zdarzeniu było 47 osób, odnotowaliśmy również 23 kolizje drogowe. Kierujący hulajnogami elektrycznymi należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nasza uwaga w trakcie prowadzonych działań, czy w trakcie o kryptonimie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czy też w trakcie codziennej służby, była pod szczególnym nadzorem policjantów. I no, do tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego musimy zaliczyć pieszych, rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi również, kierujących rowerami, motocyklami, motorowerami. Ogółem tych uczestników skontrolowaliśmy 2738. W przypadku hulajnog elektrycznych było przeprowadzonych przeszło 330 kontroli. Kontrole te zakończyły się przeszło 130 środkami represji, czy to poprzez zastosowanie pouczenia, mandatu karnego, czy sporządzenie dokumentacji poprzez procedowanie do dalszych czynności w różnego rodzaju typu zdarzeniach drogowych, czy też w wyniku kontroli. Może w tym miejscu chciałbym przytoczyć pewne przepisy, które represjonują kierujących hulajnogami elektrycznymi w zakresie celowego doprowadzenia pojazdu mechanicznego do utraty styczności z nawierzchnią przez jedno koło. Grzywna wynosi minimum 1500 zł, a w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa grzywna ta wynosi minimum 2500 zł. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest to grzywna nie mniej niż 1000 zł, a w przypadku, gdy w zdarzeniu tym dozna obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7, uczestnik dozna tych obrażeń, grzywna wynosi nie mniej niż 1500 zł. W przypadku ustalenia, że którykolwiek z kierujących pojazdem mechanicznym nie posiada wymaganych uprawnień albo pojazd nie był dopuszczony do ruchu, w tym przypadku grzywna jest nie niższa niż 1500 zł. Jeśli chodzi o jazdy
16: Bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy grzywna może wynieść do 3000 zł. No, także rodzice powinni zwracać uwagę, że w przypadku niekorzystania przez ich pociechy z kasku, co jest obowiązkowe do 16 roku życia, na rodziców może być nałożona grzywna w wysokości 100 zł. Oczywiście wspomnieć należy również, że zabronione jest przewożenie pasażera na hulajnodze czy też zwierzęcia i zagrożone jest to grzywną do 3000 zł.
17: Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, jak już wspominał tutaj radny Maciej Rogusz, prowadzimy akcję tutaj wspólnie zarówno z policją, czyli z Wydziałem Ruchu Drogowego, jak i z Wydziałem Prewencji na ścieżkach rowerowych, w ciągach pieszych. Tych interwencji w bieżącym roku mieliśmy już ponad 200. Tutaj również wyciągnęliśmy 30 konsekwencji przewidziane prawem, zarówno pouczeń, jak i mandatów. Jest to duży problem. Każdy zauważa z naszych służb, że jest nasilenie tutaj tych osób jeżdżących na hulajnogach lub na tych tutaj pojazdach przypominających hulajnogę albo przypominających motorowery. Przede wszystkim chciałbym zaapelować do rodziców i opiekunów tutaj, że niestety biorą odpowiedzialność, dając tym osobom nieletnim, czyli tutaj mówimy do 13 roku życia, udostępniając ten sprzęt, zakupując go i wpuszczając te osoby na ścieżki rowerowe, chodniki, tam gdzie nie mogą jeździć, niestety też pośrednio biorą odpowiedzialność za te osoby. Również w bieżącym roku prowadzimy prelekcje w szkołach w klasach 1-6 i tutaj dołożyliśmy również tą problematykę hulajnóg, bo myślę, że tutaj oddziaływanie na te osoby najmłodsze przynosi duży skutek i efekt. Oczywiście to tutaj wspomniał również pan radny odnośnie identyfikacji tych pojazdów. Dobrym rozwiązaniem tutaj było, żeby ustawodawca pochylił się nad tym problemem i dołożyć rejestrację do tych pojazdów, zarówno hulajnóg, jak i tych motorowerów czy motorów elektrycznych i żeby i tutaj oczywiście ubezpieczenie obowiązkowe OC.
16: Mamy do czynienia z dużą ilością zdarzeń drogowych. Ilość zdarzeń jest na podobnym poziomie. Musimy mieć zawsze na uwadze, że też wszystko zależy od pogody, która panuje w danym roku, ponieważ jakby niesprzyjające warunki atmosferyczne no nie pozwalają tym uczestnikom ruchu na poruszanie się po drogach. Generalnie jeśli chodzi o przyczyny zdarzeń drogowych, no jest to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. No hulajnogi są to takie specyficzne urządzenia, które są wyposażone w kółka o wielkości, no przepraszam za porównanie, pokrywki do małego garczka i no, najechanie na krawężnik, najechanie na jakikolwiek kamień, najechanie na żwir, na nieczystość na jezdni może powodować przewrócenie się kierującego takim pojazdem. No, przyczynami zdarzeń drogowych są również nieprawidłowe manewry, czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. No, brakuje wśród młodych ludzi przede wszystkim, no nie tylko młodych ludzi, doświadczenia w zakresie poruszania się tego typu pojazdami, przewidywania konsekwencji nieumiejętnej techniki jazdy.
4: Mówił naczelnik sądeckiej drogówki Bogusław Żytkowicz. W Nowym Sączu odbywa się ogólnopolski sejmik placówek wychowania pozaszkolnego. Bierze w nim udział 80 dyrektorów domów kultury i pałaców młodzieży z całej Polski. W tym roku gospodarzem sejmiku jest Nowosądecki Pałac Młodzieży, mówi dyrektor Milenia Małecka-Rogal.
18: 80 dyrektorów z całej Polski, placówek takich właśnie jak Pałac Młodzieży, domy kultury, placówki pozaszkolnego wychowania dla dzieci przyjechało dzisiaj do Nowego Sącza po to, żeby uczestniczyć w 32 sejmiku placówek wychowania pozaszkolnego, a jest to takie jak gdyby sympozjum, troszkę naukowe, troszkę artystyczne, troszkę polegające na tym, że chcemy przedstawić piękno naszej okolicy, naszego miasta. Co roku sejmik odbywa się w innym mieście w Polsce. W tym roku akurat Nowy Sącz gości tych dyrektorów i mam nadzieję, że ten pobyt czterodniowy, który tak jak już wspomniałam jest wypełniony i warsztatami artystycznymi, i wycieczkami, i odczytami a zaczyna się to wszystko w pięknym nowosądeckim ratuszu, będzie okazją do tego, żeby pięknie zaprezentować nie tylko Pałac Młodzieży, ale całe miasto Nowy Sącz. I jest nam po prostu bardzo miło, że w tak aktywny sposób pan prezydent też włączył się w organizację tej imprezy, która rzeczywiście jest wyjątkowa i myślę, że będzie okazją do wymiany takich wspólnych doświadczeń między ludźmi zajmującymi się dziećmi, młodzieżą w aspekcie artystycznym rzeczywiście z całej Polski.
19: O czym będziecie dyskutować?
18: W tej chwili każdy sejmik ma jak gdyby swoją myśl przewodnią, swój charakter. Akurat my postawiliśmy na folklor i na edukację folklorystyczną, stąd też wycieczki i do miasteczka galicyjskiego, i do skansenu, i zwiedzanie miasta, i koncert zespołu Sądeczoki, Biesiada w Karczmie, tutaj taka nasza sądecka. Natomiast oprócz tych tematów takich związanych z artyzmem, z tworzeniem, z edukacją artystyczną dla dzieci, poruszamy też w czasie tego sejmiku aspekty prawne. Jesteśmy taką mniejszością placówek, która w zasadzie troszeczkę jest między kulturą a oświatą. Niewiele mamy, że tak powiem, rozporządzeń bezpośrednio do nas skierowanych, stąd taka wymiana doświadczeń, jak spotykają się dyrektorzy z tych placówek z całej Polski, rozwiązania różnych samorządów właśnie związanych z tym, jak funkcjonujemy. To jest ten sejmik, który jest okazją do tego. My również mamy w piątek zaplanowane spotkanie z naszą panią radczynią prawną, która też będzie na te pytania tutaj moich kolegów i koleżanek odpowiadać. Do Nowego Sącza, kochani, przyjechali dyrektorzy z całej Polski, 80 dyrektorów w zasadzie od Opola, Stargardu Szczecińskiego, Gdańska, poprzez całą Polskę, Wrocław, Taruń, Warszawę, Śląsk, Katowice, Chorzów, do Zakopanego. 80 placówek, kochani, naprawdę z całej Polski. Bardzo sobie szanujemy tą instytucję naszego sejmiku i rzeczywiście bardzo aktywnie bierzemy udział, także naprawdę przyjeżdżają tutaj dyrektorzy bardzo chętnie, bo tak jak mówię, jest to jedyny taki moment, kiedy spotkamy się, kiedy możemy wspólnie przez te 4 dni nie tylko wymienić się doświadczeniami, nie tylko wspólnie pochylić się nad pewnymi rozwiązaniami, ale także po prostu nawet omówić te kwestie prawne. Mamy oczywiście zawsze ze sobą i myślę, że też za moment parę słów do Państwa skieruje przewodnicząca tego sejmiku, która tutaj jest, że tak powiem, takim organizacją organizacyjnie najbardziej, że tak powiem, kompetentna, ale jednocześnie my też jesteśmy organizatorami, bo każde miasto jest jak gdyby, które gości dyrektorów jest współorganizatorem tej imprezy.
20: Anita Gelatowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego z siedzibą w Krakowie. Spotykamy się po raz 32 na sejmiku, ponieważ jest to jedyny moment, w którym placówki wychowania pozaszkolnego mogą się spotkać, mogą wymienić się doświadczeniami, mogą spojrzeć na interpretację prawa, które często niestety o placówkach pozaszkolnych zapomina. Prawa, jak ono jest interpretowane w poszczególnych województwach, bo jednak jest to różnica. To nam daje bardzo duży ogląd na to, co się dzieje w kraju. W dodatku potrafimy czerpać z siebie nawzajem, bo wiadomo, placówki pozaszkolne to ludzie kreatywni, o wielkiej wyobraźni i wielkim sercu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym się też, tak mówiąc kolokwialnie, ładujemy baterie, patrząc na to, że inni też zmagają się z tymi samymi problemami, a jednocześnie potrafimy się inspirować. Tutaj liczymy bardzo na spotkanie z zespołem folklorystycznym, bo to jeden z najpiękniejszych folklorów, najpiękniejszej muzyki w kraju. W związku z tym ja jako pasjonat muzyki ludowej na to bardzo czekam, ale też znamy troszkę już dokonania Pałacu Młodzieży. Mamy nadzieję, że będziemy się inspirować. Ja powiem tylko, że byłam tutaj już w Nowym Sączu z dyrektorami placówek oświatowych miasta Rybnika i właśnie za sprawą tej wizyty wtedy postanowiłam przyjaciół z całej Polski ściągnąć, żeby zobaczyli właśnie to miejsce i poznali tych ludzi. Oczywiście tak, od razu powiem, nie instruktorów, a nauczycieli, bo jesteśmy w systemie oświaty. Tak, oczywiście, że temu to służy, ponieważ w różnych miejscach spotykamy na przykład koła, tutaj pewno też takie, bo ja już to wiem, których nigdzie nie ma w innych miejscach w Polsce. Wtedy próbujemy się inspirować, próbujemy namawiać władze, żeby spróbować w tym kierunku się rozwijać. To są często jakieś inne sztuki plastyczne, są to często pomysły na takie koła kreatywne lub również naukowe, których nie wszędzie jeszcze w kraju się udało otworzyć. Ponieważ czasem władze mają, tak jak u nas w mieście, taki stosunek do placówek pozaszkolnych, że powinny zajmować się tylko i wyłącznie artystycznymi działaniami, niekoniecznie naukowymi. A jednak w różnych miejscach, w różnych pałacach, MDK-ach to się dzieje. Więc tak, rzeczywiście inspirujemy się i wdrażamy to potem w życie.
1: Iwona Szcześniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku. Jest to cudowne spotkanie, zbieramy się co roku w różnych pięknych miejscach i staramy się wymieniać informacjami na temat naszej działalności. Ponieważ nasze placówki są rozrzucone, jak Państwo wiecie, po całej Polsce, staramy się wymieniać tym, co jest nowego w innych placówkach, a więc zawsze czerpiemy jakieś nowe doświadczenia, a przy tym poznajemy nowych, wspaniałych ludzi. Pokolenia się zmieniają, ponieważ dyrektorzy są również coraz młodsi, więc służymy, te starsze osoby służą młodszym poradą, ale także uczymy się też wspólnie. Uczymy się, dowiadujemy się o wzajemnych sposobach pracy w danych placówkach, staramy się wymieniać informacje na temat nowych rozporządzeń, zarządzeń, nowych przepisów mówiących o oświacie, ponieważ te nasze placówki są wyjątkowe, ponieważ my podlegamy Ministerstwu Edukacji, nie Kultury, więc jesteśmy jakby wyróżnieni. To są tylko takie jedyne placówki w Polsce.
21: Jakie doświadczenia można zdobyć na takim sejmiku?
1: Wspaniałe. My po prostu, ponieważ każdy z nas ma inną działalność, różnimy się mocno pomiędzy sobą i tutaj ta wymiana doświadczeń jest najważniejsza. Bardzo wiele czerpiemy od siebie. Korzystamy później z wzajemnych pomysłów i wprowadzamy to w swoją działalność placówkową. A poza tym te spotkania dają nam niesamowicie dużo przyjemności, satysfakcji, dają nam taki mocny, no, brzydko mówiąc, kop do przodu, ażeby to wszystko cudnie się rozwijało.
4: Mówili dyrektorzy placówek, którzy biorą udział w sejmiku. Jabłkomat w Łącku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Można wziąć z niego dowolną liczbę jabłek, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki.
22: Fajne rozwiązanie moim zdaniem.
23: Jak się to Pani podoba w ogóle?
22: Mi się to bardzo podoba.
23: To ułatwia zakup?
22: Tak, tak, tak. Jeszcze tu widzę, że można popróbować jabłuszka.
23: Dobry pomysł na
22: bardzo,
23: promocję
22: tych mi się jabłek? Wydaje, że bardzo dobry pomysł.
23: Ale chyba być uczciwym, bo nie ma sprzedawców, tak?
22: No, tak. Nieraz się zastanawiam właśnie, czy nie zdarza się podkradanie tych jabłuszek, ale myślę, że chyba, nie wiem, chyba zasada zaufania. Bardzo dobre jabłuszka. Słodkie, soczyste, no z takich właśnie słonecznych miejsc. Ja się sugerowałam tym opisem, bo tak nie mam ulubionej jako tako pod tego odmiany. Ale z tej warto, tak. Ja lubię jabłuszka wieczorami sobie. Ale dla mnie to tak, nie widzę tu szampionów, ale ja lubię szampiony na przykład. Mi się wydaje, takie fajne są w smaku.
24: Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi. No ale widzimy, że jest monitoring, więc no, to jest trochę zaufanie w kierunku mieszkańców. No ale co mogę powiedzieć? Jak jabłka są dobre, ludzie mają zaufanie też do sprzedawców, do lokalnych tutaj sadów i tak dalej, no to myślę, że nie ma się czego obawiać, że ktoś coś ukradnie.
23: Sama forma fajna, taka promocja, sprzedaż?
24: Oczywiście, jak najbardziej.
23: Ułatwia czy wygodniej, jak mam to czynić?
24: No zdecydowanie ułatwia. Widać, że nawet ruchu tutaj za bardzo nie ma, ale można podjechać w każdym momencie.
25: Dzień dobry, z tej strony Dawid Potoniec, witamy w Łącku. Pierwszy raz tutaj postawiliśmy skrzynię i sprzedawaliśmy jabłka rok temu, w zeszłym sezonie, co odebrało się właśnie z bardzo dużym zainteresowaniem. Pomysł powstał tak, że byliśmy z żoną na wakacjach na Maderze i tam właśnie przy jednym z... przy drodze stał właśnie coś takie jak jabłkomat, tylko z bananami. Właśnie tam rosły bananowce i też była skrzyneczka, żeby zapłacić. I skorzystaliśmy wtedy i spadliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
23: Przypomnijmy, jak działa taki jabłkomat.
25: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian. W tej chwili jest Rubin Gala i Graffetto. Bierzemy worek, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj na skrzyni. I jemy pyszne jabłka.
0: Duże zaufanie chyba do klientów, bo nie ma odkupu.
25: Tak. Tutaj nasz punkt działa na zaufaniu przede wszystkim. Wiadomo, że kradzieże czasami się zdarzają, ale jest to mały odsetek. Na szczęście bardzo dużo ludzi płaci i docenia to, że mogą zjeść tutaj świeże jabłka prosto z sadu.
0: Taka forma jakby promocji Państwa sadu, czy jakiś nowy kanał dystrybucji? Jak to opieracie?
25: To jest kanał dystrybucji przede wszystkim, ponieważ no wiadomo, że przede wszystkim pośrednik zarabia na pieniądze, na jabłkach, na owocach w sklepach. Wiadomo, że te ceny są bardzo wysokie, teraz szczególnie. A my tutaj dostarczamy świeże jabłko prosto z sadu, więc to dla nas też jest korzyść taka, że nie musimy przechowywać i magazynować tego jabłka. Wiadomo, że część też odkładamy, ale tutaj ludzie mogą zjeść po prostu, praktycznie prosto z drzewa jabłka, bardzo świeże.
2: Nie tylko lokalni, mamy gości z dalsza, Podhale nas ostatnio odwiedziło, mamy też gości z większych miast, z Warszawy, z Krakowa, nawet z Gdańska.
0: Czy Państwa zaskoczyło takie zainteresowanie jabłkomatem? Czy byliście na to przygotowani, bo ten mąż mówił, że podpoczyliście to za granicą?

0: naszego sadu. Tak jest, zbierane rękami mojego męża, moimi, naszej rodziny, bo to jest taki projekt rodzinny, bym powiedziała, ten jabłkomat.
1: Jabłkomat znajdziemy w Łącku w powiecie nowosądeckim przy trasie wojewódzkiej w pobliżu rynku. To ogromny rekord. Ponad 2,5 miliarda złotych podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku za ubiegły rok. Swoje wsparcie przekazało ponad 17 milionów osób. W Nowym Sączu najwięcej pieniędzy dostanie Stowarzyszenie Sursum Corda. Ponad 3 miliony złotych.
2: Tak, 1,5% to jest źródło finansowania naszych działań bardzo istotne. Szczególnie cieszy ten przychód naszych podopiecznych, bo poprzednie lata pokazują, że zdecydowana większość tej kwoty to są przekazy celowe na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji naszych podopiecznych. Dostaliśmy 2 dni temu dopiero maila z Urzędu Skarbowego z rozpisem celów szczegółowych. Trwa księgowanie w tej chwili na subkonta podopiecznych, więc nie potrafię dzisiaj jeszcze powiedzieć, jak ten tort finansowy zostanie pokrojony, no bo bierzemy pod uwagę dedykacje, które w deklaracjach PIT osoby przekazujące 1,5% dla Stowarzyszenia Sursum Corda wpisują. Podopiecznych w programie Na Ratunek mamy blisko 200 osób. Wydatki miesięczne średnio to jest 100-150 tysięcy miesięcznie, więc część tych środków zostaje zamieniona na właśnie leczenie, rehabilitację, pokrycie kosztów dojazdów, czy zakup specjalistycznego sprzętu dla naszych podopiecznych, ale część, która nie ma konkretnego celu albo jest związana z programami wolontariackimi, to również kwota, która pozwoliła nam po pierwsze wyremontować powierzchnię i poszerzyć warunki lokalowe, tak żeby w godnych warunkach, okolicznościach przyjmować osoby, które przychodzą po pomoc, stworzyć naszym pracownikom trochę lepsze warunki do pracy, no i finansować te programy, które na stałe codziennie przez 365 dni w roku się realizują. To jest ponad 800 seniorów, którzy są pod naszą opieką. To jest blisko 100 powiatów, które obsługujemy w ramach prowadzonych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. To jest Centrum Sądeckie, Centrum Wolontariatu, jak i bycie małopolskim operatorem programu Korpus Solidarności, jeśli chodzi o rozwój wolontariatu długoterminowego i cała masa działań pośrednich, różnych pomocowych, które się u nas odbywają. Natomiast myślę, że do takiej szczegółowej rozmowy, jak i na co te pieniądze będą zagospodarowane, będę przygotowany, jak dostanę informację zwrotną od pani księgowej, jak te cele w tym roku zostały rozpisane.
3: Okay, a to jest podobna kwota do tej, która była w poprzednim roku, czy wyższa?
2: Kwota wzrosła, no ale to wynika z kilku czynników. Po pierwsze z tego, że rośnie proporcjonalnie kwota wynagrodzeń, więc jeżeli popatrzymy na wskaźniki ogólnopolskie, to przychód każdego Polaka rośnie. Nie było waloryzacji też kwoty wolnej od podatku, co powoduje, że wyższy przychód generuje większy podatek. To wszyscy czujemy w kieszeni, ale to ma przełożenie bezpośrednie na wartość 1,5%. No ale to też efekt działań naszych promocyjnych, które podejmujemy w różnych kierunkach. Współpraca też z biurami rachunkowymi, które zachęcamy do tego, aby przy wypełnianiu deklaracji PIT można było przekazać nam 1,5% podatku. No ale tak myślę, że to też w pewnym sensie papierek lakmusowy takiego zaufania społecznego dla organizacji. Staramy się działać transparentnie. Wszystkie nasze sprawozdania i merytoryczne, i finansowe można znaleźć na naszej stronie internetowej. Każda złotówka, którą wydajemy, ma pokrycie w fakturach, dokumentach. Więc dla nas każdy grosz, każda złotówka, każdy 1000 złotych, który trafia na konto z tytułu 1,5%, to jest szansa do tego, żeby więcej, szerzej działać. Ten rok 25 był rekordowy, nie tylko dlatego, że to był jubileusz 25-lecia organizacji, ale to był rekordowy rok też, jeśli chodzi o skalę programów. Natomiast wszystko wskazuje na to, że 26 rok będzie jeszcze lepszy i cieszymy się, że są zasoby do tego, żeby skutecznie, efektywnie działać pomocowo.
1: Mówił Marcin Kałużny, prezes Sursum Corda. Teraz zaglądamy do jednej z najstarszych szkół w Nowym Sączu. Założył ją w latach 20. ubiegłego wieku Bolesław Barbacki. Do tej pory w budynku przy ulicy Morawskiej

0: Jakiego mieści się szkoła, w której działają klasy o różnym profilu. W tym roku świętuje ona swoje stulecie. O historii tej szkoły opowiedział nam jej dyrektor Czesław Sarota.
1: No można tak powiedzieć, zbliżamy się powoli, małymi kroczkami do stulecia istnienia szkoły Bolesława Barbackiego, założonej w 1926 roku. Rozpoczniemy jubileusz stulecia centralne. Główne uroczystości rozpoczną się jesienią. W tradycji naszej szkoły jest, że zazwyczaj jubileusze odbywają się w październiku, miesiącu poświęconym też m.in. edukacji narodowej i nauczycielom. A musimy pamiętać, że nasz patron Bolesław Barbacki to oprócz tego, że wspaniały, niezwykły artysta, malarz, to też i założyciel naszej szkoły, dyrektor i wspaniały nauczyciel, troszczący się wówczas na te czasy, trudne czasy, kiedy Polska była w trudnym okresie, dbał o tą edukację tych najuboższych rodzin dziewcząt, aby mogły mieć start później w dorosłe życie piękne. Więc jak widzimy, jest to szkoła już z pewnymi tradycjami, z pewnym dorobkiem, co nie znaczy, że ten dorobek już jest zamknięty, bo cały czas on jest kontynuowany w sztafecie pokoleń pozostałych dyrektorów po Bolesławie Barbackim.
2: Ale mimo to, że Barbacki był artystą, malarzem, to nie założył szkoły malarskiej, tylko szkołę odzieżową. I tutaj dziewczęta z Nowego Sącza i okolicy mogły się kształcić właśnie w tym kierunku. Tutaj też, z tego co wiem, obok szkoły powstały warsztaty, w których po szkole te panie znajdowały zatrudnienie.
1: Dokładnie. No, w ogóle sięgając w historię, w 1891 roku na świat przychodzi Bolesław Barbacki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilkunastu lat stanie się wybitnym malarzem przede wszystkim, nauczycielem i działaczem społecznym. Reprezentowana przez niego postawa patriotyczna, bo musimy też o tym pamiętać, miłość do małej ojczyzny, do sądeczyzny oraz talent w wielu dziedzinach artystycznych zapewnił mu tytuł wybrańca wielu mus wśród współczesnych sądeczan. Od jego śmierci mija już właśnie w miesiącu sierpniu 84 lata. Będziemy obchodzić w miesiącu sierpniu, 21 sierpnia dokładnie, kiedy to został stracony przez okupanta w Biegonicach wraz z pozostałymi sądeczanami. W związku z tym tutaj o tym musimy pamiętać. I Bolesław Barbacki, tak jak już pan redaktor powiedział, dbał o tą młodzież i założył m.in. warsztaty przy naszej szkole dla dziewcząt, gdzie zdobywały fach krawiecki, a później szukał im pracy, czy to dawał tą pracę w swojej szkole, którą prowadził, jak również w sądeckich różnych zakładach krawieckich. On dbał o te dziewczyny, mimo to, że już były absolwentkami jego szkoły.
2: Szkoła działa cały czas. Powiedzieliśmy trochę o historii, ale powiedzmy o współczesności. Jak działa, w jakich klasach, w ilu klasach uczą się tutaj uczniowie?
1: Mamy ponad 600 uczniów w Technikum Przemysłu Mody i w 6. Liceum Ogólnokształcącym. Technikum Przemysłu Mody rozwija młodzież uzdolnioną artystycznie, właśnie pod kątem też naszego patrona i założyciela. Tutaj wykazuje się młodzież swoją kreatywnością, pomysłem, bo tutaj oprócz zmysłu artystycznego też i troszkę zmysłu manualnego potrzeba, żeby usiąść przy maszynie i naprawdę różne cuda stworzyć, które wcześniej są zaprojektowane. Natomiast w 6. Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w klasach dziennikarskich, gdzie mamy rozszerzony język polski, język angielski, historię i dziennikarstwo, i zresztą ta młodzież jest znana zarówno naszym sądeckim dziennikarzom, bo uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, jak również i poza Nowym Sączem też uczestniczą w warsztatach w Krakowie, w różnego rodzaju właśnie dziennikarskich. W związku z tym tutaj pięknie się te klasy dziennikarskie nam rekrutują i rozwijają. Oprócz klas dziennikarskich mamy klasy psychologiczne. Wracamy do klas prawniczych, zresztą zarówno klasy dziennikarskie, klasy plastyczne, klasy psychologiczne, czy też prawnicze, to właśnie można powiedzieć, są to klasy, które zostały na terenie Nowego Sącza w naszej szkole stworzone. Autorem i pomysłodawcą tych klas byłem ja osobiście i ja próbowałem stworzyć coś nowego dla polskiej i sądeckiej oświaty i faktycznie one się pięknie przyjęły. No, oczywiście są teraz też te klasy w innych placówkach oświatowych sądeckich, natomiast kolebka tych klas to jest nasza szkoła. Teraz mamy starsze roczniki, są klasy plastyczne, natomiast w tym roku po targach szkół nie zauważyliśmy dużego zainteresowania, w związku z tym odpuściliśmy sobie tą klasę plastyczną w tym roku. Więcej osób pytało właśnie o klasy prawnicze i psychologiczne, w związku z tym poszliśmy w tym kierunku, żeby stworzyć te klasy dla absolwentów szkół podstawowych, natomiast myślę, że w przyszłym roku, już w roku jubileuszowym, znowu uruchomimy klasy plastyczne w naszej szkole.
2: Ale szkoła to nie tylko nauka, nie tylko codzienne przebywanie tutaj, ale również rozrywka, bo wiem, że wasza szkoła ma taki festiwal, który ma dość długą historię, nazywa się Guzik z pętelką i znowu nawiązanie pewnie do klas o profilu krawieckim. Powiedzmy parę słów o tym, co to za impreza, bo na niej uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty.
1: Tak, festiwal Guzik z pętelką już wpisał się w historię naszej szkoły od wielu, wielu lat i w dalszym ciągu ten, że tak powiem, duch Barbackiego w tym festiwalu jest i jest rozwijana zdolność i pomysłowość młodego człowieka i jego uzdolnienia i jego kreatywność. I oprócz klasy technikum, gdzie są przepiękne pokazy mody podczas tego festiwalu, to też rozwijamy różnego rodzaju talenty związane z tańcem, z muzyką, z śpiewem, z malarstwem. I tutaj ta kreatywność tych młodych ludzi jest tak ogromna i tak zaskakująca, że w każdym roku coś nowego nas zaskakuje i jury, całą komisję, która ocenia poszczególne występy i kategorie, że w każdym roku mamy coś wspaniałego, coś nowego i coś pięknego. I ten festiwal daje młodym ludziom pokazać się z tej innej strony. Nie ze strony ich wiedzy stricte teoretycznej, której uczą się w naszej szkole, czy to w technikum, czy w liceum, ale też od strony tej właśnie manualnej, od strony wyobraźni, kreatywności i swoich uzdolnień, swoich pasji, i swoich upodobań, zamiłowań do różnych dziedzin.
2: Jaką pan przyszłość widzi dla szkoły?
1: Myślę, że ta szkoła w dalszym ciągu będzie kształcić młodzież, różną młodzież, bo my mamy naprawdę w naszym zespole różną młodzież, przychodzącą z różnymi uzdolnieniami, z różnorodnością wiedzy, którą rozwijamy. Dajemy tą możliwość tym młodym ludziom, ale też i z różnymi obciążeniami, które próbujemy też rozwiązać. Bo też mamy i młodych ludzi, autystyków z Aspergerem, którzy fantastycznie się w naszej szkole odnajdują i jest to wielka praca moich nauczycieli, bo żeby pracować z młodym człowiekiem, z potrzebami, które przed takim nauczycielem stają, więc to jest wielkie wyzwanie dla każdego pedagoga, a później jest wielka radość, kiedy taki uczeń kończy szkołę naszą, czy to w technikum, czy w liceum i zdaje maturę i idzie w dorosłość. To jest sukces naszej szkoły, że tak powiem.
0: Mówił Czesław Sarota, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Barbackiego. A na koniec tego magazynu jeszcze zaglądamy do galerii BWSO, Roku w Nowym Sączu, bo tutaj odbywają się nowe warsztaty artystyczne dla małych i dla dużych. Zajęcia już się rozpoczęły, mówi Sylwia Kierusiak z galerii.
3: Dla dzieciaków regularne, cykliczne zajęcia cotygodniowe kreatywnej pracowni sztuki, kreatywnych konstrukcji z klocków oraz dla tych trochę starszych rysunek architektoniczny. Natomiast z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystycznego, warsztaty Art Cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
0: To opowiedzmy o tych warsztatach.
3: Pierwszą propozycją jest kreatywna pracownia sztuki, regularne zajęcia artystyczne dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat. Spotykamy się w środę i w piątki od godziny 16 do 17. Podczas tych zajęć dzieciaki poznają bardzo różne techniki. Malarstwo, rysunek, rzeźbę, linoryt, papieroplastykę, projektowanie czy też techniki mieszane. Będą pracować z kolorem, formą i różnymi materiałami plastycznymi. Na warsztatach przede wszystkim nie będziemy uczyć kopiowania gotowych wzorów. Chcemy przede wszystkim rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność oraz pokazywać, że w sztuce można szukać własnych rozwiązań, eksperymentować, tworzyć naprawdę coś po swojemu. Wszystkie materiały potrzebne podczas zajęć oczywiście zapewniamy na miejscu. Kolejną propozycją jest kreatywne konstrukcje z klocków i jest to nowość w naszej ofercie, ponieważ wakacje, nasze turnusy z klockami Lego cieszyły się bardzo dużą popularnością, dlatego stwierdziliśmy, że może warto te warsztaty przedłużyć i odnowić w formie cotygodniowej. Będą to warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 17 do 19. Dzieciaki przede wszystkim na warsztatach będą zamieniać się w małych projektantów, konstruktorów i wynalazców. W trakcie zajęć będą mogli budować miasta, mosty, pojazdy, budynki przyszłości i tak naprawdę jedynym ograniczeniem będzie tylko i wyłącznie ich wyobraźnia. Co jest bardzo ważne, na tych warsztatach najważniejszy będzie pomysł dzieciaków, eksperymentowane, planowanie, szukanie nowych rozwiązań, więc tutaj przede wszystkim zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację, współpracę i kreatywność. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy również rysunek architektoniczny. Spotykać się będziemy w soboty w godzinach od 9 do 12. Jest to propozycja zarówno dla młodzieży, która po prostu lubi rysować, jak i dla osób myślących o architekturze, projektowaniu wnętrz, wzornictwie czy innych kierunkach artystycznych. Podczas zajęć będziemy poznawać perspektywę, proporcje, kompozycje, będziemy rysować bryłę, architekturę i tworzyć wybraną przestrzeń. Zajęcia mogą być również super początkiem dla przygotowywania się do studiów wymagających umiejętności rysunkowych. Jeżeli chodzi o poziom umiejętności osób, które przychodzą do nas na architekturę, ten stopień może być różny. To mogą być dzieci, które tak naprawdę myślą o architekturze i dopiero zaczynają swoją przygodę z rysowaniem, ale może być też to młodzież licealna, która już bardzo poważnie myśli i mocno przygotowuje się na rysunek. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat aż, no tak naprawdę górnej granicy nie mamy.
0: A macie coś dla dorosłych jeszcze? To jest też taka propozycja, która, o której tutaj już wspomnieliśmy. Co to takiego?
3: Tak, oczywiście galeria BWA Soku to nie tylko edukacja dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim też oferta dla dorosłych i seniorów. I w ramach tej oferty, jak co roku, zapraszamy na poniedziałkowe spotkania z malarstwem, które każdego tygodnia w poniedziałki będą odbywać się od godziny 10 do 13. Na te warsztaty nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia ani wykształcenia artystycznego. Można po prostu przyjść z dobrym humorem w trakcie zajęć. Można wypić smaczną kawę, zjeść ciastko i po prostu potworzyć coś swojego. Pracujemy z kolorami, światłem, kompozycją, malujemy martwe naturę, pejzaże, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną propozycją dla dorosłych, którzy nie mają tak dużo czasu do południa, jest dokładnie taka sama formuła pod nazwą Art Cafe, czyli artystyczne spotkania przy kawie i pędzlach, ale w czwartki od godziny 16 do 18, więc tutaj rzeczywiście, jeżeli mamy dorosłych, którzy są zajęci do południa, zapraszamy w czwartki. Art Cafe przede wszystkim łączy praktyczne malowanie ze swobodnym kontaktem ze sztuką. Tworzymy również pracę, rozmawiamy o sztuce, oglądamy aktualne wystawy. Basia Piękość, osoba, która prowadzi te warsztaty, również jest aktywną malarką, więc tutaj to spotkanie ze sztuką jest bardzo bliskie. W naszej ofercie pozostaje również rynkodzieło dla dorosłych i seniorów. I są to warsztaty, które odbywać się będą też cyklicznie w poniedziałki od godziny 12.15. I tutaj tak naprawdę zamiast pędzli bierzemy w dłonie igły, szydełka bądź tkaninę i tam w zależności od tego, to, co lubi i co chciałby stworzyć z zakresu rękodzieła, nasza instruktorka, która prowadzi warsztaty, będzie dostosowywać program właśnie do uczestników. No i oczywiście najważniejsza rzecz, Slow Art, klefiaty w procesie, czyli cykl warsztatów florystycznych dla dorosłych i seniorów. Jest to kontynuacja, bo tak naprawdę te warsztaty odbywają się już drugi rok. Są to warsztaty, które odbywać się będą w sobotę od godziny 14 do godziny 16. W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dekoracyjne wianki na drzwi, które będą odgrywać taką główną rolę przywitania jesieni, bo jak i jesień, to wiadomo, że wrzosy, a te wrzosy u nas będą całkowicie dostępne.
0: Mówiła Sylwia Kielusiak z Galerii PWA.
4: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
5: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
4: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu Łezka. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy. One Kiss.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Wow, Gnarly Major League DJs to Wasted Best. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban. Zanim spadnie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: And don't put the blame on
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mógłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
2: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
1: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
2: Transport gratis.
1: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
2: 18-444-9301.
1: Auto myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
3: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
5: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
4: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
5: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
4: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
5: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510 200 512.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10 sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1.16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
11: Michał Rejduch, witajcie. Po weekendzie w Nowym Sączu kolejne dwa spektakle w ramach projektu Teatr Polska. Dołączyło do niego Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Spektakle obejrzymy we wtorek i w czwartek, a po nich zaplanowano spotkanie z aktorami. Trwają zapisy do koła naukowego, które powstaje w Astrocentrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się kosmosem i tajemnicami wszechświata. Zajęcia odbywać się będą w środę wieczorem. Szczegóły są na gog.chełmiec.pl. Warto tam zajrzeć.
12: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raye, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
12: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: worth it. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
0: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
8: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
7: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
8: Transport gratis.
7: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
8: 18-444-9301.
7: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
9: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
19: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
18: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano Dawid i Dob Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Dawida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. No, patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w NSC po 15.

0: Nauczyciela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

0: to Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na sk.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
10: Witajcie, Michał Rejduch z tej strony. Znamy już program Sącz Jazz Festival. Muzyczna uczta zacznie się 24 października i potrwa miesiąc. Imprezę otworzy koncert Wojtka Mozalewskiego razem z zespołem. W tym roku wystąpi też Urszula Dudziak. Koncerty odbędą się w Starosądeckim Sokole. A jeżeli lubicie sport i bieganie po górach, no to można już trenować przed jesiennym ultraświrem. Zawody odbędą się w Beskidzie Niskim 28 listopada na dwóch dystansach 15 i 25 km. Szczegóły na ultraświr.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
13: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
14: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
12: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jangle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na esk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was, sk.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę w telegramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znany i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie. 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Radio SK. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
10: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
9: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
10: Transport gratis.
9: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
10: 18-444-9301.
9: auto-złom-tegoboże.pl.
11: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

0: To Neptunica i What If the First Time. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: No nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: S.K. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzury. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla Was taki specjalny program z nowościami. Bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek. Czwartek po 23 zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
17: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
16: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
18: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
16: A ulubione śniadanie?
18: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
16: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cyms jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: Butler robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład w Stanach i cicho sza.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
13: Witajcie, Michał Rejduch. Ruszył mały festiwal form artystycznych w Nowym Sączu. Po raz 34 organizuje go Mała Galeria. Wydarzenie promuje różnych twórców i pokazuje też różne oblicza sztuki. A w czwartek w ramach festiwalu czeka Was koncert kwartetu smyczkowego Rosa. Zacznie się o 18.30. Wstęp darmowy. Przed nami ostatni tydzień jesiennego festiwalu teatralnego w Starym Sączu. Spektakle można oglądać w tutejszym Sokole. Jeszcze do czwartku szkoły mogą zgłaszać się do Mistrzostw Małopolski w grze GeoGuessr. Organizuje je Sądecki Elektryk.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
15: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
14: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
16: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
14: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
17: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
3: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
2: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18-444-9301.
2: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
4: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
6: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
5: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
6: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
5: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
6: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510-200-512.
7: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj na konty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na konty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
11: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
10: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
11: Transport gratis.
10: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
11: 18-444-9301.
10: auto-złom-tegoboże.pl.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
19: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
18: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko 1 turniej w Toronto.
20: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Polska.
1: SK Mało Polska.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Gnarly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak, wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę, troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damian wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jasku, jaka jest pana historia?
7: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
6: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18-444-9301.
6: auto-złom-tegoboże.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Wiesiela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pani zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
9: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
8: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
9: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
9: 18-444-9301.
8: Auto-myślnik-złom-myślnik-tego-boże.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
13: Michał Rejduch, witajcie. Po weekendzie w Nowym Sączu kolejne dwa spektakle w ramach projektu Teatr Polska. Dołączyło do niego Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Spektakle obejrzymy we wtorek i w czwartek, a po nich zaplanowano spotkanie z aktorami. Trwają zapisy do koła naukowego, które powstaje w Astrocentrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się kosmosem i tajemnicami wszechświata. Zajęcia odbywać się będą w środę wieczorem. Szczegóły są na gokhełmiec.pl. Warto tam zajrzeć.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
15: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
14: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
16: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
14: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
17: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

Łoo-o-laj-laj-laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
22: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
21: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
26: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
21: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
20: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
1: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
0: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziaks. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy otworzy...

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: Drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. To jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
20: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
19: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało.
7: Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
13: Witajcie, Michał Rejduch z tej strony. Znamy już program Sącz Jazz Festival. Muzyczna uczta zacznie się 24 października i potrwa miesiąc. Imprezę otworzy koncert Wojtka Mozalewskiego razem z zespołem. W tym roku wystąpi też Urszula Dudziak. Koncerty odbędą się w Starosądeckim Sokole. A jeżeli lubicie sport i bieganie po górach, no to można już trenować przed jesiennym ultraświrem. Zawody odbędą się w Beskidzie Niskim 28 listopada na dwóch dystansach. 15 i 25 km. Szczegóły na ultraświr.pl.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
15: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
14: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
16: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam dwóch trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
14: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
17: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
14: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
15: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
16: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
15: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
17: Poleca Radio SK.
18: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
21: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
21: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
21: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
22: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

0: Eska Małopolska News.
1: Michał Rejruchy, zapraszam. Rusza sezon grzewczy w Nowym Sączu. MPEC włączył ciepło, bo prosili o to najwięksi odbiorcy, m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
2: O tym, w którym momencie dany obiekt będzie włączony, decyduje zawsze administrator danego budynku, więc my czekamy na zgłoszenia, które płyną bezpośrednio od administratorów. No i w zeszłym tygodniu mieliśmy już pierwsze budynki, które były zainteresowane podłączeniem. W tym tygodniu nasz największy odbiorca, czyli Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, też już zgłosiła włączenia w poszczególnych zabach i przedstawiła harmonogram, kiedy ma to się dziać, więc jesteśmy w trakcie włączania, więc to jest rzecz, która się teraz dzieje, jest bardzo aktualna. Ten sezon rozpoczyna się w różnych okresach, w różnych latach, w różnych porach. Pamiętam takie czasy, kiedy rozpoczynaliśmy 10 września, był jeden rok, gdzie rozpoczynaliśmy 15 października, w tym roku jest, nazwijmy, pośrodku. Obiekty, które są, mają całą instalację, która na podstawie temperatur zewnętrznych, wewnętrznych podaje, w którym momencie powinny być włączone. Więc jeśli my mamy już w danym bloku włączony wymiennik, jest ta możliwość, że tam ciepło płynie, więc to jest wtedy już uzależnione od specyfiki poszczególnych bloków, kiedy już fizycznie popłynie ciepło w kaloryferach, a tak jak powiedziałem, spora część, może jeszcze nie większość, ale spora część już zgłosiła, żeby te węzły były włączone. Państwo nie widzicie tego w radiu, natomiast panowie jako świadkowie możecie ocenić, patrząc przez okna, że zapasy są jak najbardziej porobione. Przypomnę, że od 2023 roku mamy, nazwijmy te trzy sposoby produkcji ciepła, czyli produkcja ta, która przez lata była produkcja ciepła z węgla, produkcja ze zrębki drzewnej, produkcja biomasowa oraz produkcja z gazu. Przede wszystkim w naszym układzie kogeneracyjnym, czyli równolegle produkujemy energię cieplną i energię elektryczną i kocioł gazowy. Jeśli chodzi o sprawy związane z gazem, mamy zakontraktowane zakupy gazu. Jeśli chodzi o węgiel i zrębkę drzewną, to na ile nam place pozwalały, już wypełniliśmy i na pozostały okres naszego sezonu ciepłowniczego mamy pokontraktowane umowy. Jeśli chodzi o zrębki drzewne, to wzorem samego początku i tego, jak to funkcjonuje w spółce od 2020 roku, po prostu też na bieżąco kontraktujemy kolejnymi przetargami dostawy zrębki. Dokładnie tak, to jest dla nas bardzo dobra sytuacja, w której możemy dobierać i patrząc na to, jakie są ceny surowców, dobierać to, co będzie w pierwszej, w drugiej kolejności, a widzimy, co się dzieje i odbiorcy indywidualnie widzą, co się dzieje chociażby z ceną pelletu, z ceną węgla, cały czas są pewnego rodzaju zawirowania, więc dla nas to też jest dość istotne, co będziemy w jakiej kolejności włączyć, bo to nam po prostu pozwala osiągać optimum ekonomiczne. Znowu, różnie. Były takie lata, pamiętam jeden rok, nie wiem, czy nie był 2024, że w styczniu i w lutym były temperatury plus 14 stopni. My mogliśmy realizować prace inwestycyjne, bo było tak ciepło. Ale wiadomo, później jeszcze ta zima wróciła. Najczęściej ten sezon kończy się w okolicach kwietnia, maja. Rok czy dwa lata temu był jeden z najdłuższych sezonów, bo trwał prawie do końca maja. Teraz była zmiana taryfy, ona była poniżej wskaźnika inflacyjnego, średnia zmiana 3,8%, ona była od 1 lipca, więc to jest cena, która obowiązuje przez co najmniej następnych 12 miesięcy. Może się okazać, że w trakcie zimy, jeśli się okaże, że te ceny surowców będą jakieś w miarę roztropne, że będziemy mieć delikatną obniżkę jeszcze, ale to czekamy na to, jak będzie wyglądała kwestia związana z zakupami, no bo jeśli kupujemy w miarę w dobrych cenach, no to wtedy chcemy też te ceny związane z naszymi taryfami obniżać, więc to jest temat najbliższych miesięcy, więc nawet może tego półrocza, do kończenia tego półrocza. No, na tej mapie Nowego Sącza ciepłowniczej tych zmian na przestrzeni ostatnich lat było wiele, więc tak. tym filarem i tą podstawą produkcji ciepła jest kotłownia Millennium przy Wiśniowieckiego 56. Tu produkujemy najwięcej ciepła. Tu produkujemy to ciepło zarówno z węgla, jak i ze zrębki drzewnej. Drugim bardzo istotnym miejscem produkcji ciepła jest elektrociepłownia lwowska. Przy tych cenach, które są obecnie, jeśli mówimy o cenach gazu i energii elektrycznej, to to źródło wychodzi najtaniej i to źródło od 2023 roku, od lipca 2023 pracuje nieustannie, bo on jest po prostu najtańsze. No i mamy jeszcze dwie mniejsze ciepłownie, elektrociepłownie, jedna w Starym Sączu, druga w, na ulicy Dobrzeńskiego, elektrociepłownia węgierska i jeszcze kilka obiektów, gdzie mamy pojedyncze kotłownie gazowe i tymi kotłowniami my jako MPEC też operujemy. Natomiast to, co pan redaktor słusznie zauważył, wyleciały nam, można tak powiedzieć, dwie kotłownie. To były już naprawdę bardzo stare kotłownie, ich eksploatacja nie była w dalszym części opłacalna. To jest kotłownia Wulki przy ulicy Barbackiego i kotłownia Sikorskiego. My te obiekty, które były zasilane z tych właśnie kotłowni, włączyliśmy w jeden wielki system ciepłowniczy właśnie płynący z Millennium i z ulicy Lwowskiej i tam ciepło już od dłuższego czasu jest właśnie dostarczane, produkowane w tych miejscach. Na Sikorskiego było 100% węgla, więc to nam wyskoczyło, czyli odbiorcy ciepła, którzy korzystali z kotłowni Sikorskiego, nie są już odbiorcami ciepła w 100% wyprodukowanego z węgla, tylko właśnie są z tego miksu energetycznego, w którym węgiel jest poniżej 50%. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, no to rozmawiając o sumie wszystkich kosztów, no to rozmawiamy o kosztach rzędu 70 milionów złotych. On jest też silnie uzależniony od tego, jak wyglądają te miesiące zimowe. Chociażby kwestia ostatniego sezonu ciepłowniczego. Pierwszy raz w historii MPEC-u mieliśmy tak, że w ciągu jednego miesiąca, a był to styczeń 2000

0: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz. Nowe wyzwania, nowe znajomości i dla wielu wielka niewiadoma. Ponad 1200 osób zaczęło studia na pierwszym roku Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. W piątek odbyła się uroczysta inauguracja.
1: Pierwszy rok na bazie, to trudno powiedzieć, ale myślę, że będzie okej, ponieważ profesorowie i magistrzy są bardzo mili. Myślałem, że będzie dużo nauki, ale widać, że będzie dużo wykładów, bo miły pan, nie mówi z żartem.
2: A jaki kierunek wybrałeś?
1: Ekonomia, administracja.
3: Dla mnie blisko przynajmniej, ale też oferuje bardzo ciekawą ofertę edukacyjną, tak? I myślę, że to jest dobry kierunek.
2: A jaki kierunek?
3: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
2: Jak sobie wyobrażasz studia?
3: Poniekąd zajęcia kreatywne, które będą nas rozwijać do pracy z dziećmi i też podstawy i psychologii, i socjologii od tej strony biologicznej.
2: A jakie wyzwania stoją przed tobą?
3: Na pewno nauka w nowym dziale, którego się wcześniej nie uczyłam.
4: Lingwistyka dla biznesu.
2: Czemu akurat ten?
4: Bo lubię język angielski i takie przedmioty związane z zarządzaniem i biznesem.
2: Jak sobie wyobrażasz w ogóle studia wyższe?
4: No, na pewno będzie dużo nauki. Mam nadzieję, że podołam i że się rozwinę na tym kierunku i później to zaprezentuję w przyszłości.
2: Jakie wyzwania czekają przed tobą jako studentką pierwszego roku?
4: No na pewno odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości, w tej nauce i poznanie nowych osób.
5: Filologię angielską? Jakoś tak mnie ciągnie w stronę angielskiego.
2: Czemu Akademia Nauk Stosowanych?
5: De facto najbliżej. No i w zasadzie to był główny powód. Oraz kilkoro znajomych w całej szkole. Po części oni również się przyczynili do tego. Na pewno nauka, do której będę musiał się przyłożyć, to będzie samo w sobie wyzwanie.
6: Dzień dobry, ja nazywam się Żaneta Witek i jestem studentką pierwszego roku pielęgniarstwa. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za takie wyróżnienie, które zostało mi przyznane odnośnie występu w imatrykulacji. Jestem bardzo wdzięczna z tego powodu, że udało mi się dostać na tą uczelnię, z racji, że rekrutacja w tym roku była bardzo wymagająca i przesiała bardzo dużą ilość studentów, która chciała wybrać się na ten kierunek. Jestem ciekawa nowych znajomości, przyjaźni, tego, co spotka mnie na tej uczelni i oczywiście chcę zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę, która potem przyda mi się w tak ważnym zawodzie, w którym będę dbała o zdrowie i życie ludzi. Bardzo dużo czytałam o różnych uczelniach, aby oczywiście jak najlepiej przygotować się do zawodu i poczytałam bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tej uczelni, nie tylko od moich znajomych, ale także w mediach społecznościowych widziałam, że ta szkoła ciągle się rozbudowuje, ciągle dzieje się tutaj coś nowego i bardzo mnie to przekonało do tego wyboru.
7: Szanowni Państwo, witam serdecznie w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na inauguracji roku akademickiego, który w historii Akademii będzie to inauguracja 29. Ta inauguracja będzie inna od tych wszystkich, które były, z tego względu, że to się zadziało w poprzednim roku akademickim, spowodowało duże przemeblowanie i przeorganizowanie pracy Akademii. Taką pierwszą informacją, która się pojawiła, to była informacja o otrzymaniu kolejnej możliwości rekrutacji na kolejny rok akademicki na kierunku lekarskim. Limit przyznany przez Ministerstwo Zdrowia opiewał na 45 osób, te 45 osób zostało rekrutowane. Drugą informacją, która również spowodowała pozytywne zamieszanie w uczelni, była informacja, która napłynęła do nas w lipcu. Poddaliśmy ewaluacji kategorię naukową ekonomia i finanse, która uzyskała kategorię B+, a z tym się wiążą pewne przywileje. Od tego momentu jesteśmy już pełnoskalową akademią, społecznością akademicką. Mało tego, ustawa o szkolnictwie wyższym daje możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. I to jest też poważne wyzwanie, ponieważ musi powstać rada dyscypliny, która będzie te stopnie naukowe nadawać. Kolejne wyzwanie związane z kierunkiem lekarskim to jest kontynuacja rozbudowy budynku. Ten budynek będzie służył dla kierunku lekarskiego, ale również dla nauk o zdrowiu. Z tego względu, że przy tegorocznej pozytywnej, wysokiej rekrutacji pragnę przypomnieć, że na pierwszy rok studiów przyjęliśmy ponad 1500 młodych ludzi, którzy chcą swoje losy wiązać z Akademią i studiować tutaj w Nowym Sączu, a generalnie liczba studiów

0: studentów, która rozpoczyna rok akademicki 2026-2027, to jest ponad 3500 osób. Rok szczególny z tego względu, że już z tyłu głowy mamy przygotowania do obchodów jubileuszu, który się nam pojawi w przyszłym roku, czyli 30-lecia. Natomiast powoli wchodzimy w ten nowy okres, przyzwyczajamy się do już tej naszej akademickości po to, aby docelowo Akademia mogła funkcjonować w pełnej swojej skali. Rzeczywiście, szanowni Państwo, rozbudowa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu jest elementem kluczowym. W tym momencie jesteśmy na etapie pozyskiwania dofinansowania do tej budowy zewnętrznego i mam taką nadzieję, że w przyszłym roku kalendarzowym ta budowa będzie kontynuowana. W tym momencie mamy to budynek zamknięty w stanie surowym i jest zabezpieczony. Więc wszystko, jak Państwo wiecie, odnosi się do finansów. Oczywiście są priorytety odnośnie sytuacji geopolitycznej. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc my też rozumiemy te pewne przesunięcia, cięcia, ale mamy nadzieję, że tutaj uda nam się ten budynek dokończyć, aby on był w pełni oddany dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Szanowni Państwo, żyjemy w takich czasach, gdzie student jest najważniejszy. On zawsze był najważniejszy, ale w tym momencie on jest bardzo ważny. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu student naprawdę będzie zaopiekowany. Dotyczy to infrastruktury, którą posiadamy. Posiadamy własny akademik przy ulicy Długosza, który może pomieścić prawie 200 osób. Następnie w tym budynku otwarliśmy Centrum Wsparcia dla Studentów, gdzie dyżury swoje mają psycholodzy, mają osoby odpowiedzialne za karierę, osoby doradcy, pełnomocnicy do spraw osób z niepełnosprawnościami, więc chcemy, aby ten student, jeżeli się pojawi konieczność jego wsparcia w tych zakresach, to będzie miał taką możliwość. Oczywiście, szanowni Państwo, rozbudowujemy laboratoria, ponieważ nowe wyzwania, wszechobecna sztuczna inteligencja, nowe technologie wymagają zmiany pewnych programów i to się również dzieje, po to, aby student, który przychodzi do nas, miał pełną wiedzę. Powstają nowe laboratoria na wszystkich wydziałach, doposażamy się po to, aby student, wychodząc z uczelni, mając wiedzę teoretyczną, miał również tą wiedzę praktyczną zdobytą w laboratorium, ale również tą wiedzę, tą taką stricte praktyczną po odbytych praktykach w naszych partnerach dotyczących otoczenia społeczno-gospodarczego. Szanowni Państwo, na 45 miejsc w pierwszej kolejności zostało złożone prawie 400 wniosków, natomiast w związku z tym, że mamy bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę, od 230 punktów mogliśmy rekrutować, 230 punktów minimum spełniło 190 osób i z tych 190 osób zostało przyjętych 45 osób. W tym momencie otrzymaliśmy warunkową zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. Polska Komisja Akredytacyjna zapowiedziała się z wizytą w przyszłym roku, więc w tym momencie, mając na względzie uwagi, które się pojawiały w poprzednich latach, staramy się je na bieżąco usuwać, przede wszystkim o nową kadrę, ponieważ kierunek jest wymagający, po to, aby studenci kształcący się w Nowym Sączu mieli takie same warunki i ponieważ się kształcą w ramach tej samego rozporządzenia, czyli tych samych standardów, które są na dużych uniwersytetach i na mniejsze uczelnie, takie jak Nowy Sącz. Jeżeli chodzi o zajęcia w ramach studentów ogólnie w Akademii, mają do dyspozycji laboratoria, mają do dyspozycji wydziały, strefy komfortu, strefy relaksu. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek lekarski, te standardy dotyczą głównie sposobu prowadzenia zajęć i w związku z tym, że tam są bardzo małe grupy seminaryjne. Jak na uczelniach, jak na kierunku na przykład inżynieryjny możemy sobie zapewnić grupę 18 osób, 15-14, to tutaj są grupy od 4 do 6 osób, to jest duże wymaganie. Oczywiście jesteśmy przygotowani, nasz zakład anatomii, czyli prosektorium jest przygotowane, funkcjonuje, więc te zajęcia będą realizowane zgodnie z tymi standardami nieodbiegającymi od tego, co się dzieje w kraju. Trzy osoby, które są w tym momencie na czwartym roku, kontynuują kształcenie, mają zapewniony cały ciąg dydaktyczny i generalnie oni ukończą to w szóstym roku. Oczywiście też jest to dla nas jakby wyzwanie z tego względu, że tym osobom musimy zapewnić, ale generalnie cieszymy się, że te osoby pozostały i są tym pierwszym rocznikiem, który wyjdzie za niedługi czas z Akademii. Nie będę mówił o konkretnych kwotach, natomiast powiem tyle, że ten stan surowy kosztował u nas prawie 9 milionów, natomiast to wyposażenie będzie droższe z tego względu, że tam muszą się już pojawić instalacje, muszą się pojawić laboratoria, ich wyposażenie, więc tutaj, tak jak mówię, jesteśmy na etapie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, są prowadzone rozmowy, jeżeli to będzie skutek taki pozytywny, to z Państwem tą informacją się podzielimy. Jeżeli by się udało środki finansowe pozyskać jeszcze w tym roku, to mam zapewnienie subtechniczne, jeżeli powiedzmy przetargi poukładałyby się w miarę terminowo, to jest taka szansa, że do końca przyszłego roku kalendarzowego ten budynek mógłby już funkcjonować.
1: A czy planujecie zmiany rebrandingowe związane też ze zmianą nazwy na Akademię Sądecką?
0: Tak, szanowni Państwo, w związku z tym, że już jesteśmy klasyczną uczelnią akademicką, wystąpiliśmy do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o zmianę nazwy. Tak jak Państwo wiecie, będziemy się posługiwać dwoma nazwami. Nazwa skrócona Akademia Sądecka i Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu. Proces legislacyjny, on się pojawi w najbliższym czasie. My wnioskowaliśmy do ministra, aby tą zmianę nazwy zmienić z dniem 1 października, aby nam nie zaburzyło tego roku akademickiego. I wtedy oczywiście już trwają prace po to, aby pojawiło się nowe logo, aby się pojawiły nowe barwy, nowa, w związku z nową nazwą. No i będziemy chcieli już przed rozpoczęciem roku jubileuszowego, czyli 30, wejść z pełną pompą i wtedy już promować tą nową nazwę i ten nowy logotyp w mediach społecznościowych, aby już mieszkańcy Nowego Sącza i regionu przyzwyczajali się do Akademii Sądeckiej. To po prostu są wymogi administracyjne. My w tym momencie nie możemy wybiec do przodu, czyli w tym momencie jesteśmy Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, posiadającym pełne prawa akademickie, a nazwa to jest tylko ta treść administracyjna, która zadzieje się w przyszłym roku.
1: Mówił rektor uczelni Józef Ciuła. W tym roku na uczelnię po 3 latach wrócił kierunek lekarski.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Specjalistyczną opiekę medyczną będą miały psy ratownicze z małopolskich jednostek OSP, także z regionu sądeckiego. Leczeniem i rehabilitacją zajmie się Krakowski Uniwersytet Rolniczy, a pieniądze wyłoży samorząd naszego województwa. Specjalna umowa w tej sprawie jest już podpisana.
3: Zbigniew Arendt, jestem dyrektorem Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzisiaj podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o leczenie i opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami ratowniczymi, które są własnością ochotniczych straży pożarnych. Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą, poprzez swoją służbę są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby. Jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, często trafiają do klimatów innych niż u nas, a więc są też narażone na inne patogeny, na inne bakterie, na inne pasożyty. No i te psy będą u nas leczone. Będziemy je leczyli w formie emergency, czyli takich przypadków nagłych, powypadkowych, pourazowych, ale też obejmiemy te psy standardową opieką lekarsko-weterynaryjną, a więc systematyczne kontrole chociażby po przyjeździe z takiej misji. Dysponujemy dobrze wyposażoną kliniką. Ta klinika uniwersytecka działa w Krakowie od ponad 2 lat. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, nie musimy się reklamować, ale dla tych pacjentów szczególnych, które służą społeczeństwu, które są narażone na takie urazy, a więc z powodu swojej ciężkiej pracy, szczególnie będziemy je tutaj traktowali i otaczali opieką. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, usługi lekarsko-weterynaryjne są dosyć kosztowne, jak wszystkie usługi lekarskie. To często jest duże obciążenie dla właścicieli tych psów, dlatego się cieszymy, że w Urzędzie Marszałkowskim znalazły się specjalne środki, aby wspomóc tych właścicieli w procesie leczenia tych pacjentów.
4: Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest jednostką należącą do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą opieki nad psami, funkcjonariuszami, które są wykorzystywane do akcjach ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną, przez ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
5: Na czym ona polega?
4: Te psy wykorzystywane są w różnych warunkach. W rezultacie rezultacie jest duże zagrożenie, że będą przenosić ze sobą różnego rodzaju mikroorganizmy, wirusy. Podczas poszukiwań oczywiście są narażone na ich działanie. My będziemy przeprowadzać diagnostykę w klinice, czy jest akurat zdrowy i następnie będzie mógł wrócić spokojnie do służby. A w przypadku, kiedy zachoruje, będziemy leczyć w naszych klinikach te zwierzęta.
5: Adam Szlachta, OSPG RS Nowy Sącz.
6: Powiem szczerze, że opieka weterynaryjna jest jedną z takich kwestii, no bardzo często nie pierwszoplanowych, ale sytuacje, które się zdarzają bardzo często w pracy ratowniczej, właśnie pokazują jak ważnych. Nasze psy wykonują bardzo ciężką pracę, czy to w terenie, czy na gruzowiskach. Niestety nie jesteśmy w stanie im zapewnić 100% bezpieczeństwa w tej pracy. Bardzo często dochodzi do jakichś przecięć, do jakichś nadwyrężeń, ale też bardzo często ścieramy się z takimi trudniejszymi przypadkami, gdzie nasz piesek łapie jakiś nowotwór bądź inną chorobę zakaźną. Wtedy bardzo często ta szybka przede wszystkim pomoc weterynaryjna, ale też i profesjonalna, no jest bezcenna.
7: To spotkanie dzisiaj to jest taki kamień milowy w stronę tego, żeby jeszcze więcej tym psom pomagać?
6: Tak, ja myślę, że ogólnie z takim bardzo dużym optymizmem obserwujemy to, co się dzieje wokół tej ratownictwa psiego, tak to nazwijmy. I tak naprawdę w Warszawie i te zmiany legislacyjne to jakby wpisują się w ten całokształt właśnie tych zmian. Mamy oczywiście nadzieję na to, że to będzie dalej w tym kierunku szło. Tutaj muszę powiedzieć, że i złożyć też jeszcze raz duże podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka za to, że kontynuują tą inicjatywę, za to, że w dalszym ciągu to wsparcie jest kontynuowane i co najważniejsze jeszcze jest poszerzane. Także mam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla przewodników jeszcze większe jakby wsparcie, bo naprawdę jego potrzebują. A tak jak też to wspomniałem na spotkaniu, nasze województwo przoduje w całej Polsce, jeśli chodzi o ilość zespołów certyfikowanych, które realnie mogą wspierać akcje ratownicze na terenie całego naszego województwa.
8: Jerzy Herma, przewodnik psów ratowniczych w strukturach OSP, instruktor i egzaminator Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
7: Co to dla Państwa jako strażaków oznacza dzisiaj podpisanie tych dokumentów?
8: Dzisiaj to tutaj wrzący meteoryt spadł w kynologię ratowniczą, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez 18 lat mojej kynologii ratowniczej, która w sierpniu właśnie ten jubileusz obchodziła, nie mieliśmy takiego wsparcia. Leczyliśmy psy z własnego budżetu prywatnego i bardzo wielu przewodników w przeciągu ostatnich 3 lat tutaj w województwie małopolskim, 5 świetnych przewodników psów ratowniczych w strukturach OSP zrezygnowało z bycia dalej w kynologii ratowniczej ze względu na ilość ponoszonych kosztów i czasu z prywatnego budżetu kosztem rodziny. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień zatrzyma odchodzenie przewodników psów ratowniczych ze struktur OSP i pozwoli, żeby wrzucić chociaż troszkę w to, by ten budżet rodzinny, domowy, prywatny nie był uszczuplany na leczenie psa ratowniczego, który służy tak naprawdę wszystkim, całemu naszemu społeczeństwu i służy też państwu. Więc to jest naprawdę ogromny krok w kynologii ratowniczej, że te nasze psy ratownicze będą mogły być leczone z budżetu, a nie z prywatnego portfela przewodników.
7: Dzisiaj czuje się pan właśnie tak doceniony przez państwo?
8: Czuję, że mój pies został pierwszy raz bardzo doceniony przez państwo, pomimo tego, iż jeszcze jest psem pracującym, ratowniczym. Życzę mu, żeby jak najdłużej pracował właśnie w takiej kondycji, jaka jest, ale w jakim stopniu będzie miał zagwarantowaną tą emeryturę, chociaż weterynaryjną, kiedy odpukać niemalowane coś nam się podzieje zdrowotnie, somatycznie i będziemy mieć to wsparcie.
1: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 8 jednostkami OSP z Małopolski. Czekali dłużej, ale się doczekali. Chodzi o fanów grzybów z naszego regionu. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale można już coś znaleźć. Pojawiają się m.in. rydze, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
9: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć. Raczej już sprawdzone miejscówki, dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano, zanim inni grzybiarze nie ubiegną. Koszyk wiklinowy na pewno i nóż, żeby te grzyby przycinać. Zdecydowanie mniej jak na razie. Na pewno pogody. Po prostu było zbyt sucho, żeby one jeszcze urosły. Ale myślę, że wszystko przed nami.
10: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić. Z tego co widzę, pojawiają się pierwsze grzyby niejadalne bądź trujące, co jest dobrym znakiem, ponieważ jak tylko te grzyby się pojawiają, to jeszcze lada moment i miejmy nadzieję pojawią się borowiki, ale dzięki Bogu pojawiły się już rydze, czyli te grzyby, z których słynie Beskid Niski, Beskid Sądecki. Jest to takie nasze rude złoto, takie złoto naszych lasów jodłowych, bukowych. Te grzyby są bardzo smaczne, bardzo pyszne, przyrządzać je możemy na wiele różnych sposobów, bo owszem, smażyć na maśle bądź na gęsinie, możemy je też marynować, no i możemy je przede wszystkim kisić. Kiszone rydze to jest rarytas, owszem, wymaga to dość dużo długiego czasu, też obróbki, i potem samo kiszenie trwa 2-3 miesiące. Natomiast no potem w zimowy wieczór, kiedy zjemy na przykład żur na kiszonych rydzach albo takiego kiszonego rydza do jakiegoś mięska, no to człowiek sobie przypomina po pierwsze wycieczki leśne, jesienne, a po drugie no, ten smak jest nie do podrobienia, kiszony rydz. No, żyję w Beskidzie Niskim już 20 lat, w związku z czym mam swoje miejscówki. Niemniej popadam w kompleksy, kiedy widzę, że ja wyszłam z tego samego lasu z 1/3 koszyka i do takich marnych rydzów, a za mną idzie wytrawny grzybiarz, który stąd pochodzi, i on przynosi 2 wielkie kosze i ja na przykład mam takiego pana Andrzeja i mówię: panie Andrzeju, czy musiał pan zrobić to teraz? Nie mogłam stąd wyjść. Musi pan mnie wprowadzać w kompleksy. No. Jest to frustrujące, ale jest to też piękne, bo sama wyprawa do lasu, przebywanie na łonie natury, to jest coś, na co trzeba robić, co trzeba polecać innym ludziom, co warto robić z rodziną, ze znajomymi. No to jest najlepsza forma odpoczynku, właśnie takie wyjście do lasu, niekoniecznie nawet po to, żeby znaleźć grzyby, ale odpoczynek wśród drzew, wśród śpiewu ptaków, a teraz jeszcze na to wszystko mamy rykowisko, więc czasem można się przestraszyć, ale jak już tak usłyszy się ryczącego byka, ryczącego jelenia, no to tak człowiek sobie uświadamia, że jest taki malutki w stosunku do natury, do przyrody.
11: Dzień dobry, Barbara Miernik, restauratorka. No, rydze to są wyjątkowe grzyby, które w Beskidzie Niskim, w Beskidzie Sądeckim wysypują jesienią bardzo oficie. My w swojej restauracji, w Starym Domu Zdrojowym Wysowej Zdroju, przyrządzamy wiele potraw. No, klasyka to oczywiście rydze smażone na klarowanym maśle, niekiedy na gęsim smalcu. Robimy żur na kiszonych rydzach, który jest absolutnym hitem w Polsce, ponieważ niewiele osób potrafi kisić rydza, a jeszcze mniej potrafi ugotować z tego dobrodziejstwa żur. Oczywiście rydze marynujemy, a jeszcze robimy pierogi z rydzami i cepeliny z rydzami. Jak to się niektórzy śmieją, nie robimy jeszcze z rydzów lodów, ale to kwestia czasu i tego się nauczymy również. Goście bardzo sobie chwalą wszelakie potrawy z rydzami, no bo jak wiemy, rydze są bardzo szlachetne, mają wspaniały zapach, kolor, no i nadają się do przyjęcia przy różnych okazjach i podczas urodzin, podczas różnych jubileuszy, no ale nie tylko. Goście przyjeżdżają do nas na rydze pod różnymi postaciami, a specjalnie przemierzając nawet paręset kilometrów, aby w weekend wolny zasiąść u nas do stołu i z przyjaciółmi czy z rodziną skosztować tych delicji. Możemy jeść je cały rok pod warunkiem, że umiemy je przetworzyć i przechować. Absolutnie najlepszym momentem jest październik, ponieważ rydze lubią się wysypywać po pierwszych chłodnych dniach, nawet i po przymrozkach. Oczywiście muszą mieć sporo wilgoci, w związku z tym najczęściej rosną przy potokach, przy strumieniach. No, u nas w Starym Domu Zdrojowym mamy rydze cały rok. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, ponieważ są wyjątkowo kapryśne ze względu na małe opady, niskie opady deszczu, ale już się pojawiają. Co robimy z tymi grzybami, żeby je mieć cały rok i żeby gości rozpieszczać przez cały rok? Oczywiście je przede wszystkim kisimy. Kiszone rydze zostały przeze mnie wpisane, dzięki staraniom moim, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego, więc jest to produkt w tej chwili z marką i cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego oczywiście je marynujemy. Marynujemy je klasycznie, ale z dodatkiem miodu, ponieważ wtedy ta zalewa jest delikatniejsza. Oczywiście miodu prawdziwego, my używamy wielokwiatowego. Marynujemy je również łącząc je z pomidorami i nazwałyśmy je rydze z buja Wasyla. Cóż jeszcze robimy z rydzami? Jakie przyprawy lubią rydze? Rydze ze względu na to, że są bardzo szlachetne, niewiele potrzebują, żeby właściwie smakować. Same mają posmak orzechów. Dodajemy do nich sól i pieprz. Oczywiście z wyjątkiem tych kiszonych, marynowanych, bo one wymagają jeszcze innych przypraw. Ziela angielskiego, bobkowego liścia, octu. Ale te klasyczne smażone to tylko pieprz i sól. Niczego więcej nie potrzebują, oprócz oczywiście dobrego pieczywa, żeby czymś wziąć i wyjąć te resztki pysznego masełka, które się wytwarza pod rydzami.
12: Paweł Szczygieł, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. To jest wyjątkowy grzyb. Może nie najczęściej, ale oczywiście sprzyja temu jesienna pora roku. Ma odpowiednie warunki do tego, aby wzrastać, szczególnie w tych miejscach takich uwilgotnionych, czyli tak jak w tej chwili mamy porę, gdzie trochę tego deszczu się pojawiło. Cechuje go to, że te walory smakowe, niektórzy nawet wyczuwają pewnego rodzaju posmak orzecha, to, że jest ten owocnik bardzo taki twardy, do tego już aromatyczny, tak jak każdego rodzaju pewnego wymagania czy specyfiki, jeżeli chodzi o walory smakowe. Jest też bardzo dobrze odbierany przez część amatorów grzybobrania. Nie można powiedzieć, że jest go więcej. Na pewno drzewostany te jodłowe, gdzie występuje dużo większa wilgotność, jak na przykład właśnie w tych borowych, sosnowych, sprzyja temu, żeby tego rydza było w porównaniu do innych terenów troszeczkę więcej. Czyli tak, mamy odpowiednią wilgotność, bo musimy pamiętać, że każdy grzyb, którego widzimy, to jest postać owocnika, a ta grzybnia rozwija się w tej sferze gleby. Do tego, aby dobrze mogła ta grzybnia się rozwijać, a co za tym idzie uzewnętrzniać w postaci owocników, muszą być odpowiednie warunki. Czyli mamy wilgotność, dodatkowo pojawi się wyższa temperatura, to myślę, że to grzybobranie, na które tak czekamy, jeszcze przed nami. Pierwsze w ogóle planowanie takiego grzybobrania i wyjścia wiąże się z tym, abyśmy odpowiednio się ubrali. Mamy warunki tak jak w naszych okolicach, warunki górskie czy podgórskie. To podstawą dobre buty. Nie ulega wątpliwości, a szczególnie teraz w okresie jesiennym pojawia się mgła, czyli ograniczona widoczność, czyli musimy to swego rodzaju przejście, tą trasę zaplanować, żeby wiedzieć i pamiętać o jakichś miejscach charakterystycznych, gdzie przemieszczamy się, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Góry mają to do siebie, że jest pewnego rodzaju wyznacznik, gdzie możemy w sytuacjach, jeżeli utracimy jakąś świadomość, gdzie jesteśmy, żeby jednak schodzić w dół do dolin, tam albo dojdziemy do jakiejś miejscowości, albo przynajmniej do takich dróg, szlaków komunikacyjnych, gdzie ktoś nam może pomóc. Jednak nieodzownym dzisiaj naszym takim elementem wyposażenia jest telefon. Czyli tutaj zarówno to bieżące położenie możemy śledzić, jak i wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje, które także ze środowiska leśnego pojawiają się, bo trzeba pamiętać, że można nieodpłatnie pozyskać z banku danych o lasach taką mapę, gdzie możemy zlokalizować się, gdzie jesteśmy. Czyli to bezpieczeństwo to jest ubiór, no i też świadomość tego terenu, rozpoznanie terenu, w którym się będziemy poruszać. Na pewno to zalecenie, aby ścinać, tak, czyli aby ten fragment właśnie tej grzybni, która jest osadzona na tym korzeniu, żeby ona pozostawała, żeby dalej ta grzybnia mogła trwać. Zresztą tutaj ta część też nie ma żadnego znaczenia wykorzystania tego kulinarnego, czyli tu jakby te dwie korzyści są pozostawione, ale nie ma żadnego też jakby przeciwwskazania, aby pobierać w całości. Z punktu widzenia też takiej estetyki, no to dobrze, aby tej gleby tak nie było z pozostałymi grzybami, czyli jak najbardziej ta zasada, aby ścinać grzyby, obierać je w lesie, pozostawiać nawet te fragmenty właśnie nie do wykorzystania. One rozłożą się w lesie i nie ma najmniejszego kłopotu. Rydz, borowik, szlachetny to są najbardziej cenione i popularne grzyby. O rydzu już mówiliśmy. Do tego mamy jeszcze kurki, też bardzo charakterystyczne i uwielbiane podgrzybki, koźlarze, maślaki. Także to królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, owocników, no jest duże. No tak, ten rok różni się od innych, no ale to już jesteśmy na to przygotowani. I faktycznie, biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon letni jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych.
1: Leśnicy przypominają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. Ten sport staje się coraz bardziej popularny. Mowa o Nordic Walking, czyli popularnych spacerach z kijkami. Miejsc do maszerowania w Nowym Sączu i okolicy jest mnóstwo, a ten sport można uprawiać o każdej porze roku, w sumie bez względu na pogodę. O tym, jak zacząć i co daje nam Nordic Walking, rozmawiałem z propagatorami tej dyscypliny w Nowym Sączu, Anną Mieczkowską i Krzysztofem Witowskim.
13: Wziął się to z tego, że wszyscy się starzejemy, ja również, mnie to nie omija, a byłem zapalonym biegaczem. Bieganie jest w ogóle wspaniałym sportem i ja to dalej podtrzymuję, tylko przy ambicjach wieku średniego i tego, co chciałoby się zrobić, jest za bardzo obciążające. Startując w zawodach, trenując dużo, tak naprawdę ja nie byłem w stanie poświęcić zbyt wiele czasu na tą odnowę biologiczną, na regenerację organizmu, a to powodowało pewne kontuzje, bóle i różnego rodzaju problemy. I teraz Nordic Walking stał się taką alternatywą, kiedy byłem po takiej, powiedzmy, kontuzji przeciążeniowej, uratował mnie Nordic Walking, który angażuje ponad 90% mięśni naszego ciała i okazało się, że bóle, które miałem właśnie po przeciążeniu treningami, one zaczęły znikać po treningach Nordic Walking. Okazało się również, że, przepraszam za określenie, aczkolwiek dziadków, babcie też zapraszamy, że to nie jest dziadkowy sport. Na zawodach, w których także z Anią bierzemy udział, można się naprawdę zmęczyć. To są tętna, równie wysokie, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, tego trzeba pilnować, równie wysokie jak przy bieganiu. To jest równie męczący sport, biorąc pod uwagę zawody, ale w takim wymiarze rekreacyjnym to jest sport, który po pierwsze możemy uprawiać każdego dnia, z bieganiem już tak nie jest. To jest sport, który angażuje większość mięśni naszego ciała, daje nam takie równomierne zmęczenie i w przeciwieństwie do biegania, jeżeli uprawiamy Nordic Walking ze znajomymi, z przyjaciółmi, no jednak możemy sobie pogadać, więc ma to wymiar sportowo-towarzyski.
14: Tak, masz rację, przy bieganiu to jest dość trudne, rozmowa z drugą osobą, być może dlatego właśnie wielu biegaczy tutaj, którzy trenują po Nowym Sączu, biega indywidualnie. Aniu, jak u Ciebie zaczęła się ta przygoda z Nordic Walkingiem?
15: Podobnie jak Krzysztof, wcześniej sporo biegałam, natomiast ze względów zdrowotnych musiałam zarzucić tą formę aktywności. Zresztą bardzo dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę, chodzę po górach, więc ta aktywność jest bardzo dla mnie ważna i, no i kocham wyzwania. No i jak zobaczyłam kiedyś Krzysztofa zdjęcia na Facebooku z właśnie pierwszej wyprawy do Czosztyna, to stwierdziłam, że ja też chcę spróbować i chcę tego dokonać, prawda? A że lubię szybko chodzić, w ogóle chodzić dużo, to jeszcze te dodatkowo kije, które angażują jednak też górną część ciała, więc stwierdziłam, że jest to naprawdę sport dla mnie i dlatego w tym roku zaczęłam i z fajnymi sukcesami, bo już startowałam w zawodach, byłam na pierwszym miejscu, chodzimy teraz na regularne treningi, no i te nasze takie małe wyzwania. Zresztą dla mnie Nordic Walking jest tą formą taką oderwania się od problemów, taką formą wietrzenia głowy, prawda, gdzie po problemach, po pracy mam możliwość czy sama, czy właśnie w towarzystwie przyjaciół wyjść i wyrzucić te wszystkie jakieś problemy właśnie tutaj w formę aktywności. Także polecam.
14: A jeżeli chodzi o sprzęt, to jak to wygląda? Ile kosztuje taki sprzęt do Nordic Walking? Gdzie go też kupić?
13: Jeszcze chciałem powiedzieć a propos wietrzenia głowy. Ania nie powiedziała, ale na dzisiaj też jesteśmy na wietrzenie głowy umówieni.
14: Wy tak codziennie?
13: Codziennie nie, ale 3-4 treningi w tygodniu to naprawdę dobra praktyka. A propos sprzętu. Słuchajcie, naprawdę niewiele trzeba, bo w gruncie rzeczy wystarczy mieć buty i kije.
14: Ale to są takie specjalne kije do Nordic Walking, czy to mogą być też takie kije, jak na przykład zabieramy w góry?
13: Kije do Nordic Walking zdecydowanie. Kije trekkingowe to trochę inna historia. Oczywiście kije do Nordic Walkingu, te składane, to są kije dwuczęściowe, kije trekkingowe są trzyczęściowe zwykle. Inna końcówka, zarówno metalowa, jak i nakładka gumowa, to są różne historie. Natomiast taki najtańszy kije, które już się nadają do sensownego chodzenia stylem Nordic Walking, to tak od 60-70 zł. Chyba nikogo nie przestraszę, jak powiem, że kije, których ja i Ania używamy, nie tych samych, mamy oddzielne zestawy, których używamy na zawodach, kosztują w okolicach 250-280 zł. Nam się udało w dobrej promocji na wyprzedaży kupić za około 150-160 zł. Natomiast jeśli chodzi o buty, w zależności od warunków, to mogą być buty biegowe. Są oczywiście, jest taka sieć, nie będę reklamował, ale w której można rzeczywiście kupić dedykowane buty do Nordic Walkingu. Ceny tu się wahają od 60 do nawet 400 zł, w zależności w jakich warunkach. Generalnie Nordic Walking to jest forma aktywności, którą powinniśmy uprawiać w terenie miękkim. Mówię o ścieżkach, szlakach i tak dalej. Ten asfalt to tak się trochę wkradł i chodzimy też ścieżkami asfaltowymi, ale jednak stricte taki czysty Nordic Walking to jest chodzenie terenowe z kijami, więc tutaj albo możemy kupić buty biegowe, tak zwane trailowe, chodzi o dobry protektor, ale też o dobrą amortyzację, albo możemy postawić na jeden z modeli butów typowo nordikowych, które mają również membranę wodoodporną i pozwalają nam bardzo komfortowo przemierzać długie dystanse. I jeżeli myślimy o rozpoczęciu w takich warunkach asfaltowych, no to po prostu buty biegowe będą jak najbardziej odpowiednie. Jak chcemy wejść w teren, buty trailowe polecam. Wybór jest spory.
14: A czy to jest tak, że Nordic Walking jakby nie ogranicza nas, jeśli chodzi o trasy? My tak naprawdę możemy z tymi kijkami dojść wszędzie, w każde miejsce w Nowym Sączu?
15: Oczywiście, tym bardziej, że to jak Krzysztof powiedział, o wiele lepiej się chodzi na miękkim podłożu, prawda? Czyli jeżeli idziemy na szlaki górskie, idziemy w las i możemy tutaj ścieżkami pochodzić. Natomiast wiadomo, że te szybkie takie treningi popołudniowe najczęściej robimy na asfalcie, robimy na ścieżkach rowerowych, gdzie jest po prostu wygodnie, sucho i faktycznie możemy tutaj prędkość rozwijać. rozwinąć i możemy poćwiczyć nasze umiejętności. Natomiast tak, to są zupełnie inne wyjścia w teren, no, obcowanie z przyrodą, odpoczynek.
13: Generalnie to fajnie robić coś ciekawego i mieć cel, dlatego to, co my za nią robimy i to również nasze rodziny, moja żona, córki, ale także znajomi, sąsiadka, która z nami też wychodzi na treningi Nordic Walking. My to robimy po to, żeby spędzić fajnie czas. Ania mówiła o wietrzeniu głowy, ale dla mnie to jest też trochę jak z planowaniem wakacji, każdy taki challenge. Jak planujemy wakacje i to, jak będziemy spędzać czas, to jest takie bardzo, bardzo przyjemne, czasem nawet fajniejsze niż sam wyjazd wakacyjny. I dla mnie mieć cel to być w takiej mocnej energii, która napędza do realizacji tego celu, bo zawsze jest pewna doza niepewności, co będzie na trasie, czy damy radę. Ostatnio przy obejściu Czorsztyna do 30 km humory nam dopisywały. Po 30 km zaczął sypać śnieg, zaczęły się różnego rodzaju trudności fizyczne, bóle w achillesie, w dwugłowym, czwórgłowym i tak dalej. No i to jest ten element niepewności, który podnosi trochę, dodaje nam adrenalinę i powoduje, że to jest dlatego bardzo ciekawe, czy się uda, czy się nie uda. My nie mamy pewności, czy dojdziemy do samego końca. Żartowałem, oczywiście, że dojdziemy. Więc mieć cel, robić coś na co dzień i uwaga, przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć Nordic Walking. To jest aktywność, która jest bardzo, bardzo, bardzo mocno uzależniająca. Ciężko się potem z tego uwolnić i to jest dobra informacja.
14: To jeszcze na koniec powiedz mi, jak zaczynać, od jakich dystansów? Czy od razu iść w takie jak wy 20-30 kilometrów, czy jednak coś mniejszego? Co byś radził?
13: Ja generalnie radzę, żeby nie przesadzać, nawet jeżeli jesteśmy w dobrej formie, dużo chodzimy, to jednak nie za każdym razem długie dystanse. Jeżeli chcemy rozpocząć, zacznijmy od krótkich dystansów. Spróbujmy regularnie 2-3 razy w tygodniu chodzić po 2 km, 3 km. Możemy spróbować bez kijów, możemy spróbować potem z kijami, bo one bardzo mocno obciążają. Ania to pewnie potwierdzi. Po 40 km, kiedy idziesz w tym samym tempie i nagle wkładasz te kije pod pachę i próbujesz iść bez kijów, dopiero wtedy czujesz, jak bardzo te kije odciążają stawy i nasz organizm. Warto zrobić sobie taki test, albo spróbować po 40 km z kijami przebiec 100 metrów. Uwierzcie mi, zobaczycie wtedy, jak niesamowitą aktywnością jest Nordic Walking, jak bardzo kije pomagają. Więc my po prostu zapraszamy, nie zalecamy długich dystansów na początek. To wszystko w miarę rozwoju naszych mięśni, poprawy kondycji przyjdzie samo, ale to nie jest dobry pomysł, żeby przeciążać się cały czas. Nordic Walking ma być aktywnością, przyjemnością i tak naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam, gdzie się zaczyna sport wyczynowy, to kończy się zdrowie. Więc jeżeli nie będziemy przesadzać, raz na jakiś czas oczywiście możemy wybrać się na zawody i trochę dołożyć do pieca, jak my to mówimy, ale nie przesadzajmy, to ma być przede wszystkim dla naszego zdrowia, przyjemności, dla rekreacji.
1: Historię sądeckich kamienic i ich mieszkańców można poznać bliżej. Wystarczy zajrzeć na stronę sądeckiego sztetla. A wirtualną mapę historyczną rozbudowano w ostatnim czasie o szczegółowy opis wybranych kamienic. Mówi Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla.
16: Na stronie naszego stowarzyszenia jest taka mapka, w zakładce mapka, która wskazuje... jest to taka interaktywna mapka, która wskazuje na takie bardzo ważne punkty, które już opisaliśmy w historii Nowego Sącza, ale nie tylko, bo w historii też Sądecczyzny wychodzimy poza Nowy Sącz czasami. Po prostu wchodząc na tą zakładkę znajdziecie Państwo opisane jakby miejsca poszczególne. Są to zarówno kamienice, domy, budynki, miejsca straceń również z czasów II wojny światowej. No i można jakby klikając w odpowiednie miejsce, w odpowiednią pineskę, która tam jest zaznaczona, przeczytać bardzo dużo na ten temat i poszerzyć swoją wiedzę. Być może niedaleko miejsca, gdzie ktoś mieszka, więc może warto tam zajrzeć. Mapa jest współczesna, to nie jest mapa historyczna, więc można łatwo odnaleźć punkty, które też można obejrzeć na żywo po przeczytaniu tej historii.
14: Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego tak unowocześniliście tę mapę?
16: Ta mapa, ona już istnieje, odkąd istnieje nasza strona internetowa, tylko ona się wzbogaca co roku nowymi punktami, dlatego że co roku na naszej stronie Sądecki Sztet pojawiają się nowe artykuły, właściwie co tydzień jakiś nowy artykuł jest, bardzo często artykuł historyczny. No i cieszyło się to zainteresowaniem ludzi, właśnie szczególnie te artykuły, te teksty poświęcone budynkom i historii mieszkańców. Więc żeby to jakoś usystematyzować, bo brakuje czegoś takiego w przestrzeni miejskiej, takiego interaktywnego trochę przewodnika, postanowiliśmy to właśnie wbijać pineskami na tą naszą mapę, więc jakby jest to trochę taki też odzew czytelników, którzy mówili, że warto by to wydać w ogóle, co oczywiście wiąże się z dużymi kosztami, więc idąc po taniości stwierdziliśmy, mówiąc najprościej, idąc po taniości, że tak powiem, wbicie pineski nic nie kosztuje, a naprawdę, no, ciekawie to wygląda, więc myślę, że też jest przejrzyste. A może kiedyś wszystko zbierzemy w całość i uda się też kiedyś wydać.
14: Jakąś książkę,
16: jakiś taki mini przewodnik, mini jakiś taki historyczna broszurka o tych budynkach i o tych miejscach. No jest tam dużo zagadnień, bo to jest trochę taki miks, jest i o czasach galicyjskich, o czasach wojennych, o czasach międzywojennych. Ale właśnie na tej mapie się pomieści wszystko, bez względu na to, czy to potem trafi do jakiejś broszurki, czy nie trafi, to by było super. Marzy nam się jeszcze jedna rzecz, żeby może w przyszłości pomyśleć o zrobieniu QR-kodów w tych miejscach, czy tych kamienicach. To jest też taki kolejny punkt, o którym gdzieś tam marzymy. Natomiast no, udało nam się zrobić to, więc może w przyszłości uda się zrobić jeszcze kolejny krok. Zobaczmy.
14: No właśnie, ale to są tylko historie i opisy tych budynków, które od wielu lat stoją na terenie Nowego Sącza, czy jakby też możemy poznać historię ludzi, którzy tam żyli przez lata w tych domach, w tych kamienicach?
16: To nie jest właściwie opowieść o architekturze tych budynków. Czasem się zdarza oczywiście coś, co tam opisuje architekturę danego budynku, parę akapitów czy parę zdań. Oczywiście to musi być. Udało się dotrzeć do wielu też dokumentów archiwalnych i projektów czy Remiego, czy innych architektów, którzy tworzyli te budynki i to jest ciekawe i to też jest. Ale takim kluczem do opisywania tych historii to jest kto i co się tam działo. Kto tam mieszkał i co się tam działo. No to są przeróżne historie, są donosy na sąsiadów, to są jakieś morderstwa, jakieś awantury, to są jakieś skargi, jakieś mandaty, jakieś grzywny. No wszystko, co właściwie można było odnaleźć w zbiorach dokumentów różnych, rozproszonych, nieraz po wielu archiwach, gdzieś tam zbierając, tworzyła się historia danego budynku. Często są to budynki już nieistniejące. Też się zdarza, że to są budynki nieistniejące. Przykładem może być tutaj kamienica na ulicy Cichej, taka niewielka ulica między Barską a Naściszowską. Tam teraz stoją bloki, a kiedyś znajdowała się tam taka bardzo ciekawa kamieniczka, która została wyburzona, żeby postawić ten blok. No i właśnie tam jest też opisana ta kamienica, więc to jest też trochę taki świat już nieistniejący, który no, pamiętamy. Na pewno wszyscy pamiętamy, którzy urodzili się po 2000 roku, to na pewno. Więc jakby też staramy się dokumentować te budynki. Ona Długosza też taki budynek był, który został wyburzony tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Rejtana, bliżej ulicy Rejtana. I jak właśnie ktoś widzi, że jest taki budynek wyburzany, no to jakby też nas to mobilizuje, siadam i spisuję tą historię tego budynku, żeby jeszcze przynajmniej go obfotografować dla potomnych i zachować w postaci takiego artykułu. No i potem ten artykuł pineską do mapy i mamy przewodnik.
14: Tak właśnie jak mówiłeś o tym, że starasz się obfotografować takie budynki, które wyburzają. Ja pamiętam, że jakiś czas temu chyba z Michałem Śmierdziakiem fotografowaliście budynek przy ulicy Krańcowej, który został wyburzony, taki parterowy. Teraz powstaje tam prawdopodobnie jakiś blok apartamentowiec. Czy właśnie takie miejsca, które my jeszcze pamiętamy sprzed kilku miesięcy, możemy znaleźć tam na tej mapie?
16: Tak, akurat tego budynku jeszcze nie opisałem, chyba nie opisałem, bo nie pamiętam. Natomiast tak, to są właśnie takie miejsca i właśnie ta przestrzeń, szczególnie dalsza od rynku, no bo wiadomo, rynek jest chroniony tutaj przez zabytki, tak, konserwatora zabytków i te wpisy do tych rejestrów zabytków, tam nie da się czegoś tak od tak wyburzyć.
1: Interaktywną mapę historyczną znajdziemy na sondeckisztetl.pl. Zespół Szkół Ekonomicznych z Nowego Sącza z Wyższą Szkołą Biznesu podpisały umowę o współpracę. Zakłada ona organizację klas pod patronatem uczelni i ma stworzyć uczniom możliwość regularnego kontaktu ze środowiskiem akademickim.
17: Doktor Tomasz Połomski, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.
14: Panie dyrektorze, dzisiaj podpisujecie porozumienie razem z Wyższą Szkołą Biznesu. Co to porozumienie zakłada?
17: Jest to porozumienie takie dydaktyczno-organizacyjne nad dwoma klasami, nad klasą kształcącą w zawodzie technik ekonomista oraz nad klasą liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-społecznym. Głównym celem patronatu jest rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie ekonomii, psychologii. Tutaj jeżeli chodzi o ekonomię, to też finanse, rachunkowość, zarządzanie, poszerzenie wiedzy uczniów o funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji publicznych, wspieranie, rozwój umiejętności analitycznych i przedsiębiorczych oraz umożliwi bezpośredni kontakt ze środowiskiem akademickim. Program patronacki to udział uczniów w licznych wykładach, prelekcjach specjalistycznych, praktycznych warsztatach, konkursach, olimpiadach, a także analizę studium przypadków, prezentację projektów przygotowanych przez uczniów i oczywiście każdego roku w październiku będzie odbywała się taka uroczysta inauguracja inaugurująca współpracę, natomiast w każdej klasie w zasadzie Na koniec w kwietniu będzie się odbywało podsumowanie. W klasach technikum będzie to w klasy piąte w kwietniu, natomiast w klasach liceum w klasach czwartych, ale też w kwietniu, kiedy tylko klasy licealne, klasy technikalne kończą swoją naukę i przygotowują się już do matury w maju.
18: Halina Gancarczyk-Hajduk, wicedyrektor w Zespole Szkół Ekonomicznych.
19: Katarzyna Grekowicz, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych.
20: To zwiększa możliwości naszych uczniów przygotowania się do przyszłego rynku pracy, a współpraca, że tak powiem, z poziomem wyżej, jeśli chodzi o edukację, bo mówimy przecież o wyższej uczelni, to też jest jakieś takie doświadczenie i zachęta, żeby nie poprzestawać tylko na tym etapie edukacji, który oferujemy my jako szkoła ponadpodstawowa.
14: Pani odpowiada za kształcenie praktyczne w szkole. W jaki sposób ta współpraca przełoży się na tę sferę, za którą Pani odpowiada?
19: Nasi uczniowie będą mieć możliwość odbywania praktyk zawodowych tutaj w USB, co da im też taką możliwe zobaczenie, jak to wygląda w rzeczywistości, czyli jak wygląda praca na przykład w ekonomii czy w finansach.
14: Czy Państwa szkoła ma już podobną umowę o współpracy z jakąś uczelnią wyższą, czy to jest pierwsze tego typu porozumienie?
20: My z historii naszej szkoły podpisywaliśmy różne porozumienia, które w różnym zakresie były realizowane. Na przykład z krakowskim Ignacjanum, z Akademią Ekonomiczną, późniejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, z PWSZ w Nowym Sączu, a teraz kolej na Wyższą Szkołę Biznesu.
14: Czyli widać, że takie współprace są potrzebne?
20: Absolutnie są potrzebne. One są taką wartością dodaną dla nas, myślę, że dla uczelni również.
21: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych współpracujemy od dawien dawna. To kolejne porozumienie umożliwia nam objęcie patronatem i taką większą opieką klasy o profilu technik ekonomista i taką klasę o profilu psychologicznym. No to są nasze specjalności, których od lat prowadzimy i badania, i działalność dydaktyczną. Mamy nadzieję, że uczniowie skorzystają ze wsparcia naszych tutaj pracowników na eventach, które organizujemy związane z rozwojem nauki w ogóle, a w szczególności oczywiście z tymi naszymi obszarami nauk o zarządzaniu jakości i psychologii. Zdecydowanie i tutaj na naszym kampusie i oczywiście w Zespole Szkół będziemy takie lekcje przeprowadzać. No jest to na pewno jakieś urozmaicenie i coś, co mam nadzieję zainspiruje uczniów do rozwoju w określonym kierunku.
1: Mówił rektor WSB NLU Dariusz Wąśniak. Mimo, że głównej nagrody dla Nowego Sącza nie udało się wykręcić, to wynik i tak jest bardzo dobry. Tak władze Nowego Sącza podsumowują tegoroczną walkę o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. A w sumie w Nowym Sączu do zabawy przyłączyło się ponad 600 rowerzystów, którzy razem przejechali prawie 400 tysięcy kilometrów. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta.
0: Już mamy rywalizację rowerowej Stolicy Polski 2026 za nami. Przypomnę, że jeździliśmy w czerwcu. Dzisiaj jest podsumowanie w związku z tym, że pan prezydent będzie przekazywał wszystkim rowerzystom, którzy nakręcili minimum 1000 km, specjalne dedykowane koszulki, które też potrzebowały czasu na produkcję, bo to są specjalnie zamawiane przez nas, dedykowane z specjalnymi oznaczeniami koszulki wyjątkowe, które właśnie te osoby otrzymają. Generalnie zaliliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej na 59 miast zajęliśmy 9 miejsce. Dokładnie około 210 osób nakręciło minimum te 1000 kilometrów. Na ten wynik, bo może też jeszcze tutaj przypomnę, że przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów w czerwcu i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów, w tym 211 kobiet i 453 mężczyzn. Troszeczkę mniej niż w zeszłym roku, natomiast średnia kilometrówka na daną osobę jest zdecydowanie lepsza, zdecydowanie większa. Rzeczywiście dla takiej osoby, która nie jeździ na rowerze systematycznie codziennie, nakręcenie tych 1000 kilometrów, no to jest spore wyzwanie, ale jak widać po tej liczbie z roku na rok zwiększającej się, bo tych osób, które przekroczą tą barierę 1000 kilometrów, rzeczywiście z roku na rok jest coraz więcej, to jest tak mniej więcej o 10, 20, 30 osób co roku mocniej kręcących i mocniej angażujących się. Także to pokazuje, że ta bariera jest do przekroczenia. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie, no to oczywiście każda osoba, która dzięki tej akcji wskoczy na rower, nakręci mniejszą bądź większą ilość kilometrów, jest cenne choćby nawet dla podtrzymania dobrej kondycji czy stanu swojego zdrowia. Tak, oczywiście, tutaj mamy oprócz klasyfikacji tej miejskiej, o której mówiłem, mamy również klasyfikację taką open, czyli osoby, które nakręciły największą ilość kilometrów i w tym roku to był pan Zdzisław Jaraczewski, który nakręcił 3883 kilometry. W związku z tym otrzymuje voucher w wysokości 1500 zł do wykorzystania w sklepach rowerowych zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza. Natomiast niewiele za nim był pan Krzysztof Szary, który nakręcił tych kilometrów 3846 i dostaje voucher w wysokości 1000 zł. Trzecie miejsce, voucher w wysokości 500 zł dla pana Łukasza Sopka, który nakręcił ponad 3600 kilometrów. Także to jest taka klasyfikacja open. Natomiast oczywiście są kategorie kobiet, oprócz tego kategorie mężczyzn, jak również jest dodatkowych kilka kategorii wiekowych. I tutaj też, dokładnie 7, i tutaj też ta rywalizacja była bardzo ciekawa, bardzo zacięta. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację, a również mieliśmy klasyfikację najstarszego uczestnika. I proszę sobie wyobrazić, że pan Jerzy, 81 lat, nakręcił 1614 kilometrów i też dostaje voucher. I w tych klasyfikacjach właśnie, jeżeli chodzi o podział na wiek, również są te nagrody finansowe w postaci voucherów, które można wykorzystać, wymienić na sprzęt, naprawę tych czy inne rzeczy związane właśnie z różnymi gadżetami sportowymi w tych sklepach sportowych, które nam z nami co roku współpracują. Tych sklepów jest 6. One są na każdym voucherze też z tyłu opisane, gdzie każdy rowerzysta może się zwrócić i wymienić te vouchery. Łączna pula nagród to jest ponad 40 tysięcy złotych. Będziemy się do tego przymierzać. Myślę, że jak najbardziej, jeżeli będzie tylko zainteresowanie i chęć rywalizacji, kręcenia kilometrów i dla siebie, i dla miasta, to oczywiście miasto jak najbardziej z wielką przyjemnością i chęcią tutaj włączy się w rywalizację, zwłaszcza, że tych ścieżek rowerowych na terenie Nowego Sącza, jak i okolic mamy coraz więcej.
2: No po prostu lubię jeździć na rowerze. 3000 w tym roku. Ja i tak jeżdżę cały rok to. Dla siebie i dla zdrowia. No najwięcej po okolicach. No lubię jeździć i przyjemnie, że coraz więcej ludzi jeździ. Jest. Tu na Rytro, na Stary Sącz, tu na Barcice to bardzo fajne ścieżki.
3: No pobiłam zeszłoroczny i udało mi się zdobyć w tym roku pierwsze miejsce, bo w tamtym miałam drugie, ale to czysta przyjemność i będę próbowała lepiej w przyszłym. Zdecydowanie dla przyjemności, to tak mnie relaksuje. Jestem nauczycielką, więc po prostu odcinam się i jestem w swoim świecie języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie w Nowym Sączu, gdzie propaguję ten sport, mamy kółko. No ale nie aż tak prężnie jeżdżę, ale jest tam trochę osób. Jeździłam w tym roku w tych upałach po 40 stopni, także dało się we znaki. Także ścigamy się z mężem razem, ale on ma troszkę niższe miejsce, ale jest też no, ponad 100, 160, 200. Jak była brzydka pogoda, to niecałe 100. Tak, sobota, niedziela również. Po rowerowych ścieżkach zdecydowanie, Szczawnica, ulubione to Piwniczna, Rytro i tak dookoła, do pracy na rowerze, po pracy na rowerze, na zakupy na rowerze, także to się zbiera.
22: Jechałem do przodu cały czas. No bo jak inaczej? No. 3881. Zabrakło mi tylko 100 km do 4000. Gdzie się da? Wszędzie. Są te ścieżki do Krynicy, są przez Słowację oczywiście. Są ścieżki, no wszędzie są.

0: zajmujemy wysokie miejsce. A wysokie miejsce jest dzięki temu, że jest duża liczba uczestników całego programu. Otóż w ciągu roku osób, które uczestniczyły w takich rowerowych wycieczkach na rzecz tego konkursu, było przeszło 660. Tylu uczestników wykręciło tysiące kilometrów potrzebnych do zajęcia drugiego miejsca. I znaleźliśmy się też w czołówce polskiej, jeśli chodzi o uczestników i kilometry, więc dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję i dziękuję za takie piękne rozsławianie Nowego Sącza. Myślę, że mają coraz lepsze. Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki dróg, ścieżek rowerowych. Pierwsze to były jeszcze Eurovelo we współpracy z Marszałkiem. Natomiast ostatnie wzdłuż rzeki Kamienica wybudowaliśmy w bieżącej i w poprzedniej kadencji wybudowaliśmy kilometry ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty, będzie uzupełnienie ścieżki rowerowej na Dunajcu, właśnie łączącej dwa fragmenty Eurovelo. Będzie uzupełnienie ścieżki rowerowej wzdłuż Łubinki, mówimy wzdłuż ulicy Witosa, bo tam też ścieżka jest niezbędna. No i chcemy przedłużyć ścieżki rowerowe aż do skałek, właściwie do mostu na Kamiennej, więc tych możliwości jest coraz więcej w naszym mieście.
1: Dodają rowerzyści i wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Tym razem była to 8. edycja tej akcji. Modyfikują układ wydechowy, podwyższają osiągi silnika, zmieniają fotele czy montują spoilery. Uczniowie sądeckiej samochodówki z pasji tuningują swoje samochody. Pokazali je na zlocie, który szkoła organizuje co roku we wrześniu.
2: Najlepszym samochodem na świecie oczywiście, bo Mazda MX-5 to jest najlepszy samochód. Oczywiście wersja NC, bo żadnej innej nie lubię. Przyszedłem się po prostu pokazać światu i mój samochód.
3: I jaki odbiór?
2: Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód, więc...
3: Hej, a czym on się charakteryzuje? Czemu uważasz, że on jest najlepszy?
2: No wygląd sam, tak jak widzicie, no sam po prostu wygląd. Te oczka z przodu i uśmieszek. Mhm. Nawet sam wygląd tego samochodu po prostu... robi uśmiech na twarzy. No to wydech po prostu jest zrobiony i mapa zrobiona pod takie małe strzały.
3: Okay, a co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
2: To jest drążek po to, że jak... To jest miecz Artura. Jeśli go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu. No, tylko no i mi się nawet to nie udało, więc nawet ja nie mogę być właścicielem.
4: Kluska Paweł. No to dzisiaj przyjechaliśmy na Wetą, na wynajem, ale mamy ze sobą samochód torowy Renault Clio 2 Sport. Przygotowany z zawieszeniem gwintowanym na pełnych tulejach poliuretanowych ze spiterem, felgi OZ Slick, kubełek środków wybebeszone, waży jakieś 900 kg, max 1000. Tyle, nie ma
3: co. Co nim zrobiłeś?
4: Ja z bratem przygotowujemy ten samochód sami. Aktualnie mamy seryjny silnik dwulitrowy, to on ma 170 koni. Ale na przyszły rok planujemy zmienić na coś mocniejszego. Nie, ten samochód był w 100% seryjny i my go dostosowaliśmy na tor po prostu. Głównie chodzi o to, że mamy pełną swobodę, bo nie mamy żadnych homologacji i tak dalej na toro. Oczywiście są tam wymagania jakieś, ale nie musimy się przejmować policją i tak dalej. Lepiej się wyszaleć na torze niż świrować na drodze po mieście.
3: Lubisz, tak kolokwialnie mówiąc, dłubać przy samochodach?
4: Tak, no to jest to moja pasja oczywiście.
3: Co ci sprawia największą radość?
4: Największą radość sprawia, jak to, co robimy przy samochodzie, potem przynosi się na wynik na torze. To jest wtedy największa satysfakcja.
3: Jak to się stało, że ten Fiat znalazł się u ciebie?
5: To było tak, że... Kurde, no w sumie silnik mnie zainteresował, 1.4 turbo. No i moc z boku, 150 koni. Mapa zrobiona i... No i taka ten.
3: Ile lat ma?
5: Z 10 roku. No to 2016, no. Już trochę jest.
3: A coś przy nim robiłeś? Bo no, wygląda bardzo dobrze.
5: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
3: Sam wszystko robiłeś, czy gdzieś korzystałeś z pomocy jakiegoś profesjonalnego mechanika?
5: No to wydech sam robiłem, a mapę tutaj nauczyciel nam robił.
3: Cieszy to, jeżeli coś zrobisz w swoim samochodzie sam?
5: Tak, no, cieszy.
6: Piotr Gieniec. Samochód kupiłem no niecały tydzień temu, bo w niedzielę trzeba było jechać aż pod Tuchów po niego. Trafiła

0: Okazja, to powiem, bo kurde, no fajne, w takim fajnym stanie, no to po 10-16 tysięcy rodzą, konkretnie ta generacja, ja za 6,5 wyrwałem, no, roboty jest przy nim trochę.
1: No właśnie widzę. Ale co to jest w ogóle za auto?
0: To jest Honda Civic 5 generacji, z 93 roku, więc fajny klasyczek. No ale tak jak mówię, no trochę roboty przy nim jest, tak?
1: A co takiego fajnego jest w tych samochodach, że... No, że wy je tak chętnie kupujecie, że chcecie je mieć, chcecie się nimi pochwalić.
0: Przytoczę może cytat. Ten samochód nie ma klimatyzacji, ale ma klimat. Więc myślę, że głównie dlatego.
1: Co w takim razie musisz w tym klimatycznym samochodzie zrobić?
0: Na pewno blacharka, bo jest w takim no średnim stanie. Wychodzą trochę rdzawki, ale to do ogarnięcia. No i najbardziej szpachla na tylnym prawym błotniku. I no ogólnie tak, żeby ładnie to auto wyglądało, a nie jak przysłowiowy szczur. Z zawodu jestem mechanikiem, więc raczej tak bardziej mechanicznie, ale niczego się nie boję, jeżeli chodzi o takie manualne te. Samochód jest, prawka nie ma, także...
1: Ty, jak ty nim dojechałeś do Nowego Sącza spod Tuchowa?
0: Ja w Sączu mieszkam, ten mi pomógł przytargać tego dyliżansa.
2: 30 lat turnieju Sport Przeciw Przemocy to jest przede wszystkim tradycja, którą podtrzymujemy cały czas. Zainicjowana przez nauczycieli wychowania fizycznego, generalnie nauczyciele WF-u w samochodówce, to jest zespół, który bardzo aktywnie zachęca młodzież do aktywności fizycznej, do uprawiania sportu. No, rozpoczęło się to 30 lat temu, kontynuowane jest nadal. Inicjatorką, pomysłodawczynią była pani Ewa Bereś, teraźniejsza pani wicedyrektor zespołu szkół elektryczno-mechanicznych, ale wtedy nauczyciel wychowania fizycznego w zespole szkół samochodowych. Generalnie turniej trwa cały rok. To są różne rozgrywki. Taka kulminacja to jest zawsze wrzesień, zawsze trzeci lub czwarty piątek września, kiedy łączymy Sport Przeciw Przemocy z pasją tuning, czyli z lotem samochodów. Co słychać właśnie i widać, że dla naszej młodzieży jest tym elementem najbardziej atrakcyjnym. To jest to, czym żyją, po to przychodzą do tej szkoły, przychodzą po to, żeby spotkać się z tą motoryzacją różnego rodzaju. Oprócz tego dla nich są przygotowane inne atrakcje, oczywiście symulator dachowania, symulator jazdy na jednym kole, samochody terenowe, stare samochody zabytkowe, więc mnóstwo tych atrakcji jest. No wszystko po to, żeby czuli, że są w miejscu, w którym chcieli być, że ten wybór samochodówka był dobrym wyborem. Tak, blacharsko-lakiernicze, zwłaszcza w ostatnim czasie, są bardzo, bardzo popularne, dlatego też myślimy o otwarciu nowego kierunku blacharz-lakiernik, o kolejnej próbie reaktywacji tego kierunku, natomiast oni żywo się tym interesują cały czas. Albo podrasowaniem silnika, albo dowiadują się, że niekoniecznie to podrasowanie jest dobre lub potrzebne, więc ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
1: Ale ja od uczniów też słyszałem, że nauczyciele bardzo chętnie włączają się w te prace przy ich samochodach.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. Jeżeli mają zajęcia warsztatowe i któryś chce dokonać jakiejś naprawy na swoim samochodzie, to mają też taką możliwość, ale przede wszystkim nauczyciele są głosem doradczym. Oni dyskutują na ten temat, jak to zrobić, co naprawić, co poprawić, więc nauczyciele bardzo pomagają. Generalnie nauczyciele, myślę nie tylko sądeckiej samochodówki, ale generalnie nauczyciele są, to jest środowisko bardzo zaangażowane w swoją pracę, a ja widzę to zwłaszcza u mnie w mojej szkole. Wszędzie jest ich pełno. Wszystkie akcje, które organizujemy, to nie organizuję ja, tylko organizują moi nauczyciele. Tych pasjonatów największych staramy się przede wszystkim promować, żeby byli widoczni w środowisku lokalnym, że są tacy zapaleńcy, którzy rozwijają te swoje pasje. Staramy się ich wspierać na tyle, ile możemy. Mamy mistrza Young Car Mechanic, mamy mistrza w rajdach go-kartami, więc no jest się czym chwalić. To jest przede wszystkim ich praca oczywiście i ich pasja, natomiast my ich wspieramy, staramy się.
3: Mówiła dyrektor sądeckiej samochodówki Ewa Zielińska. Prowadzi pracownię malarstwa, rysunku, wzornictwa i tkactwa. Takie zajęcia możecie znaleźć w ofercie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Prowadzi je Anna Skierska-Jurczak. Posłuchajcie, co mówi o swoich warsztatach.
4: Myślę, że podejście do nauki i chęć przekazu wiedzy plastycznej jest taka sama. Natomiast specyfika kół może nieco się różnić z uwagi na to, że moim wykształceniem podstawowym jest tkanina artystyczna i bardzo dużo wprowadzam do swoich zajęć zadań związanych z malowaniem i zdobieniem tkanin. Oprócz tego, czyli są to techniki batiku, malowania na jedwabiu, produkowania, ozdabiania ubrań, przeróżnych dekoracji scenograficznych, czyli wszystko to, co jest jakby wytwarzane na płótnie. Oprócz tego są to także zajęcia z tkactwa. Natomiast również pracujemy w technice ikony, w technice akryli, w technice farb akwarelowych, które uwielbiam, moja ulubiona dziedzina sztuki. Myślę, że tkanina artystyczna, ale taka tkanina, którą ciężko byłoby mi teraz wytłumaczyć, bo jest to tkanina unikatowa. Tkaninę unikatową się tka, natomiast do użycia jakby całego procesu tkackiego używa się niekonwencjonalnych materiałów. I mogę tutaj napomknąć, jeżeli sobie chcesz wyobrazić i znasz słowo abakan, czyli pracę pani Magdaleny Abakanowicz, która tkała swoje gobeliny z sznurka sizalowego. Czyli to są wszelkie takie przestrzenne formy tkackie, które są wytwarzane z innego materiału niż wełna.
3: To ciekawe, co pani mówi, a wiem, że też pani pracuje z młodymi sądeczanami od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, co sprawia pani największą frajdę w tej pracy?
4: Uśmiech dzieci, zadowolenie, to, że ich spotykam po latach i krzyczą: o, pani Ania idzie.
3: Mówiła Anna Skierska-Jurczak, która w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu prowadzi zajęcia plastyczne.
5: SK Małopolska News.
3: Michał Rejduch, zapraszam. 3 miesiące spędzi w areszcie. 21-latek z powiatu nowosądeckiego odpowie za udział w nielegalnym wyścigu ulicami Nowego Sącza, rażące naruszenie ograniczenia prędkości i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W sobotę potrącił on pieszego przechodzącego przez pasy. 50-latek zginął na miejscu.
6: W toku śledztwa prokuratury rejonowej w Nowym Sączu prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem marki Volkswagen Passat spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który wskutek doznanych wielonarządowych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Mężczyzna po przesłuchaniu, w trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej. Ustalono, że mężczyzna ten poruszał się z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, podczas gdy na tym obszarze obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań toksykologicznych. Oczekujemy na wyniki tych badań. Przebadano go również na obecność alkoholu w organizmie. Wynik badania wskazuje, że mężczyzna ten był trzeźwy. Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Dzisiaj rano odbyło się posiedzenie aresztowe. W toku tego posiedzenia aresztowego podejrzany nie zmienił swojej relacji, to znaczy w dalszym ciągu nie przyznaje się do udziału w nielegalnym wyścigu samochodowym. Wyraża skruchę, a także w dalszym ciągu podtrzymał chęć przeproszenia rodziny pokrzywdzonego. Sąd, rozpoznając wniosek prokuratora, podzielił w całości tę argumentację, którą prokurator zawarł we wniosku i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy. Ustalono w toku dotychczasowego postępowania, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie, natomiast w przeciągu ostatniego roku 3-krotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.
3: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek w czasie wypadku był trzeźwy. Druga osoba, która ma być związana z nielegalnym wyścigiem zakończonym tragicznym wypadkiem, to 20-letni mężczyzna. Podejrzany został zatrzymany, nie przyznaje się do winy. Prokuratura twierdzi natomiast, że obaj mężczyźni znali się. Nowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego powstanie w Nowym Sączu. Zlokalizowana ona będzie na działce przy ulicy Głowackiego.
7: Tak, temat już jest, że tak powiem, długo maglowany, natomiast już dostaliśmy informacje od pana prezydenta. Działka jest w przekazaniu, w tej chwili trwają podziały. Jest to ulica Głowackiego przy ulicy Tarnowskiej. Tam będzie podstacja. W tej chwili przygotowujemy się do takiego prowizorycznego zbudowania tej stacji, czyli będą to albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już takiej stacji, podstacji z prawdziwego zdarzenia. Jeden zespół będzie tam przesunięty. Głównie chodzi nam o miasto, gdyż mamy doświadczenia z tego roku, ze stycznia, opady śniegu, totalna blokada. Oprócz tego widzimy sami, że miasto w godzinach szczytu jest już też skorkowane mocno, więc ten wyjazd na ulicę Młyńską i wyjazd dostanie się do Ronda ograniczał bardzo mocno. Karetki pogotowia, przy tym jeszcze opady śniegu, spowodowało to, że jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie, no i tutaj wspólnie z miastem znaleźliśmy. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać, by wesprzeć jakiegoś mieszkańca, który będzie potrzebował nagle pomocy.
8: Myśli pan, że jeszcze w tym roku?
7: No takie są plany, my już przygotowujemy. Pan dyrektor już dzisiaj nawet raportował, że przygotowane już są zabudowy te modułowe. Pismo do pana wojewody o tym, że będzie podstacja w drugim miejscu, już poszło. Czekamy na potwierdzenie, chociaż ja już mam wstępną zgodę ustną, więc myślę, że tutaj to nie wiąże się z żadnymi środkami. My to ze swoich środków wykonamy, cały dokumentację projektową, jak również wybudujemy to instalację. To potrwa pewno z rok, półtorej, natomiast docelowo w tym roku, w jesieni, planujemy już właśnie taką tymczasową podstację.
8: Czyli będą dwie stacje w Nowym Sączu wtedy?
7: Znaczy główna tam, gdzie jest, będzie, tak, to jest główna baza, tam będzie się to odbywało, natomiast w razie W, tak jak to miało miejsce w tym roku 13 stycznia, będzie jeszcze jedna opcja na terenie miasta, żeby wesprzeć mieszkańców.
3: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podstacja ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Na tę inwestycję region czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. Właśnie zaczęły się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą trasę kolei.
9: Śmiało mogę powiedzieć, że marzenia stają się rzeczywistością, gdyż długo wyczekiwana w naszym regionie inwestycja nabiera właśnie realnego kształtu. Rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z budową nowej kolei gondolowej Krynica Express, kolei, która połączy centrum miasta, w tym nasz ośrodek na Górze Parkowej, z ośrodkiem na Jaworzynie Krynickiej. No jest to inwestycja, na którą Krynica i cała Sądecczyzna czekały prawie 30 lat. Niewielu też wierzyło, że kiedykolwiek się wydarzy. No dzisiaj możemy powiedzieć, udało się. Tak, udało się, bo nowa kolej gondolowa stworzy wygodniejszą możliwość przemieszczania się pomiędzy najważniejszymi częściami Krynicy bez konieczności wykorzystania samochodu. Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut. Kolej gondolowa będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego i bezpiecznego połączenia pomiędzy uzdrowiskiem, Górą Parkową, no a naszym całorocznym ośrodkiem turystycznym na Jaworznie Krynickiej. Krynica Express stworzy też realną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie, co naturalnie przełoży się również na mniejszy ruch samochodów w całej Krynicy. Nowa kolej to rozwiązanie znane z najlepszych alpejskich destynacji turystycznych. Kolej gondolowa Krynica Express to też kolejny etap konsekwentnego rozwoju naszego ośrodka. Przypomnę tutaj, że program inwestycji rozwojowych w różnych obszarach na Jaworznie Krynickiej trwa już od 3 lat, a wisienką na tym inwestycyjnym torcie miała być właśnie kolej gondolowa do centrum, co właśnie się dzieje. Mamy więc powód do dumy, z czego się bardzo cieszymy.
3: Mówił Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej Jaworzyna Krynicka. Podróż nową koleją z centrum miasta do kolei na Jaworzynę ma trwać 8 minut. W najbliższych tygodniach ma się zacząć też przegląd kolei na Jaworzynę Krynicką.
10: Przegląd jesienny kolejki rozpocznie się początkiem listopada i zakończy się 27 listopada. Potrwa trwa prawie miesiąc. W tym roku trochę dłuższy, bo więcej rzeczy mamy do zrobienia z racji wieku kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Będziemy oczywiście przeglądać wszystkie systemy elektroniczne, systemy bezpieczeństwa, oczywiście hamowania, wagoniki, zawiesia. No wszystko to, co jest potrzebne do tego, aby kolejki gondolowe jeździły i cała kolej jeździła bezpiecznie i nieprzerwanie przez cały sezon zimowy. Także startujemy zaraz po Wszystkich Świętych i kończymy 27, a 28 planujemy rozpocząć sezon zimowy na Jaworznie Krynickiej 28 listopada.
8: Mm-hmm. Ile lat ma kolejka? Bo tutaj padło to, że wiek słuszny.
10: Kolejka ma 29 lat, ale jest nadal w dobrym stanie. My na bieżąco wymieniamy części eksploatacyjne. Te, które musimy, oczywiście to wymieniamy. Jedynym takim mankamentem jeszcze na ten moment są wagoniki, które już mają te 29 lat i są dosyć wyeksploatowane. Mają, no powiedzmy, nie wyglądają świeżo i to przed nami. Będziemy je też jakby poddawać renowacji, także dbamy o tą kolej, bo ona spełnia swoją rolę i po prostu ludzie dzięki niej przyjeżdżają też do Krynicy i na Jaworzynę Krynicką.
8: Ale teraz w tym sezonie te wagoniki planujecie poddać renowacji? Czy to jest dopiero...
10: Taka bieżąca renowacja wagoników następuje cały czas, ale w przeciągu 2 lat planujemy ich wymianę.
8: Całkowitą. Jak duża to będzie inwestycja?
10: O, ciężko mi teraz powiedzieć. Oczywiście mamy jakieś szacunki, ale cały czas jesteśmy w etapie takim uzgadniania, negocjacji, więc to jeszcze chyba za wcześnie, żeby mówić o cenie.
8: A ile tych wagoników pójdzie do wymiany i na co, na jaki sprzęt one zostaną wymienione?
10: Wagoniki, jeżeli będą wymienione, to zostaną wymienione na podobne wagoniki, bo tu się nie da zastosować nic innego. No można oczywiście wymienić całą kolej, ale tego raczej nie będziemy robić. Będziemy chcieli wymienić wagoniki na takie same 6-osobowe. Wagoników jest 74, więc będzie to spora operacja.
8: I w sezonie letnim, w sezonie zimowym one wszystkie kursują?
10: W sezonie zimowym kursują wszystkie, natomiast w sezonie letnim kursuje ich koło 54.
8: Okej. Okay. I mamy też już datę otwarcia sezonu. Mówił pan 28 listopada. To jeszcze trochę czasu zostało, ale można powiedzieć już, co szykujecie.
10: Dokładnie. 28 listopada planujemy otwarcie sezonu. Tak jak zresztą przez ostatnie 2 lata udało nam się tą datę dotrzymać. No, szykujemy na pewno ciekawą imprezę w tym dniu dla wszystkich, którzy zdecydują się przyjechać na narty. No i będzie to początek tak naprawdę zimowych atrakcji na Jaworzynie, bo sezon na Jaworzynie trwa do 31 marca, więc tych eventów, tych atrakcji, tych imprez będzie na pewno sporo, nie będziemy się nudzić tej zimy.
8: Trasy będą przygotowane?
10: No, trasy muszą być przygotowane,
8: może
10: tak.
8: Może na początek nie wszystkie, ale pewnie te takie najpopularniejsze.
10: Na początek na pewno przygotujemy trasę z samego szczytu na sam dół, plus pewnie jakąś trasę niebieską na górze, szkoleniową i to na początek wystarcza, a potem od świąt pewnie ruszą pozostałe trasy.
8: Ile dziennie narciarzy może skorzystać ze stacji na Jaworzynie Krynickiej? Jaka jest przepustowość?
10: Całkowita przepustowość stacji to 17 tysięcy osób na godzinę. W sezonach takich świątecznych, feryjnych dziennie korzysta średnio około 4,5 tysiąca ludzi, ale oczywiście zdarzają się takie piki, gdzie tych ludzi jest i więcej.
3: Mówił Tomasz Pasieka z Zarządu Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka.
11: To małe, ale bardzo potrzebne urządzenie, bo pomaga uratować życie. Nowoczesne defibrylatory pojawią się w kolejnych szkołach, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Tym razem takie urządzenia będą zamontowane w 9 miejscach.
12: Ja myślę, że naprawdę powinny być takie we wszystkich placówkach. Kalina Popiela reprezentuje tutaj Bursę Szkolną w Starym Sączu, bo jednak no, są teraz czasy, jakie są, więc każdy powinien mieć świadomość, jak udzielić tej pierwszej pomocy przedmedycznej. I jeżeli jesteśmy świadkami jakichkolwiek wydarzeń, to powinniśmy reagować. No, widzimy, młodzież w tym momencie umie zareagować, bo w szkole mają takie zajęcia. Chodzą na dodatkowe zajęcia i też przysłuchują się, jak odpowiednio reagować. Ja miałam to szczęście, wielkie szczęście, bo na moich zajęciach prowadzę dodatkowo kółko profilaktyczne. Już gościłam pana Chomącika, gościłam pana Konrada Wolaka, którzy bezinteresownie przychodzili i kształtowali w młodzieży nawyki właśnie typu jak udzielać pierwszej pomocy i jak reagować. Naprawdę jestem wdzięczna, bo robili to bezinteresownie i poświęcili swój czas wolny na to, aby pomagać i aby uczyć młodzież. Dziękuję z tego miejsca jeszcze raz. Myśmy już mieli szkolenie, bo zawsze rozpoczynając rok szkolny, dyrekcja dba o to, abyśmy mieli świadomość i przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale jestem teraz przykładem tego, że wiedzy nigdy za dużo. Ciągle musimy się doszkalać. Tutaj mieliśmy wspaniałych specjalistów, więc naprawdę być uczestnikiem tego szkolenia to jest naprawdę nagroda od dyrektora. To znaczy nie, już mamy tak świadomą młodzież i ludzi dorosłych, że oni się nie boją, wręcz biegną, udzielają tej pomocy i chcą pomagać. Sprzęt nie tylko się im pomoże, ale wiedza przede wszystkim. I od tego jesteśmy wychowawcami, nauczycielami, aby kształtować w nich właśnie to poczucie, że powinni udzielać tej pierwszej pomocy.
13: Przetacznik Marcin, jestem nauczycielem EDB w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. No i przyjechałem tutaj doszkolić się i nabyć nowych umiejętności, chociaż te umiejętności, które posiadam, to można powiedzieć, że sobie doszlifowałem tutaj i dowiedziałem się nowych, aktualnych rzeczy. To jest pierwsze urządzenie. Staraliśmy się z dyrekcją o pozyskanie takiego urządzenia. Nawet ja ostatnio pisałem z taką firmą, która obiecywała takie urządzenie nam dostarczyć darmowo, ale później się okazało, że jednak oni tylko chcą nam udzielić instruktażu, jak pozyskać pieniądze na ten defibrylator, ale już od jakiegoś czasu z dyrektorem żeśmy się nad tym zastanawiali, w jaki sposób pozyskać pieniądze i w ogóle w jaki sposób do szkoły ten defibrylator zamówić. Oprócz tego jakieś kilka lat temu wystarałem się o to, żeby był u nas w szkole defibrylator taki ćwiczebny, na którym młodzież na lekcjach EDB ćwiczy sobie, jest obyta. No nie ma jakiejś większej różnicy między tym profesjonalnym defibrylatorem. No jest taka różnica, że nie ma tego wyładowania elektrycznego, ale młodzież może zaznajomić się z tym. Nie boi się takiego defibrylatora później użyć. Wszystkim się właśnie wydaje, jak to już robią, że to jest bardzo proste. Na początku wydaje mi się, że to jest coś skomplikowanego, nie do zrobienia, ale jak już wezmą do ręki, ten defibrylator sam do nich mówi, pokazuje, to już nie jest żadna zagadka. No jak na razie, na szczęście nic takiego nie było i wolałbym, żeby nic takiego się nie zdarzyło, żeby ten defibrylator wisiał na ścianie, ale żeby nie przydał się nigdy. No właśnie, ale jak się wydarza, wydarzają się różne rzeczy, uczniowie przychodzą z różnymi schorzeniami, z wadami, o których nawet sami nie wiedzą, a tym bardziej my nie wiemy i coś takiego się może wydarzyć i to jest fajna właśnie inicjatywa powiatu, że coś takiego zrobili, że te szkoły wyposażają, że szkolą nauczycieli, bo to też jest ważne i no ja też miałbym taką chciałbym, żeby takie szkolenia odbywały się częściej i nie tylko z defibrylatora, ale też z innych dziedzin tej pierwszej pomocy. No to jest bardzo ważne i no jednak jak człowiek uczestniczy w czymś takim, nabywa umiejętności, wiedzy. No właśnie, takich odruchów, bo można wiele rzeczy czytać w książkach, oglądać filmiki, ale nie ma takiej pamięci mięśniowej, która nam w takich stresowych sytuacjach pozwoli na ułożenie tej osoby w pozycji bocznej, bezpiecznej, czy udrożnienia dróg. To jest właśnie takie ćwiczenie, przećwiczenie to jest coś najważniejszego.
7: To są profilaktyczne zakupy, które zaplanowaliśmy, ponieważ po analizie wyszło, że tylko 3 jednostki oświatowe nasze posiadają defibrylatory, co oczywiście jest bardzo, że tak powiem, w naszej ocenie niebezpieczne z uwagi na to, że no dzisiaj jednak w szkołach pierwszy kontakt z dzieciakami, różnymi dzieciakami, też szkoły są w miejscach takich, gdzie ogólnodostępnych, więc tam jest dużo ludzi, dużo się przewija spotkań. Tutaj każda jednostka w naszej ocenie powinna mieć jakiś plator na zewnątrz dostępny, nawet jeżeli szkoła jest zamknięta, to nawet przez ogrodzenie, czy gdzieś tam jak bramka jest uchylona, ktoś wejdzie, zobaczy, że jest defibrylator, to takiej osobie na ulicy może pomóc, więc ta sytuacja tutaj, no patrząc jeszcze, co się dzisiaj dzieje na naszej mapie geopolitycznej, no to tutaj traktujemy te sprawy bardzo poważnie i też taka motywacja dla nauczycieli, którzy są z każdej szkoły przedstawicielami, po dwie osoby przeszkolone. Dzisiaj słyszeliście Państwo, że chcą takich szkoleń więcej, chcą to kontynuować, więc jest ta potrzeba. Poza tym też zarząd wychodzi z takiego założenia, że jak ktoś raz to przećwiczył, to ma odwagę tego użyć. A nie, że kupiliśmy z wisi na ścianie, jak to odpalić. Nie? No, szanowni Państwo, nie wszyscy potrafią użyć defibrylatora. No, nie oszukujmy się, to niby to jest dzisiaj taka podręczna rzecz, ale każdy jakąś tam bawę ma, a jak ktoś źle założy, bo i tak tu chodzi o zdrowie i życie ludzi. Więc tutaj podwójne zadowolenie. Tutaj dobrze współpracuję z panami w komendzie, ze szkołą aspirantów. Pan kierownik tutaj wykonał swoje zadanie wzorowo, więc dalsze tematy i dalsze szkolenia oczywiście w perspektywie czasu dalej są planowane. No ja myślę, że to wszyscy się do tego przekonali już, bo widzimy, że zdarzają się takie wypadki, że ktoś nagle idzie zasłabnie i nie wiadomo, co dalej robić. No tak jak tutaj pan oficer opowiadał, że najczęściej telefony są, bo ktoś leży. A z drugiej strony jest taka statystyka, że głównie strażacy i ludzie przeszkoleni się zatrzymują, bo wiedzą, jak odważnie uruchomić urządzenie, czy wiedzą, co robić przy udzielaniu pierwszej pomocy. Więc jak gdyby to wszystko pobudzi do takich działań, że będzie więcej odwagi i więcej zainteresowania w tym kierunku, bo nigdy nie wiadomo, kogo co spotka i na kogo co trafi. Myślę, że będziemy tak tutaj chcieć to kontynuować szerzej, żeby rozmawiać, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o młodzież, to oni są przygotowani głównie w jednostkach OSP, bo jednostki OSP robią takie szkolenia, zachowaliśmy im też defibrylatory kiedyś tam, to oni właśnie ściągali i ci młodzi stamtąd mają większą wiedzę niż w naszych szkołach, więc te zajęcia z bezpieczeństwa to są bardziej teoretyczne. A jak już będzie sprzęt, dlatego też zakupujemy do naszego PZZK dodatkowe sprzęty, które służą do ćwiczeń, po to tylko właśnie, żeby to później w szkołach przeprowadzić zajęcia. Ci ludzie, co dzisiaj cały zespół przeszedł szkolenie, mam nadzieję, że to przekażą, tak jak mówiłem wcześniej, tą swoją wiedzę i doświadczenie swoim kolegom, koleżankom czy dzieciakom w szkole.
11: Mówił starosta Nowosądeckim Tadeusz Zaręba. Takie urządzenia na swoim terenie montują też gminy. Ostatnio defibrylatory kupiła gmina Podegrodzie, wcześniej także Łososina Dolna, Chełmiec, Stary Sącz czy Piwniczna. Dawny Nowy Sącz i Sądecczyzna do zobaczenia na trójwymiarowych zdjęciach. Na ekspozycję Muzeum Ziemi Sądeckiej trafiły fotoplastikony.
14: Tak, zakupiliśmy 6 fotoplastikonów, które prezentują trójwymiarowe zdjęcia. Dzięki nim możemy zobaczyć płaską fotografię w innym wymiarze. Zobaczymy taką głębię i przestrzeń, prawda? Fotoplastikony zostaną rozstawione w 6 oddziałach. W gmachu głównym, w miasteczku galicyjskim, Sądeckim Parku Etnograficznym, w Krynicy Zdrojów, w Muzeum Nikifora, w Szlachtowej, w Muzeum Pienińskim i również w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu.
11: Co można tam zobaczyć, zaglądając?
14: W ramach projektu ministerialnego Infrastruktura Kultury zakupiliśmy fotoplastikony w celu prezentacji fotografii archiwalnych, które związane są z daną ekspozycją, stałymi ekspozycjami muzealnymi. Na przykład w Podegrodzie będzie, czy też w Podegrodzie i w Sądeckim Parku Etnograficznym będzie można zobaczyć fotografię z kolekcji Wojciecha Migacza, fotografa z Gostwicy, który prezentował wieś przed 100 lat. No więc będą prezentowane stroje, obrzędy, uroczystości rodzinne. Z kolei w gmachu głównym przy stałej ekspozycji w strefie II wojny światowej będzie można zobaczyć miasto w okresie międzywojennym, okresie II wojny światowej i tuż po wojnie, w tym zniszczenia wojenne miasta. W miasteczku galicyjskim będą Państwo mieli okazję zobaczyć z kolei z okazji 150. rocznicy uruchomienia kolei sądeckiej fotografie związane z koleją w Nowym Sączu. I w Szlachtowej i w Krynicy będziemy mogli zobaczyć z kolei zdjęcia zabytków i architektury uzdrowiskowej.
11: A ile takich zdjęć znajdzie się w tym fotoplastikonie?
14: W fotoplastikonach jest dostępnych 10 zdjęć, no to z uwagi na to, że czasowo po prostu pozwala to każdemu z odwiedzających po prostu sobie zobaczyć. zobaczyć te zdjęcia. Jest to wystarczająca ilość na pewno. Będziemy zmieniać kolekcję. Tyle to jest ciekawe urządzenie, które jest mobilne zarazem, które możemy właściwie wykorzystać nie tylko na stałych ekspozycjach, ale również na wystawach czasowych, prawda? Jako uzupełnienie wystaw i na przykład dodawać zdjęcia związane z daną, na przykład załóżmy, tematyką.
8: To taka ciekawostka, bo czegoś takiego w Muzeum Ziemi Sądeckiej jeszcze do tej pory nie było.
14: No, staraliśmy się zakupić coś nowego, a zarazem jest to element szerszy w ramach projektu, o którym wspominałam. Mianowicie pozwala na promocję naszego portalu cyfrowego www.zbiory.muzeum.sacz.pl. Fotoplastikony promują portal. Na portalu będzie można zobaczyć szersze kolekcje zbiorów, nie tylko archiwalne fotografie, ale również obiekty, które mamy w zbiorach. Na przykład podzielone na kolekcję Sandecjana, ikony, pastele, malarstwo, choćby nawet, czy też Nikifor.
8: Wszystko zdigitalizowane, wrzucone, sfotografowane, wrzucone w internet, tak?
14: Tak, wszystko będzie zdigitalizowane, wrzucone w internet, na bieżąco uzupełniane, także myślę, że nas czeka kolejne lata akurat właśnie przygotowań akurat związanych z jakby udostępnianiem zbiorów, bo tak naprawdę zakupiony, realizacja projektu pozwoli nam tak naprawdę na szersze udostępnienie naszych zbiorów, które na co dzień są w magazynie, a dzięki temu możemy je zaprezentować szerszej publiczności.
3: Mówiła Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Nowy wygląd dostał dawny dworek w Klęczanach w gminie Chełmiec koło Nowego Sącza. Na początek będzie tam działać żłobek, potem dołączy też przedszkole.
15: To są super wiadomości dla rodziców, nie tylko dla rodziców i tutaj lokalnej społeczności, ponieważ tutaj był dworek, który był dworek taki zapomniany, wszyscy o nim mówili, ale wszyscy się bali podjąć takie konkretne męskie decyzje, żeby ten dworek wyremontować. No i ten dworek naprawdę nabrał ogromnego blasku. Ja się z tego bardzo cieszę, jako moje dziecko też tutaj uczęszczałem, moja siostra uczęszcza. Tak naprawdę jestem dumny z tego powodu, bo też jestem mieszkańcem tego terenu. No ale jako wójt jestem dumny, że po prostu się nam udało coś takiego pięknego zrobić, skrzesić. To naprawdę tutaj ten dworek, przynajmniej będą dzieci z tego terenu. No ja jestem zauroczony, jak tak kiedyś tam puściłem nawet na internecie. Proszę do mieszkańców, zgadnijcie, gdzie jesteście, i takie były zgaduj, zgadula. Te piwnice są wspaniałe. Wykonane są, ja się z tego powodu bardzo cieszę, że coś takiego tu powstało. No i przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu możemy puścić dzieci. Tutaj dzieci kiedyś były, no ale te warunki nie były takie godne jak teraz. Są naprawdę, są rewelacyjne warunki są. Jest szansa, że w tym roku jeszcze u góry będzie przedszkole. Tutaj już mamy żłobek dla rodziców. Chciałem tylko przeprosić rodziców, że ten poślizg mamy, no ale jak w inwestycjach jest, w dużych inwestycjach, to była bardzo szybka, zwariowana inwestycja, żeby te środki wykonać. No niecały rok coś takiego zrobić, takiego dworka, który się rozpadał, no gratuluję i tym osobom przede wszystkim, które się podjęły tej inwestycji i wykonania, że naprawdę cieszę się z tego powodu, że w tym terminie dotrzymali tego terminu i tutaj naprawdę te dzieciaki mogą być. A to, że mamy tam posiłek dwutygodniowy, to nie jest aż takiego strasznego, ale tutaj kreatywność pani dyrektor była do tego stopnia, że jak żeśmy się dowiedzieli, że nie mamy możliwości 1 września tu otworzyć, no to zaproponowała sama rodzicom, że mamy takie możliwości, żeby dzieciaki mogły na przykład do Librantowy czy do Biczyc Dolnych, tak żeby po prostu rodzice się do tego stopnia dobrze poczuli, że są zaopiekowani, że myślimy o nich, że to nie jest coś takiego, że coś chcemy zrobić i zapominamy o nich. Także tutaj też gratulacje do pani dyrektor. No i przede wszystkim też tutaj gratulacje do mojego pracownika, że zajęła się tym projektem i ściągnęliśmy troszkę tych pieniędzy. Ale jeśli chodzi o finanse, to może się bardziej wypowie pani tutaj Liliana. Nie, nie było. Nie było tutaj żłobka na tym terenie. Przenieśliśmy, tu był przedszkole, tutaj na parterze, szanowni państwo. Przenieśliśmy do budynku byłego Domu Kultury tutaj w Klęczanach. Ale jak tutaj górę dokończymy, przenosimy tutaj dzieciaczków tutaj do góry. Także tu będzie tak już centrum dzieciaczków u góry i na dole. No obejście jest znakomite, wspaniałe. Jest parkingi mamy. Szkoła dużo skorzysta przy okazji, bo mają parkingi tutaj, szanowni państwo, no od głównej ulicy drogi powiatowej. No szliśmy po żwirku, gdzie było błoto, a teraz no naprawdę możemy w pantofelka sobie spokojnie iść. A w niedzielę czy w sobotę tu jest szaleństwo dzieciaków, bo to takie fajne centrum się takie zrobił. Kultury dla dzieci, dla rodziców. Z wózeczkami sobie spacerują dzieciaczki, hulajnogi. Także no coś wspaniałego. Tutaj na dole też jeszcze planujemy wiele takich fajnych rzeczy, że możemy tutaj pod tym budyneczkiem coś takiego fajnego zrobić. Parkingi dodatkowo zrobimy. Ale oczywiście to też troszeczkę czasu brakuje. Tu naprawdę w tym terenie ożywiliśmy ten teren niesamowicie. No, ten teren był taki troszkę zapomniany, bo zawsze ubolewałem nad tym, że tutaj mamy taką spółkę Klęczany, która naprawdę nam do gminy bardzo dużo przynosi dywidendy. Nie wiem, dlaczego się obrazili na tą spółkę i ja uważam, że tutaj ona też powinna coś zostawić i tym mieszkańcom, którzy to są ogromne uciążenia dla lokalnej społeczności, ten kurz. Przede wszystkim tak samo dużo samochodów ciężarowych jeździ. No ja to doceniam, zresztą doceniam całą gminę. Wszędzie robimy po troszkę w miarę możliwości, żeby się wszyscy dobrze czuli. W tej gminie w końcu płacą podatki.
16: Liliana Wańczyk, inspektor Urzędu Gminy Chełmiec. Na teren tego żłobka mieliśmy dofinansowanie z FERS-u, to są Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego i z KPO, to jest Krajowy Plan Odbudowy. Dostaliśmy dofinansowanie na, dokładnie powiem kwotę, 2 618 099 28 zł. Do tego mieliśmy tylko wkład własny 133 891,70 groszy, czyli po prostu prawie 100% jest dofinansowanie na prace adaptacyjne tutaj, bo dofinansowanie mamy na część żłobkową, a tak jak pan wójt powiedział, inwestycja była cała, obejmowała też przedszkole, natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy dofinansowania, ale będziemy się starać, bo będzie można zrobić refundację poniesionych kosztów. Ale jeżeli chodzi o żłobek, dofinansowanie mieliśmy na prace remontowo-budowlane, zewnętrzne, wewnętrzne, na wykończenie, prace wykończeniowe, na wszystkie instalacje, no i przede wszystkim na wyposażenie i sprzęt, który po prostu tutaj państwo widzicie, jaki jest piękny, kolorowy i myślę, że dzieci tu po prostu naprawdę znajdą fajną opiekę i będą się po prostu dobrze czuć tutaj w tych pomieszczeniach i w tym wyposażeniu, które zostało właśnie zakupione w ramach dofinansowania. Tak, jak najbardziej wszystko oczywiście jest nowoczesne, ładne, bezpieczne, bo każdy sprzęt, który tutaj jest, każda zabawka ma odpowiedni certyfikat zgodnie z wymogami. Każdy rodzic może sobie ten certyfikat zobaczyć, jakby chciał po prostu, natomiast my nie dopuścilibyśmy, więc żeby taki sprzęt, który nie ma certyfikatu, żeby był przeznaczony do jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi, takimi małymi do lat 3. Znaczy tak, jest firma, która realizuje tutaj te usługi budowlane, czyli jakby wykończenie całego dworku, jest na etapie już końcowym tej inwestycji na poddaszu. Tam, jak pan wspomniał, będzie przeniesienie, bo tutaj był punkt przedszkolny, wcześniej prowadzony przez taki podmiot zewnętrzny. Na czas remontu ten oddział przedszkolny został przeniesiony właśnie do pomieszczeń tam Gokowski, to jest tutaj zaraz niedaleko, Klęczany 303. I teraz właśnie jak wykończymy, jak będą już ostateczne odbiory, to przenosimy te dzieci z tego punktu przedszkolnego tutaj, co jest obok w tym budynku Domu Kultury. Przenosimy je tutaj na parter. Tam są też wszelkie udogodnienia, jest winda, są wszelkie też wyposażenie. To wszystko też jest już zakupione, więc po prostu jeżeli tylko będzie pozwól nadzoru, będzie przeniesienie tych dzieci do dużo lepszych warunków, bo jednak no, tam też wszystko jest zgodne z przepisami i zgodnie z bezpieczeństwem, natomiast no, wszystko, co jest nowe, co jest wykończone, co jest kolorowe bardziej, to jest bardziej przyjazne i lepiej się spędza w takich pomieszczeniach czas. Tak, ale wyposażenie zostało zakupione na potrzeby jak tego przeniesienia, więc po prostu będzie tylko przeniesienie tego wyposażenia. Także po prostu tylko będzie zgoda nadzoru, dzieci są, sprzęt jest przenoszony, może to być kwestia jednego dnia i po prostu dzieci będą mieć opiekę nad też wykwalifikowana kadra, też tutaj została zatrudniona zarówno do żłobka, jak i do przedszkola, ale to odnośnie kadry, to może pani tutaj prezes spółdzielni, jakby państwo chcieli coś, to też może coś nadmienić.
15: Ja jeden nie mogę, szanowni państwo, dopowiedzieć jako wójt gminy Chełmca Stanisław Kuzak, że tutaj z moim pracownikiem rozmawiałem, że jeśli chodzi o przedszkole u góry, to jesteśmy na etapie takim finiszowym. Płytki mamy porobione w łazienkach już wszystko, panele mamy, to są takie drobne kosmetyczne rzeczy. Ja myślę, że do listopada czy tam do końca października, bo oczywiście są te odbiory, zawsze gdzieś tam coś może po drodze wyniknąć przy takich dużych inwestycjach. Nie jesteśmy w stanie dopilnować, ale chcemy też w taki sposób zrobić perfekcyjny, żeby nam nikt pewnych rzeczy nie zarzucił, bo też mamy takie sprzymierzeńcze po nadzorach budowlanych, też różnie chodzą, ale fajnie, bardzo się cieszymy, bo przynajmniej możemy to może też zrobić tak perfekcyjnie, dopilnować te firmy, także się z tego powodu ogromnie cieszymy.
17: Agnieszka Fetko, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej Przedszkola Kitomy. Tutaj będzie 37 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w określonych przypadkach nawet do 4 roku życia. Nabór jest ciągły, cały czas mamy jeszcze wolne miejsca. Na ten moment mamy 15 dzieci, rozpocznie już uczęszczanie do naszej placówki. Docelowo tych miejsc będzie tutaj 37. Kadra jest przygotowana, mamy zatrudniony wykwalifikowany personel, który spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Panie są z doświadczeniem kilkuletnim w placówkach żłobkowych, więc myślę, że tutaj będzie naprawdę profesjonalna i troskliwa opieka. Catering jest zapewniony, będzie nam wyżywienie dostarczała stołówka gminna w Chełmcu.
15: Ale fajna taka ciekawa rzecz, bo kiedyś w gminie siedziałem sobie i rozmawialiśmy sobie z panem sekretarzem i mówi, no pasowałby panie wójcie podjechać, ja podjadę do Klęczan, na jakim etapie jest, bo tam dziewczyny muszą się wyrobić, bo będziemy mieć kontrolę, sanepid i w ogóle. No dobrze, jadę do domu o 20, to podjadę z gminy, chyba 19 godzina, coś takiego. No akurat tak się naciłem troszeczkę, przyjeżdżam, a tutaj cały tir z zabawkami i to pani Agnieszka mówi, no panie wójcie, zostaliśmy we dwójkę, plus pani tutaj, która nas tutaj wspiera, tutaj porządki tutaj robi. Jeszcze z pomocy administracji z gminy Chełmca, no trudno, no, zakasamy ręce, ściągłem garnitur i żeśmy tutaj wszystkie zabawki, które są, żeśmy w trójkę pownosili tutaj do środka. Także ja się nie boję i pani dyrektor się też tutaj nie boi, pani prezes takich prac. No zrobiliśmy to dla maluszków. Do maluszków jesteśmy też dumni, szczęśliwi, że też możemy takie rzeczy. To, że jesteśmy czasami ładnie ubrani, bo tak wypada nam reprezentować gminę Chełmiec, ale czasami też potrafimy rozebrać się i też nosiliśmy z tego tira, rozładowaliśmy w ciągu 1,5 godziny. To, że troszkę byliśmy umorusani, to nic nie szkodziło. Ale efekt został osiągnięty, także z tego powodu bardzo się cieszę.
11: Mówił wójt Chełmca Stanisław Kuzak. Rusza mały festiwal form artystycznych. Impreza odbędzie się w Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu i ma promować różnych twórców, a także przybliżyć mieszkańcom Nowego Sącza różne oblicza sztuki.
14: W tym roku rusza 34. edycja Małego Festiwalu Form Artystycznych. No jest to wydarzenie, które jest najważniejsze w roku działalności Małej Galerii. Od 1993 roku jest ono organizowane i główną inicjatywą, znaczy głównym założeniem festiwalu jest spotkanie się twórców różnych dziedzin sztuki. Prezentujemy i malarstwo, w tym roku będziemy mieć również spotkanie z autorskie z Elizą Kąską, będzie plakacista Tomasz Boheński, także no i oczywiście liczne koncerty. Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu są bezpłatne. No i serdecznie Państwa zapraszamy.
8: Powiedzmy teraz o programie, bo wszystko rusza już 8 października.
14: Tak, 8 października rozpoczynamy festiwal wernisażem Tomasza Boheńskiego. To jest znany plakacista polski, który pochodzi z Nowego Sącza, jest projektantem graficznym, od lat jest związany z prasą. Tydzień później mamy koncert jeden, później kolejny koncert i wernisaż Samuela Kłody. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Jest to bardzo młody artysta pochodzący z Krakowa, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. On pokazuje malarstwo abstrakcyjne, ale jest wyjątkowo zdolnym człowiekiem, bardzo młodym. Będzie można zakupić jego pracę tutaj u nas w galerii, więc jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, no to jest oczywiście będzie taka możliwość. 12 listopada mamy spotkanie autorskie z Elizą Kąską, laureatką Literackiej Nagrody Nike 2025. No to się zapowiada też bardzo ciekawie, więc zachęcamy Państwa do udziału. Wszystkie wydarzenia są o godzinie 18. 13 listopada koncert Eddie Angel i na zakończenie festiwalu 26 listopada trio Aquaarte.
11: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii w Nowym Sączu. Działa w Nowym Sączu od ponad 50 lat. Znajduje się to kino, był też teatr, organizowane są różne festiwale i przeglądy. O historii Małopolskiego Centrum Kultury Sokół opowiedział nam jego dyrektor Andrzej Zarych.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
19: Jak działa Małopolskie Centrum Kultury Sokół?
18: No najprościej by można było powiedzieć tak, przychodzimy do pracy i pracujemy, a potem wychodzimy. Z tym wychodzeniem bywa różnie, bo to o różnych porach, jak to w instytucji kultury, ale tak zupełnie serio, dokładną datę dzienną mogę nawet podać, 1 lipca to było, w 75 roku powstał Wojewódzki Ośrodek Kultury. Przez 50 lat ta instytucja z niewielkiego ośrodka kultury, bo to nie było dużo ludzi wtedy i miały, zresztą obwoki miały zupełnie inną rolę. Ta instytucja przekształciła się w, no, myślę, że jednego z większych w regionie na pewno, a i w południowej Polsce, organizatorów życia kulturalnego. Kiedyś WOKi to były instytucje, które pewne wydarzenia organizowały, ale też nadzorowały gminne ośrodki kultury. Ten nadzór nam zabrano, na szczęście, niech każdy działa według własnego uznania i na własny rachunek i też według potrzeb lokalnej społeczności. No a my przekształciliśmy się w instytucję regionalną, to były lata już 2000, kiedy wprowadzono reformę samorządową i powstały województwa samorządowe. I w ten sposób Małopolskie Centrum Kultury Sokół powstało jako duża instytucja obejmująca swoim zasięgiem całą Małopolskę. Ja przypomnę, że w tej chwili Sokół to, co się mieszkańcom Nowego Sącza kojarzy, to oczywiście kino Sokół i wydarzenia organizowane tu w Nowym Sączu. No ale to też jest galeria BWA tutaj w Nowym Sączu, to też jest galeria BWA Jatki w Nowym Targu i to też jest nasz oddział duży w Ludźmierzu, to Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. I to pokazuje, jak szeroką działalność prowadzimy jako instytucja. Począwszy od sztuki profesjonalnej, nie tylko sztuk plastycznych, które wystawiamy w galeriach, ale także teatr, to także opera. Przecież my jesteśmy organizatorem jednego z dwóch największych konkursów śpiewaków operowych w Polsce. Jesteśmy członkiem organizacji Opera Europa, jako jedna chyba z dwóch instytucji, które nie są operami. Właśnie dlatego, że organizujemy konkurs sztuki wokalnej imienia Adesari dla młodych śpiewaków, których wiek nie przekroczył 30 lat, którzy zaczynają dopiero karierę zawodową. To zresztą pokazuje, jak nam łatwo ściągnąć do jury osoby z różnych stron świata, łowców głów, chociaż to nieładnie się nazywa, ale takich pracowników oper czy wicedyrektorów oper, którzy zajmują się pozyskiwaniem talentów. I oni bardzo chętnie uczestniczą jako jurorzy w konkursie, no bo mają te młode talenty prosto przed sobą na scenie. I to widać później u wielu śpiewaków, którzy pokazując swoje CV, już jak są uznani, pokazują zawsze konkurs sztuki wokalnej imienia Adesari jako ważny element swojej kariery zawodowej. To jest ta część jedna działalności naszej. Druga to cała sfera edukacji kulturowej, edukacji skierowanej do młodzieży, do amatorów, miłośników teatru, miłośników żywego słowa i też do pedagogów zajmujących się kształceniem w tym zakresie, czy prowadzących koła zainteresowań w szkołach. To przecież wznowione kilka lat temu Towarzystwo Dramatyczne, które działało w Sokolni Sądeckiej, czyli miejscu, gdzie my się mieścimy, bo to jest historyczny budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. I tutaj działało przed II wojną światową Towarzystwo Dramatyczne. Wznowiliśmy jego działalność, już mamy pierwsze sztuki za sobą wystawione. To nasza instytucja to też jest ważny element amatorskiego ruchu orkiestr dętych. Tak to się pięknie poukładało, że Sokół prowadzi dwuletnie studium kapelmistrzów i tabor majorów orkiestr dętych. Uczestnikami zajęć w tym studium są ludzie, którzy prowadzą orkiestry dęte, chcą je prowadzić z całej Polski. Mamy słuchaczy, którzy dojeżdżają nawet gdzieś spod Szczecina, z Pomorza. Dojeżdżają na zajęcia, bo zajęcia w studium są tak skonstruowane, by tam była nie tylko dyrygentura, by tam były nie tylko przedmioty teoretyczne czy praktyczne związane z muzyką, ale coś, co stanowi o uroku orkiestr dętych, czyli musztra, czyli marsze i figury. Korzystamy oczywiście ze współpracy specjalistów, czy jeszcze pracujących w orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej, czy też już emerytowanych. No po prostu to jest nasze bogactwo, że mamy tych ludzi tutaj w Nowym Sączu. Oczywiście, jeśli chodzi o orkiestry dęte, nie poprzestajemy na studium. Organizujemy też kursy doszkalające dla kapelmistrzów. Organizujemy też kursy dla mażoretek. Do tego oczywiście jest Echo Trombity. To jest konkurs dla małopolskich orkiestr dętych, kiedy od wiosny, od początku wiosny do czerwca trwają eliminacje w różnych powiatach, no a potem pod koniec czerwca jest finał w Nowym Sączu i na ten finał zjeżdża zazwyczaj około 40 orkiestr dętych, które przez kilka dni w miasteczku galicyjskim prezentują swoje umiejętności, grając na scenie i maszerując. Bardzo widowiskowe jest tam wydarzenie.
8: No i to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać.
18: Tak, to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza. Mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać. Wiele z tych wydarzeń, które organizujemy, zwłaszcza te plenerowe, to są wydarzenia nieodpłatne, bo traktujemy to jako naszą misję. My mamy docierać do ludzi z ciekawymi, interesującymi wydarzeniami. Oczywiście organizujemy też wydarzenia odpłatne, które dzieją się tu w Sokole, ale ceny biletów u nas nigdy nie są jakieś wygórowane. No dość powiedzieć, że na Święto Dzieci Gór bilet kosztuje od 2 do 5 zł. No powiedzmy sobie szczerze, że to są drobne sumy. Bardziej traktujemy to jako kwestię porządkowe, żeby było tyle, a nie więcej osób, tyle ile się mieści.
8: Czyli jakby trzymacie się tej misji, tego propagowania kultury, ale też folkloru, bo wiem, że w Małopolskim Centrum Kultury Sokół działa taki specjalny dział, który zajmuje się folklorem, przypominaniem o tradycji, krzewieniem jej.
18: Tak, ten dział w tej chwili nazywa się Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. To jest ratowanie przed zapomnieniem tego, co jeszcze żyje. To są badania naukowe, to są badania terenowe, które są prowadzone przez naszych pracowników. To jest oczywiście też upowszechnianie tej kultury, wszelkiego rodzaju konkursy w Małopolsce. W zasadzie myślę, że wszystkie konkursy małopolskie, które mają charakter ponadgminny albo ustaloną tradycję, korzystają z naszych pracowników jako jurorów. Gdy kiedyś pokusiłem się o policzenie, ile tych konkursów jest, to około 1000 takich wydarzeń było obsługiwanych przez naszych pracowników. A to są specjaliści tu w Nowym Sączu i też i w Ludźmierzu. No dość powiedzieć, że w tym dziale, który zajmuje się folklorem, zatrudniamy dwie osoby z tytułem naukowym doktora. Współpracuje z nami jeszcze osoba, stale współpracuje z osoba z tytułem profesorskim, która opracowuje materiały, jakie otrzymujemy, materiały archiwalne, jakie otrzymujemy od mieszkańców. Ze Stanów Zjednoczonych dostaliśmy bogate archiwa dotyczące emigracji polskiej i tradycji, jakie ta emigracja podtrzymywała tam, mieszkając w Ameryce. To są archiwa obejmujące niemal cały XX wiek, od samego początku, więc naprawdę przebogate rzeczy. No i to wszystko będziemy chcieli pokazać, upowszechnić też w postaci biblioteki cyfrowej, Karpackiej Biblioteki Cyfrowej. Digitalizacja wszystkich tych elementów, opracowanie, a potem upowszechnianie. Przecież zbiory muzyki tradycyjnej z Małopolski w Sokole to są kasety, które nawet są starsze od Sokoła, które otrzymaliśmy kiedyś od ludzi w czasie wizyt terenowych, w czasie różnych spotkań, bo to było na tej zasadzie, tu grał nasz ojciec, tu macie nagrania, bo to była fajna kapela. No i to wszystko trzeba opracować. Mam nadzieję, że uda nam się w ciągu dwóch i pół roku dokładnie wszystkie te materiały udostępnić, a jeśli nie, no to będziemy je później sukcesywnie udostępniać. Jeśli chodzi o działalność w zakresie kultury ludowej, no to my też nie tylko służymy radą i oceną jako jurorzy, ale też jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń, które dzieją się poza Nowym Sączem, poza Sądecczyzną nawet, bo czy w regionie krakowskim, tak jak krakowski Wianek, gdzie wspólnie z gminą organizujemy, czy też jak jesteśmy współorganizatorem Krakowiaczka, czy festiwalu Karpackiego Festiwalu w Rabce i wielu innych wydarzeń. A w tym roku nawet mieliśmy swój dzień w Kazimierzu Dolnym na Ogólnopolskim Festiwalu Twórców i Muzyków Ludowych, gdzie nie tylko nasz przedstawiciel prowadził koncert, prowadził to wydarzenie, ale była to specjalna część właśnie Małopolska, przygotowana przez SOP-u. No chcemy kulturę ludową promować, pokazywać, bo widzimy, że ona odżywa. To jest nie tylko ratowanie tego, co może zaginąć, ale to też jest uczenie ludzi bycia dumnym z tego, skąd pochodzą, i pokazywanie im, że to jest ich wyjątkowość. To nawet może być sposób przecież też na zarobkowanie.
8: A jaką przyszłość pan widzi przed Małopolskim Centrum Kultury Sokół?
18: Oho, plany to są ogromne. Plany są ogromne, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne. Chcielibyśmy, żeby Instytut Karpackość miał nie tylko w nazwie, ale też w zasięgu działalności. Dlatego organizujemy wydarzenia obejmujące całe Karpaty, jak choćby zjazdy banderii konnych z całych Karpat. To jest początek września w tym roku, pierwszy weekend września w Ludźmierzu, gdzie są pokazy, bo koń był związany z gospodarowaniem, z życiem na wsi w całych Karpatach, zresztą we wszystkich górach. Robiliśmy taką przymiarę.

0: się dzieje. No, marzeniem też prostym było nawet. Stała modernizacja obiektu, w którym mamy główną siedzibę, czyli Sokoła.
1: Mówił Andrzej Zaryk, dyrektor nowosądeckiego Sokoła. A teraz nieco bliżej przyjrzymy się strojowi lachowskiemu. Jak wygląda i skąd się wywodzi, o tym opowie etnolog Patryk Rutkowski.
2: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
1: Czyli
2: bardzo dużo.
1: Nie ma
2: dużo.
1: Jednego.
2: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołów, ponieważ każdy tam też ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowincję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją górawską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską na północy, aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich, tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia pod Ogrodzie, a potem Drugie Serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomłyńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
3: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
2: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej, chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim, bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby no, to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kaftana pisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Paulik, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami, kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądecczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest
3: ale bazą zdobny. Jest jakby ten cały
2: bazą
3: ten
2: jest
3: kaftan.
2: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że Lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga, nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u Lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnej, lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u Lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft. I on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona, w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym,

0: i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Były takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie. Idąc od dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty, potem błokicie, czyli spodnie haftowane, te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie. Ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach, pas żbójecki czy góralski, tak go nazwali etnografowie, pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny, pas kawalerski, czyli wąski, na dwa lub trzy opasania wokół ciała, no i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć. Gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnianka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
1: A u pań właśnie miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
0: Od subregionów oczywiście, natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny, inaczej panna, inaczej mężatka.
1: A u panów nie? Kawaler panów... i
0: żona. No właśnie, tego nie wiemy. Nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas, legły w gruzach. Na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
1: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
0: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
1: Może ładnie wygląda dlatego.
0: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
1: skupmy
0: o kobiety...
1: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
0: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
1: Czym?
0: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem nad czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądeczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, m.in. Krombach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem, No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, Stury Lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, na to koszula oczywiście, tak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić z tych kolorystyki. I spódnice. Spódnice u Lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone. No, różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice. I zapaski w kolorach biskupich, takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystycznie.
1: O strojach lachowskich z regionu sądeckiego opowiadał etnolog Patryk Rutkowski.
2: Radio SK.

0: Esca.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.